0: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

biegnie w przyszłość gdzieś w wirtualne tam. Wszędzie bywa więc, nigdzie nie ma go. Życia każdy strzęp łapie w pustą dłoń, lecz nie składa się, co

wzbrzeża szedł, bezdrożami biegł. Słuchał różnych prawd z zachodu po wschód, lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

się, wezwij mnie, zjawię się. Przeprowadzę cię przez mrok.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 28 września. Wyobraź sobie, że jesteś w grupie uczniów Jezusa. Spędzacie razem czas i rozmawiacie. W pewnym momencie niektórzy zaczynają się porównywać z innymi ludźmi.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. A kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

W codziennym życiu bywa tak, że bezwiednie wpadamy w pułapkę porównywania się z innymi. Liczymy się z czyjąś opinią lub działamy pod presją przewidywanej oceny. Czasem sami krytycznie oceniamy tych, którzy nie spełniają naszych oczekiwań. Z tym samym zmagali się uczniowie Jezusa. Jezus, widząc to, zachęca ich, żeby spojrzeli na dziecko, które żyje prosto, bez potrzeby konkurowania z kimkolwiek. Akceptuje to, co jest.

Przyjąć dziecko to przede wszystkim dostrzec dziecko w samym sobie. To zobaczyć swoje obawy, lęki, ale też pragnienia i radości. Przyjęcie dziecka w imię Jezusa oznacza przyjęcie Jego samego. Za czym tęskni dziecko w Tobie? Opowiedz o tym Jezusowi.

uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. A kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

Na koniec możesz poprosić Jezusa o umiejętność życia na co dzień w prostocie dziecka.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Serdecznie witam na tej mszy świętej u tronu Jasnogórskiej Pani, kapłanów, którzy wraz ze mną sprawują tę najświętszą ofiarę. Witam również was, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi, czciciele Jasnogórskiej Pani. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy łączą się z nami na wspólnej modlitwie za pośrednictwem Radia Jasna Góra i przekazu internetowego. W liturgii Kościoła obchodzimy dzisiaj wspomnienie świętego Wacława Męczennika. Dzisiaj również obchodzimy imieniny naszego metropolity, księdza arcybiskupa Wacława Depo. Pamiętajmy w naszych modlitwach o zacnym solenizancie. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ja mszę świętą sprawuję w intencji o łaski Boże i zdrowie dla Michała Krzemińskiego. Ojciec Krzysztof, intencja dziękczynno-błagalna z okazji 14. rocznicy urodzin Karoliny. Ojciec Antoni modli się w intencji Panu Bogu wiadomej. Na początku mszy świętej przeprośmy dobrego Boga za nasze grzech. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, na modlitwę za mnie, Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

zmiłuj się nad módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Czytanie z Księgi Hioba. Pewnego dnia, gdy synowie Boży przyszli stawić się przed Panem, szatan też przyszedł z nimi i rzekł Bóg do szatana: skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: przemierzałem tę ziemię i wędrowałem po niej. Mówi Pan do szatana: a zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on. Szatan na to do Pana: czyż za darmo Hiob czci Boga? Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majątności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku. Na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. Rzekł Pan do szatana: oto cały majątek jego w twej mocy, tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego. Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czteroma węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Hiob wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przepisał Bogu nieprawości. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, wiele ludzi marzy o szczęściu, o sławie, wielkości, o panowaniu nad innymi. Ludzka gonitwa za chwałą, ludzkie pragnienie wielkości nie były obce także i apostołom. Przyszła mi myśl, jak słyszymy w Ewangelii, kto z nich jest największy? A co za tym idzie? Który z nich jest najmniejszy? Myśli te nurtowały ich wewnętrznie i od czasu do czasu dawały o sobie znać. Trzeba zrozumieć, co jest miarą prawdziwej wielkości. A miarą wielkości jest miłość, która sprawdza się w cierpieniu, która hartuje się i utrwala w cierpieniu i którą Bóg asekuruje również cierpieniem. Chwała i wielkość Chrystusa, prawdziwego Boga, pozostałyby dla nas abstrakcją, gdyby zabrakło konkretnego wyrazu Jego miłości do nas w podjętej męce krzyżowej. Również wielkość człowieka mierzy się skalą cierpień przyjętych z miłości bezinteresownej. Człowiek jednak nie chce być wydany w ręce ludzi jak Jezus, lecz woli raczej nad ludźmi panować, nimi rządzić. Temu, któremu pragnieniu ludzkiego serca staje na przekór nauka i przykład Pana Jezusa. Uczeń Syna Człowieczego musi zmienić swoje pragnienia i swój sposób myślenia. Powinien swoje myślenie kształtować zgodnie z Duchem Jezusa. Pan Jezus, jak słyszymy w Ewangelii, rozpoznał myśli serc swoich uczniów i zaraz zareagował. Chciał usunąć myślenie o wielkości z serc tych, którzy zdecydowali się być przy Nim. Dlatego już wcześniej, słyszymy to we wcześniejszych fragmentach Ewangelii, zapowiadając swoją mękę, dał im do zrozumienia, że nie zawsze będą uchodzić za wielkich w oczach świata. No bo dla niewierzących będą tylko godnymi pożałowania, zwiedzionymi ludźmi, zwiedzionymi przez Jezusa, który nic nie zrobił, by obronić się przed śmiercią krzyżową. Tak na nich również patrzono. Niech więc przestaną marzyć o uznaniu ze strony świata i o wielkości. Dał im też Pan Jezus za wzór dziecko, które postawił przy sobie. Ono pełne prostoty, pełne pokory ma stać się wzorem dla nich. W jakim sensie mają je naśladować? To nie wielcy tego świata, lecz małe dzieci mają stać się przykładem do naśladowania dla Jego uczniów wszystkich czasów. Od pysznych z tego świata mają się oni odróżniać swoją pokorą, pokorą dziecka. Pan Jezus uczy, że wielki jest ten, kogo Bóg uważa za wielkiego, świętego, pokornego, napełnionego miłością. Taki człowiek w oczach świata często uchodzi za niewiele znaczącego, małego. W oczach Bożych jest odwrotnie. Jezus wskazuje, że taki pokorny i oddany Bogu, najmniejszy wśród wszystkich człowiek jest właśnie wielki. To nie ludzka opinia ani własna ocena czyni go wielkim, lecz jego zakorzenienie w Bogu i podobieństwo do Boga przez pokorną miłość. Ona sprawia, że człowiek nie chce przyciągać uwagi dla siebie, lecz do Boga. Nie zależy mu na ludzkich zaszczytach, na pochwałach, na pochlebstwach, odznaczeniach, lecz na wiernym wypełnianiu woli Bożej. Pokorny i prawdziwie kochający człowiek pragnie służyć, pragnie dawać i chce uszczęśliwiać innych. Nigdy nie przychodzi, aby mu służono, lecz aby służyć, tak jak Jezus i jego matka Maryja. Uczniowie jednak nie pojęli lekcji Pana Jezusa o służbie. Świadczy o tym ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii, epizod z egzorcystą. Widząc, jak uczniowie w imię Jezusa wypędzają skutecznie złego ducha, i on zaczął wypędzać demony w imię Jezusa także. Nie podobało się to uczniom, bo nie chodził z nimi. I tu wyszło ich niezrozumienie. Powołanie swoje uważali za swego rodzaju wyniesienie ponad innych, za zaszczyt, za tytuł do sławy. W czynach egzorcysty widzieli umniejszenie swojej wielkości i wyjątkowości. Oni bowiem chcieli panować, chcieli błyszczeć, nie chcieli jednak służyć. Jest to pokusa uczniów Jezusa wszystkich czasów. Pan Jezus i tu daje naukę. Mówi: nie zabraniajcie. Jeżeli ktoś wspiera dzieło Jezusa, to nie należy mu przeszkadzać tylko dlatego, że nie należy do jego uczniów. Powołanie winno być oddane na służbę nie egoizmowi i ambicji, lecz w służbę Jezusa i zbawienia. Wezwanie do naśladowania Jezusa i jest wezwaniem do służby. Kto mnie przyjmie, przyjmuje tego, który mnie posłał, mówi Pan Jezus. W czasie mszy świętej przyjmujemy Chrystusa w Słowie i w Eucharystii. Ale jednak to przyjęcie, aby było pełne i owocne, musi je poprzedzić przyjmowanie Go, czyli służenie Mu w tych najmniejszych, tych potrzebujących. Liturgia eucharystyczna, służba Boża, musi się ściśle łączyć z liturgią chrześcijańskiego życia, służbą człowiekowi. W życiu Jezusa najwyższa służba Bogu była równocześnie najwyższą służbą człowiekowi. Naśladujmy zatem Pana Jezusa w naszym życiu, w naszych codziennych decyzjach, a wielkość, do której jesteśmy powołani, na pewno nas nie minie. Prośmy Matkę Najświętszą, aby nas umacniała. Pielgrzymujemy do niej z zaufaniem, zawierzamy jej swoje sprawy, radości i smutki. Prośmy dzisiaj, aby dobrą drogą prowadziła nas do świętości w Bogu. Amen. Dobremu i miłosiernemu Bogu przez pośrednictwo Matki Najświętszej przedstawmy nasze wspólne prośby i błagania.
3: Módlmy się za Kościół Święty, aby był dla nas zawsze miejscem wewnętrznego umocnienia i spotkania z żywym Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za biskupów i prezbiterów, aby moc Ducha Świętego pomagała im w głoszeniu Słowa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy odwrócili się od Boga, aby w ich sercach zajaśniał na nowo płomień Bożej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny rozbite, przeżywające kryzysy w małżeństwach, aby Bóg poprzez ludzi dobrej woli udzielił im wsparcia oraz środków do godnego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, jak również w naszych osobistych intencjach i w intencjach radiosłuchaczy Radia Jasna Góra. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby dzięki Bożemu miłosierdziu mogli się radować uczestnictwem w chwale zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy wpatrzeni w postać Maryi dążyli do świętości, do jakiej zostaliśmy przeznaczeni. Ciebie prosimy.
2: Boże nasz Ojcze, Ty zachowałeś Maryję od wszelkiego grzechu. Prosimy Cię za jej wstawiennictwem, byś uwolnił nas od doczesnych zniewoleń i uzdolnił do wdzięczności za otrzymane łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Wacławem, Janem Pawłem II, z błogosławionym kardynałem Stefanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze,

0: Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój.

0: do Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł, ale powiedz, który
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Jasnogórskiej Pani, zawierzmy nasze rodziny, naszą ojczyznę, wołając: pod Twoją obronę uciekamy się. Boża Rodzicielka, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojed, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj, Królowo Polski, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Amen.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej Prymarii i...
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej. Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. 42 minuty po godzinie 6. Słońce już stało przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się w poniedziałek. Dzisiaj jest 28 dzień września. Do godziny 7 gramy, tak żeby was obudzić na naszej antenie teraz mrozu.
3: Halo?
4: Ej, Jarek!
3: Halo?
4: No czekamy tutaj na ciebie.
3: Halo? Żartowałem. Zostaw wiadomość po sygnale.

0: Gibała i Piątkowska powalczą o prezydenturę Krakowa. Papież gości w Lourdes. Polscy siatkarze mistrzami Europy, kibice zgotowali im uroczyste powitanie. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Łukasz Gibała zdobył 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91% w pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Takie są dane, które przedstawiła Państwowa Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła 43,5%, oboje powalczą o prezydenturę, a druga tura już 11 października. Przypomnijmy, przedterminowe wybory były następstwem majowego referendum, w którym mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Spotkanie z biskupami, konferencje Episkopatu Francji, msza święta w Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, spotkanie z pracownikami i podopiecznymi ośrodka Notre Dame, modlitwa różańcowa, a także procesja ze świecami. To główne wydarzenia wczorajszego, trzeciego dnia podróży apostolskiej Leona XIV do Francji. Biskupów Ojciec Święty zachęcił między innymi do odwagi w głoszeniu Ewangelii.
1: Wobec ogromnych wyzwań naszych czasów wzywam Was, drodzy bracia, do odwagi, śmiałości i misyjnej kreatywności. Nie pozwólcie, aby zniechęcały Was błędy, niekonsekwencje czy nawet upadki, które naznaczały dzieje tego pielgrzymującego ludu. Miejcie zawsze odwagę uznawać błędy z miłości do prawdy oraz stanowczość, by opatrywać rany z miłością dobrego pasterza, który zna swoje owce i każdą z nich woła po imieniu. Powstańcie więc z nadzieją i nie ustawajcie w głoszeniu Ewangelii.
2: Il les appelle chacune pour leur nom. Levez-vous donc avec espérance et ne vous laissez pas l'annoncer l'Évangile.
0: W Lourdes Ojciec Święty spotkał się także z osobami, które doświadczyły wykorzystania seksualnego ze strony duchownych. Było to spotkanie prywatne.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polska siatkówka potęgą, nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
4: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
0: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. To było w sobotę, a stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale także przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles. Nasi kibice nie zawiedli. Samolot z Mediolanu wylądował wczoraj na warszawskim lotnisku Chopina po południu, a tam na siatkarzy czekały już tłumy.
5: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że no, jesteśmy kibicami.
6: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
7: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
8: Cztery minuty po godzinie 7, poniedziałek, 28 dzień września. Dzisiaj na Dolnym Śląsku ma być słonecznie i ciepło. Do 24 stopni tyle będzie właśnie w Legnicy i w Polkowicach, 23 we Wrocławiu. Poranek jednak był chłodny i nadal jest chłodny we Wrocławiu. 9 stopni, w odczuciu jeszcze mniej. Powoli temperatura będzie rosła, zachmurzenie nie jest duże, wieje delikatny wiatr. Dzisiaj nie popada na Dolnym Śląsku.
9: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D, wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
11: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
13: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Dziś poniedziałek. Poniedziałek bywa bardzo trudnym dniem dla wielu z nas, którzy zaczynają na przykład pracę bardzo wcześnie, kiedy o tej porze roku jest jeszcze bardzo ciemno i bardzo trudno wstać wtedy z łóżka i wszystko jest wtedy bardzo, bardzo, bardzo. No to dobra jest zawsze muzyka, oczywiście. Nie wiem, czy wy jadąc do pracy wcześniej rano słuchacie muzyki. Ja mam swoje ulubione audycje, kiedy jadę do pracy właśnie bardzo, bardzo wcześnie rano. Ale nie będę zdradzać, bo to nie jest niestety nasza stacja. No ale dobra jest muzyka. No i teraz właśnie o tym poniedziałku będzie utwór niezastąpieni Blendersi przychodzą tutaj z pomocą. Pokazują, że poniedziałek może czasem bywa trudny, ale chyba każdy z nas tak ma, więc razem łatwiej.

0: Ja już teraz zapraszam na kalendarium historyczne, które przygotowała Ilona Baran.
1: Dzień dobry. Dziś jest 29 września. Do końca roku pozostaje 93 dni. W 1929 roku po raz pierwszy w Polsce wyświetlono film dźwiękowy. W 1946 roku rozpoczęło działalność Polskie Radio Wrocław. Swój pierwszy program inaugurujący stacja nadała z kamienicy przy Rynku 15. Dziś przypada Dzień Kuriera i Przewoźnika. To święto obchodzone od 2004 roku z inicjatywy firmy kurierskiej. Tego dnia Kościół katolicki w Polsce wspomina świętego Gabriela Archanioła, patrona kurierów i doręczycieli.

0: To Krzysztof Zalewski na antenie Radia Rodzina, już 23 minuty po godzinie 7. Nasze dzieci będą piękniejszy świat oglądać, miejmy takie nadzieje, wszyscy żywimy takie nadzieje i żywi także takie nadzieje Agnieszka Bressler ze Stowarzyszenia Kobietostan. Tworzy spektakl razem ze Stowarzyszeniem Matkopolis. Wysokie krawężniki, brak przewijaków, trudności do poruszania się z wózkiem i społeczne reakcje na karmienie piersią. Właśnie o takich doświadczeniach matek opowiada ten spektakl, a przedstawienie będzie jednym z wydarzeń wrocławskiego festiwalu Feminicity. Organizatorzy zaplanowali także debaty, warsztaty oraz wystawy. Na temat wydarzenia rozmawialiśmy w studiu na Radia Rodzina razem właśnie z Agnieszką Bressler. Jak mówi, spektakl Matkopolis przedstawia macierzyństwo w mieście jak grę komputerową.
1: Matkopolis, spacer po braku, to nasza propozycja w ramach festiwalu Feminicity, spektakl wyreżyserowany gościnnie przez Mikę Kedves z Węgier. Spektakl jest przewrotną opowieścią o macierzyństwie w przestrzeni miasta, postrzeganej jak gra komputerowa, gdzie mamy kolejne levele, które musimy przejść i przeszkody do pokonania, i w taki humorystyczny sposób pokazuje w krzywym zwierciadle to, z czym się zmaga młoda, świeżo upieczona mama, która walczy z wysokimi krawężnikami, brakiem przewijaków i chyba przede wszystkim złowrogimi spojrzeniami.
0: Festiwal Feminicity organizuje Stowarzyszenie Kobietostan. W programie znalazły się spektakle z kilku europejskich krajów, m.in. Rumunii, Francji, Słowenii i Serbii.
1: Bardzo nam zależało na tym, to jest pierwszy raz, kiedy my jako Stowarzyszenie Kobietostan tworzymy festiwal i mamy możliwość zaproszenia wrocławskiego widza na takie spotkanie. Zależało nam na tym, żeby to właśnie rzeczywiście było spotkanie i żeby to nie były tylko spektakle, ale też takie przestrzenie do rozmowy, do jakiegoś samorozwoju, do może poszerzenia swojej perspektywy. Mamy 5 spektakli, które do nas przyjeżdżają poza tym naszym polskim, który tak naprawdę jest produkcją polsko-węgierską. Tak jak mówiłam, Emikę Kedves z Węgier reżyserowała. To przyjeżdżają również spektakle z Rumunii, Francji, Słowenii i Serbii. I to wszystko są spektakle, które dotyczą jakoś kobiet, które podejmują tematy ważne dla kobiet w danym kraju, w danym mieście, gdzie te produkcje były realizowane. A to wszystko w ramach międzynarodowego projektu Feminicity, taką samą nazwą jak nasz festiwal. I towarzyszyć tym pokazom będą debaty, spotkania,

0: A już teraz podróż w czasie na antenie Radia Rodzina. To jest nasz poranny element obowiązkowy. Kalendarium muzyczne zapraszam.
1: 1936 roku we Francji w rodzinie polskich emigrantów urodziła się Stenia Kozłowska. Do Polski przyjechała w połowie lat 50., gdzie rozpoczęła karierę od udziału w audycjach radiowych pod tytułem Podwieczorek przy mikrofonie. Wielokrotnie śpiewała na festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie w 1969 roku zdobyła nagrodę Złoty Mikrofon.

1928 roku urodziła się Coco Taylor. Królowa bluesa, przezwisko Coco, otrzymała już w latach dziecięcych z powodu wielkiej miłości do czekolady. Jej hit z 1965 roku sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy i znalazł się w pierwszej piątce listy Billboardu.

28 września 1960 roku w Nowym Jorku urodziła się Jennifer Rush, wokalistka popowa. Na początku lat 80. przeniosła się do Niemiec, gdzie pod okiem producenta Günthera Mende nagrała płytę, z której pochodzi jej największa

1938 roku na świat przyszedł Ben E. King, wokalista soulowy, a kompozycja z 1987 roku przyniosła muzykowi szczyt listy przebojów na Wyspach Brytyjskich.

W 1963 roku w Poznaniu na świat przyszedł Adam Nowak, wokalista i współzałożyciel zespołu Raz, Dwa, Trzy, który w swojej muzyce łączy rock z poezją współczesną. Nowak jest głównym autorem repertuaru grupy, a w 2005 roku otrzymał nagrodę imienia Jacka Kaczmarskiego za całokształt twórczości.

0: A ja powiem, ona już tu jest, bo to Patrycja Jęczmionka, która jest już w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, Patrycjo.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i powiedz mi, jak ci minął ten poranek, rozpoczyna się jesienny, chłodno, a ma być piękny dzień.
1: Ma być chłodno, tak, ma być pięknie, choć jest chłodno, bardzo chłodno bym powiedziała, bo jednak taka puchowa kurteczka dzisiaj była założona przeze mnie o poranku. Czuć było ten powiew zimna, więc czysta jesień w pierwszej odsłonie swojej. No zobaczymy, co przed nami jeszcze, bo już widzę, że w niektórych partiach gór nawet przymrozki, a nawet puszysty śnieg.
0: Ale ty masz taką właściwość, na szczęście, Patrycjo, że kiedy przychodzisz do studia, to zawsze rozgrzewasz.
1: Bo to polityka
0: właśnie. No i zapowiadamy tą poranną rozmowę. O czym będziecie dzisiaj rozmawiać, aby rozgrzać i z kim?
1: Ja myślę, że wszyscy wczoraj przypatrywali się temu, co zdarzy się w Krakowie. No i mamy podane oficjalne wyniki wyborów pierwszej tury na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała zdobył ponad 36%, Monika Piątkowska blisko 30%. Tak wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie PKW. No frekwencja też wyniosła ponad 40%. Jestem ciekawa, co wydarzy się w Warszawie, bo tutaj osoby muszą złożyć podpisy, które były zbierane do odwołania Rafała Trzaskowskiego. Czy ta próba się powiedzie? Skomentujemy te wybory w Krakowie. No i jak to się może odbić na tych wyborach za rok, na jesień?
0: Na tą rozmowę zapraszamy już.
1: Ja może jeszcze powiem, kto
0: no
1: będzie.
0: No właśnie.
1: Dzisiaj połączymy się telefonicznie z posłanką niezrzeszoną Pauliną Matysiak. To także szefowa parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Więc podpytamy także o to bezpieczeństwo na drogach.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. 8:10, poranny gość.
1: Zapraszamy.

5 minut pozostało do godziny 8. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Jabłka. Jabłka kojarzą nam się z takim owocem, który w Polsce w zasadzie jest z nią tożsamy, można tak powiedzieć, bo Polska jest trzecim producentem na świat, jeśli chodzi o światową produkcję jabłek. Pierwsze są Stany Zjednoczone, potem Chiny, a na trzecim miejscu jesteśmy my, choć wielokrotnie mniejsi od tych państw, od tych krajów. Z czasem zaczęto uprawiać jabłka w Grecji, ale wszystko zaczęło się w Anatolii, w Turcji, bo znaleziono ślady takiej konsumpcji jabłek w diecie człowieka, które mają ponad 8000 lat. A do Polski, choć właśnie wydaje się, że były tu od zawsze, zawitały dopiero w XVII wieku. Dzisiaj warto jabłko sobie takie schrupać, jest bardzo zdrowe, a niestety statystycznie spada ta ilość jabłek, którą zjadamy. Wypada 12 kg rocznie na jednego Polaka, a coraz właśnie mniej tych jabłek zjadamy, więc może dzisiaj warto rozpocząć dzień od schrupania jabłek. Mamy ponad 8000 odmian, więc jest w czym wybierać.

0: Europa mówi o planach Rosji, a papież ponownie apeluje o pokój. Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić. Jak się na to przygotować? Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
0: Tymczasem papież ponownie apeluje o pokój. Podczas wczorajszej modlitwy Anioł Pański w Lourdes zachęcił wiernych do odmawiania różańca w tej intencji.
2: Zachęcam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby w nadchodzącym miesiącu październiku odmawiali różaniec święty w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między ludami pozostającymi w konflikcie. Niech tej modlitwie towarzyszą konkretne uczynki pokuty i miłosierdzia oraz zobowiązanie do nieustannego wspierania dialogu i pojednania.
0: W homilii podczas mszy świętej sprawowanej w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes papież wskazywał, że Bóg wzywa do pokuty i nawrócenia dzisiaj, nie jutro. Dodał, że pokuta jest dziełem zrodzonym z miłości i przeżywanym w solidarności z całym rodzajem ludzkim.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc soboty na niedzielę. Wcześniej Polki skontaktowały się z ratownikami. Później ten kontakt się urwał. A wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy, najniższy stopień.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Tłumy kibiców przywitały w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzostw Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie po tym, jak rozeszła się informacja, że przed 13 wylądują na lotnisku Chopina.
4: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
5: Lot Gold.
4: Lot Gold właśnie, tak.
6: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
7: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
8: No, zasłużyli na to.
0: Polscy siatkarze drugi raz z rzędu obronili tytuł Mistrzostw Europy po zwycięstwie z Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
10: 4 minuty po godzinie 8 sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 10 stopni, temperatura cały czas rośnie i ma być dzisiaj całkiem ciepło. 21 pokazuje póki co, ale może za chwileczkę będzie trochę więcej. Ciśnienie atmosferyczne umiarkowane. Póki co warunki biometeo korzystne. Korzystne, wiatr nieznaczny do 9 km to jego maksymalna prędkość. Będzie jeszcze cieplej na terenie Dolnego Śląska, bo 24 stopnie w Legnicy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
11: Reklama. Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
13: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
12: To dokąd na wakacje?
13: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
12: A może dalej?
13: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
12: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Bro.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić. Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
16: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
15: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
16: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
15: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
16: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy Placu Nowy Targ.
15: Więcej informacji na simwrocław.pl.
17: Reklama.
18: Radio Rodzina.
19: Radio Rodzina.
18: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
10: 2 minuty pozostały do godziny 8, do godziny 8:10, o której jest nasza poranna audycja. Ja o tym przypominam już teraz. Przy mikrofonie Judyta Eksner. Jest poniedziałek, dzisiaj jest 28 dzień września i za chwilę najpierw Alabama Shakes na antenie Radia Rodzina, a potem poranna rozmowa. Zapraszam gorąco.

0: czekał.
1: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 8:10 na zegarach, rozpoczynamy poranną rozmowę.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: Posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak, szefowa Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry, witamy. Halo? Halo, słyszymy się? Halo, halo? Halo, przerwało w tym momencie nam połączenie. Spróbujemy się połączyć jeszcze raz z naszym porannym gościem. Przypomnę, posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak.

0: Dzień dobry, Sylwka.
1: Udało nam się nawiązać połączenie. Ja przypomnę, posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak, szefowa Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jest dzisiaj z nami w rozmowie telefonicznej. Dzień dobry, witamy pani poseł.
0: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: My również dziękujemy, że pani przyjęła zaproszenie. Czy pani faworyt znalazł się w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa?
0: Nie miałam faworyta, nie jestem z Krakowa, więc...
1: To wiem, ale cała Polska na to patrzy, pani poseł. Myślę, że pani może także skomentować. Do kogo pani bliżej?
0: Wydaje mi się, że faktycznie wczoraj może i większość osób w Polsce przyglądała się tym wynikom. Natomiast sama kampania chyba nie była śledzona z takim zaangażowaniem. Pewnie była ciekawsza dla samych krakowian. Więc tyle. Też mam takie poczucie, że chyba nie było tutaj zaskoczeń, jeżeli chodzi o drugą turę. W drugiej turze faworyt tych wyborów, czyli Łukasz Dzibała i pani senator Piątkowska, też jego główna oponentka, i było to widać także i w kampanii, i patrząc po sondażach. Myślę, że ciekawe dwa tygodnie teraz przed Krakowem i tą kampanią na ostatniej prostej.
1: Jak ocenia pani fakt, że środowiska lewicowe w Krakowie nie wystawiły jednego wspólnego kandydata, tylko głosy wyborców dzieliły się między Darię Gosek, Popiołek, a Aleksandrę Owce? Pytam z powodu pani dawnej przynależności do partii.
0: Wydaje mi się, że tam w ogóle nie było szansy na to, żeby wystawić jednego wspólnego kandydata, także ze względu na to, że każda z tych partii, a przede wszystkim partia Razem, przymierza się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych i myślę, że po prostu nawet gdyby rozpoczęły się takie rozmowy, to one nie skończyłyby się żadną taką pozytywną konkluzją i wyłonieniem jednej kandydatki, tak? Bo obie te formacje wystawiły kobiety w tych wyborach. Pewnie to błąd, no ale też proszę popatrzeć, w ostatnich wyborach prezydenckich dokładnie ta sama sytuacja i pewnie można było wnioskować, że wynik, patrząc na te wyniki wyborów prezydenckich w Krakowie, mam na myśli wybory prezydenckie na urząd prezydenta Polski, rozkładają się podobnie, czyli też w ubiegłym roku Adrian Zandberg miał lepszy wynik niż Magdalena Biejat i podobnie skończyło się to w tych uzupełniających wyborach. Aleksandra Owca także lepszy wynik niż Daria Gosek, Popiołek. Myślę, że ten wynik dobry z perspektywy partii Razem też jasno sygnalizuje, że szans na wspólną listę do parlamentu raczej nie będzie.
1: A czego uczy nas kampania w Krakowie w kontekście nadchodzących ogólnopolskich wyborów już na jesień przyszłego roku? Czy duże dziś miasta, pani poseł, mogą przestać być takimi twierdzami konkretnych partii politycznych na rzecz lokalnych ruchów miejskich? Ja wiem, że jeszcze nie ma ostatecznego wyniku, dopiero za dwa tygodnie poznamy, czy to pani senator, czy Łukasz Dzibała zostanie prezydentem Krakowa, ale...
0: To jest trudne pytanie. Myślę, że te wybory też pokazują jasno, że te szyldy partyjne są w tej lokalnej polityce w odwrocie i jest to trudniejsze dla kandydatów startować z taką otwartą próbicą pod szyldem konkretnej partii, zwłaszcza, że często też te decyzje ogólnopolskie podejmowane na poziomie rządowym, parlamentarnym rzutują na odbiór kandydata czy kandydatki, więc tacy kandydaci lokalni bez wsparcia jakiejkolwiek partii pewnie jakby na rozpoczęciu tej drogi kampanijnej mają łatwiej. Myślę też, że te wybory w Krakowie pokazują, że premier Tusk już chyba nie potrafi tak mobilizować wyborców jak wcześniej. Proszę zauważyć, że on zaangażował się mocno w kampanię pani senator Piątkowskiej, był w Krakowie, zachęcał do głosowania. Ten ostatni wiec chyba w czwartek przed, tak, w ostatnim tygodniu miał miejsce i no, widać, że ten efekt nie jest nie jest zadowalający z perspektywy Koalicji Obywatelskiej, czy w ogóle może z perspektywy rządowej, zwłaszcza, że patrząc po wyniki wyborów z pierwszej tury, pani senator Piątkowska nie za bardzo ma od kogo pozyskać głosy, tak żeby mieć tych głosów powyżej połowy. Tak?
1: Sama o tym mówi otwarcie, powiedziała dzisiaj o tym, że nie wie skąd miałaby czerpać, że będzie starała i ubiegała się o sympatię bardziej wyborców, mieszkańców Krakowa i mówi, że to będzie brutalna kampania.
0: Znaczy, no poprzednia kampania już była brutalna i było widać, jak w drugiej turze, kiedy mierzył się Łukasz Kibała z Aleksandrem Miszalskim, no i do czego też dochodziło i jakich no, brudnych też chwytów dopuszczała się druga strona przeciwko Łukaszowi Kibale. Mi się wydaje też trochę już odbiegając od samego tematu Krakowa, no będziemy mogli to komentować za dwa tygodnie, jaki będzie ten ostateczny wynik, że mamy takie z jednej strony taką dużą chęć przekładania tych wyników krakowskich na wynik ogólnopolski. Nie do końca pewnie można to robić tak 1:1. Frekwencja była... Nie była ona niska jak na wybory uzupełniające, ale oczywiście też mocno odbiegała od tych frekwencji, z którymi mamy do czynienia w wyborach parlamentarnych. Teraz w Krakowie 41%. Trudno wyciągać ogólnopolskie wnioski, ale myślę, że na pewno te wyniki wyborcze powinny dać do myślenia tym, którzy w konkretnych partiach odpowiadają za strategię, za podejmowanie decyzji, planowanie działań, bo no, tu można wyciągnąć z Krakowa, z tych wyborów uzupełniających na pewno lekcje. Warto też podkreślić, że nie wszystkie ugrupowania przecież miały swoich kandydatów w tych wyborach, więc też trudno ocenić czy zweryfikować ich poparcie nawet na poziomie jednego z tak dużych miast jak Kraków.
1: A jaki scenariusz przewiduje pani dla Warszawy? Dojdzie do referendum?
0: Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że chyba nie udało się zebrać tych podpisów, no ale to za chwilę dostaniemy taką informację. Ta zbiórka chyba miała trwać do dzisiaj. Dzisiaj pewnie...
1: Dzisiaj złożono mają być zostać podpisy, tak.
0: Podpisów i myślę, że o ile może tych podpisów być tyle, ile ich jest potrzeba, mówię tutaj o pewnej takiej deklaracji ze strony organizatorów, no to ponieważ nie ma zebranej tej górki, to raczej marne szanse, żeby wszystkie te podpisy były po prostu poprawne. Wiadomo, że na tym etapie weryfikacji część tych podpisów odpada. Okazuje się, że ktoś nie jest na przykład uprawniony do podpisania się pod referendum, nie jest tutaj mieszkańcem, nie jest dopisany do rejestru wyborczego, więc pewnie takie rzeczy też będą miały miejsce. Ja też zupełnie szczerze, oczywiście jako trochę gość w Warszawie, bo mieszkam w Kutnie, ale w Warszawie często bywam, nie czuję takiej atmosfery, która sprzyjałaby w ogóle doprowadzenia do referendum, już nawet nie mówię o odwołaniu prezydenta Trzaskowskiego, ale do takiej weryfikacji w postaci po prostu decyzji przy urnie wyborczej. I myślę, że ta sytuacja jest zupełnie odmienna od tego, z czym mieliśmy do czynienia w Krakowie. Z jednej strony w Krakowie oczywiście też duże zaangażowanie ruchów oddolnych, ale także duże zaangażowanie finansowe. Między innymi Łukasza Kibałę się z tym nie kryje. Mieliśmy do czynienia z absolutnie takim... no lekceważącym traktowaniem urzędu przez Aleksandra Miszalskiego. Myślę, że on mocno przegrał ten swój urząd właśnie na takim poziomie z jednej strony pewnych takich śmieszków, niepoważnego podchodzenia do urzędu prezydenta tak szacownego miasta jak Kraków, a z drugiej strony na tych bardzo kontrowersyjnych i niepopularnych decyzjach, które nie były dobrze skonsultowane, nie były dobrze zakomunikowane i po prostu rozjuszyły sporą część mieszkańców miasta.
1: Kraków to specyficzne miasto, jak wiele dużych miast w Polsce, boryka się z problemami transportowymi i planami budowy metra. Tak zastanawiałam się nad tym, jak z perspektywy centralnych planów kolejowych, w tym komponentu także kolejowego CPK Portu Polska, widzi pani rolę miast jako kluczowych węzłów czy na południu Polski, czy chociażby Wrocław?
0: No, oczywiście, że miasta są ważnymi punktami, jeżeli chodzi o siatkę transportową, to one przecież często są punktami czy startowymi, czy końcowymi naszych podróży. Do tych miast przecież gro osób podróżuje każdego dnia. Ja tutaj mówię i o osobach, które pracują w tych dużych miastach, które udają się tam, bo potrzebują skorzystać z różnego rodzaju usług. Mam na myśli uczniów, studentów, więc zapotrzebowanie, jeśli chodzi o usługę transportową w dużych miastach, ale nawet szerzej patrząc w aglomeracjach, w tych miejscowościach obok tych dużych miast, zawsze jest spore i nie sądzę, żeby to się zmieniło. Oczywiście do dobrego funkcjonowania takiej siatki na poziomie krajowym też są potrzebne połączenia międzymiastowe. No tutaj na to odpowiada właśnie planowana sieć Y, jeśli mówimy o tych największych miastach, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu. No tutaj warto zwrócić uwagę, że sama spółka, sami członkowie zarządu spółki CPK zwracają uwagę na to, że są kłopoty z finansowaniem budowy tych nowych linii kolejowych. Nie mamy zabezpieczonych środków. Spółka CPK nie może korzystać ze środków unijnych, które rozdzielane są na poziomie krajowym z programu Fenix. Te środki są zarezerwowane dla tych inwestycji PLK-owskich, które wpisane są do Krajowego Programu Kolejowego. Nie ma tam linii KDP, linii, które ma budować spółka CPK. No i jesteśmy w pewnym pacie. To jest oczywiście decyzja polityczna. Tej decyzji na ten moment nie ma. Natomiast oczywiście zasadnym jest pytanie, za co będziemy budowali te nowe linie kolejowe. Myślę, że to pytanie otwarte. Czekamy wszyscy na odpowiedź.
1: No i z czego znajdziemy Pani poseł pieniądze, czy minister Domański znajdzie środki na to i czy ten projekt ma sens, czy to nie zakończy się dużym opóźnieniem?
0: No, przeciąganie oczywiście tego projektu także na tego etapu budowlanego jest w stanie opóźnić oddanie do użytku całość czy poszczególne odcinki linii. Tu warto zwrócić uwagę, że oczywiście z jednej strony mówimy o wydatkach w postaci finansowania tego projektu, ale też nie zapominajmy o tym, że te pieniądze, środki publiczne są też w stanie z jednej strony rozhulać gospodarkę tu i teraz, właśnie podczas budowy tego, że trafią do firm, polskich firm, które będą te linie budowały, które będą zatrudniały pracowników itd., itd., ale także docelowo cała inwestycja także zwróci się także na tym poziomie budżetowym państwa ze względu na planowane i prognozowane wpływy, chociażby z podatków, z ceł, więc nie należy tylko patrzeć na to, skąd weźmiemy pieniądze. Warto myśleć o tym, musimy wziąć pieniądze, ponieważ będziemy mieli z tego też doraźne, konkretne zyski.
1: Dlaczego ministrowie, zdaniem pani poseł, nie chcą podejmować decyzji związanych z prowadzeniem ograniczeń na drogach najszybszego ruchu? Codziennie niemal słyszymy o brawurowej jeździe, tragicznych wypadkach. No ten weekend także w bilansach nie wypadł dobrze.
0: Ja przypomnę tylko, że kiedy były procedowane zmiany w ubiegłym roku, ja składałam swoje poprawki. Przypomnijmy, że wtedy zostało wprowadzone takie rozwiązanie, że po przekroczeniu prędkości

0: ruchu drogowego i nie było zgody ze strony Ministerstwa Infrastruktury na
1: przyjęcie. Jak myśli pani, dlaczego? Dlaczego nie chcą się zgodzić?
0: W dużym skrócie i mówiąc kolokwialnie, ponieważ także ministrowie lubią szybko jeździć, i mówię to bardzo delikatnie, myślę, że to jest podstawowy powód. Nie było żadnego wyjaśnienia ze strony resortu, czemu wprowadzać takie rozróżnienie. Proszę sobie też popatrzeć, dzięki takiemu rozwiązaniu, gdyby ta poprawka była przyjęta, mielibyśmy po prostu bardzo prosty do nauczenia przepis. Mamy ograniczenie prędkości, informuje o tym znak, przekroczenie tego ograniczenia o 50 km i więcej może spowoduje utratę, zatrzymanie prawa jazdy. Uczestnik, kierowca nie musi się zastanawiać, na jakiej kategorii drogi się znajduje, jaki był znak, czy wjechał już na ekspresówkę, czy nie zjechał, po prostu wszędzie. Na każdej kategorii dróg obowiązuje ten przepis. Myślę, że ten przepis prędzej czy później się pojawi i zostanie po prostu ujednolicony. Tłumaczenie ministerstwa bardzo ogólne dotyczące tego, że właśnie na tych drogach dochodzi do mniejszej liczby wypadków niż na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, gdzie tych wypadków jest dużo więcej, więc tam trzeba po prostu wprowadzić takie rozwiązania. Nie do końca mnie przekonuje, bo koniec końców doskonale to wiemy, od tego się zaczęła ta część rozmowy, także na tych kategoriach dróg najszybszych, na autostradach, na ekspresówkach także dochodzi do wypadków. Często to są wypadki bardzo dramatyczne, które prowadzą do tego, że po prostu giną ludzie. Nie ma znaczenia, że tych wypadków procentowo jest po prostu mniej niż na innej kategorii dróg. Jeżeli możemy wprowadzić takie rozwiązania, których efektem będzie obniżenie liczby tych wypadków, powinniśmy to robić. No taka jest też odpowiedzialność rządzących. Ja nie rozumiem tej niezgody na tę poprawkę w ubiegłym roku, no bo tutaj, tak jak mówię, wyjaśnienia żadnego takiego logicznego, sensownego nie ma.
1: Czy zdaniem pani poseł tym razem prezydent podpisze ustawę dotyczącą opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, czy nie?
0: Trudno oczywiście na to pytanie odpowiedzieć, natomiast...
1: Jak pani przeczuwa?
0: Jako obserwatorka tego, co się dzieje, obstawiałabym, że nie, no bo ta ustawa jest podobnym rozwiązaniem do tego, które prezydent już zawetował. No jeżeli strona rządząca przychodzi z podobnym rozwiązaniem po raz drugi, to trudno spodziewać się po prostu innego efektu. Mamy to przetestowane na przykładzie innych ustaw, podobnie było, jeżeli chodzi o te wszystkie rozwiązania, prawda, dotyczące kryptoaktywów. Tam także były kolejne weta prezydenta właśnie też z tego powodu, że te ustawy jedna od drugiej niewiele się po prostu od siebie różniły i zakładam, że może być tak i tym razem.
1: Pochyliłaby się pani nad debatą w sprawie dostępu do broni?
0: Znaczy, zupełnie szczerze, mi się wydaje, że to jest jakiś temat
1: zastępczy.
0: Tak, wydaje mi się, że my nie potrzebujemy, znaczy oczywiście dyskutować można ten temat od czasu do czasu.
1: Ale mówi o tym prezydent, powołuje się na dane w USA, w Europie i mówi, że no jesteśmy jakby na zaścianku, jeśli chodzi o Polskę.
0: To znaczy, ja bym chyba nie nazywała tego zaściankiem. Znaczy faktem jest, że w Polsce mamy dość restrykcyjne podejście do posiadania broni. Natomiast nie uważam, żeby to było czymś złym. Można uzyskać, można otrzymać zezwolenie na broń. Trzeba spełnić po prostu szereg pewnych wytycznych i to po prostu uzasadnić. Więc te osoby, które potrzebują mieć dostęp do broni, są w stanie ją w Polsce uzyskać. Natomiast te przykłady, na przykład Stanów Zjednoczonych, wydaje mi się, że są absolutnie nieadekwatne.
1: Powszechny dostęp do broni nie zwiększa tam bezpieczeństwa, to wiemy na ich przykładzie.
0: Wręcz przeciwnie. Mamy informacje, w zasadzie to co chwila są takie informacje dotyczące wielu wypadków z tego powodu, że ktoś w domu ma broń, że do tej broni mogą mieć dostęp dzieci. Mamy te informacje o strzelaninach w szkole. Zresztą też patrząc na ten poziom prawny, w Stanach Zjednoczonych ta kwestia jest też rozstrzygnięta inaczej. Tam prawo dostępu do broni jest zapisane

0: w konstytucji. U nas wygląda to zupełnie inaczej i to prawo jest o wiele bardziej restrykcyjne. Myślę też, że zupełnie czymś innym jest dyskusja na temat dostępu do broni, a dyskusja na temat tego, kto potrafi się bronią obsługiwać, bo nie potrzeba mieć własnego pistoletu, własnego karabinu, własnej broni w domu, żeby umieć się bronią posługiwać. Ja myślę, że tutaj chyba społeczeństwo nie zmieni nastawienia, nawet mimo tej coraz bardziej takiej rosnącej sytuacji niepokoju związanej z wojną na Ukrainie, ale też z różnego rodzaju atakami hybrydowymi, których można się spodziewać w Polsce, które już miały miejsce, różnego rodzaju sabotaże, których mogą się spodziewać też mieszkańcy krajów bałtyckich, ponieważ broń nijak po prostu na takie działania po prostu nie pomoże.
1: Gdzie się pani poseł widzi w układance politycznej dziś?
0: Ja dalej jestem posłanką niezrzeszoną. Za tydzień, jeszcze ten tydzień jest takim tygodniem niesejmowym. W przyszłym tygodniu już kolejne posiedzenie Sejmu i też ważne rozwiązania, między innymi dyskusja o ustawie, która dorzuci przepisy związane z złamaniem przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych. Ja już zapowiadałam ostatnio, że będę uczestniczyła w tej dyskusji, będę miała swoje poprawki. Dalej pracuję tak, jak pracowałam. Zajmuję się tematami transportowymi, tymi, które są związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zabieram głos w Sejmie podczas posiedzeń, pracuję w komisji. I tak realizuję swój mandat poselski. Natomiast ta dyskusja na temat tego, co dalej, jak będą wyglądały przyszłoroczne wybory, myślę, że jeszcze przed nami. I ja wiem, że to jest taki ciekawy temat z perspektywy dziennikarzy, bo Anusz Widelec będzie jakiś news albo jakaś deklaracja. Natomiast myślę, że do tych wyborów parlamentarnych jeszcze jest sporo czasu na podjęcie decyzji i zobaczymy. Ja tych decyzji jeszcze nie podjęłam. Czy będę startowała w wyborach, z jakiej listy, w jakim okręgu, gdzie będzie można na mnie zagłosować, te wszystkie komunikaty przed nami. Na pewno będę o tym informowała, jak te decyzje zapadną i kiedy je podejmę.
1: A zastanawiała się pani może nad Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego? No tam jest poseł PiS Marcin Horała, dzisiaj wicemarszałek. Współpracowała pani z nim?
0: Tak, współpracowałam w ostatnim zresztą głosowaniu na funkcję wicemarszałka, też oddałam głos na tego kandydata Rozwoju Plus. Przyglądam się temu, co sam ten klub w tych działaniach sejmowych robi, w jaki sposób się komunikuje, jakimi tematami chce się zajmować. No, na ten moment wydaje mi się, że to jest formacja, czy formacja, która się tworzy, bardzo podobna do Prawa i Sprawiedliwości. Nie wydaje mi się, żeby próbowali jakoś od tego odchodzić. Te wszystkie postulaty, które do tej pory zostały zaprezentowane, są, można powiedzieć, z jednej strony dość liberalne, ale też takie, które niekoniecznie mocno odróżniają się od PiS-u. Ten zwrot solidarystyczny, o którym było mówione, kiedy do tego rozejścia dochodziło, no na ten moment wydaje mi się, że jeszcze się nie pokazał. Myślę, że tutaj część wyborców takich, którzy, mówię tutaj o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, no bo to jest ten elektorat Rozwoju Plus, którzy właśnie tęsknym spojrzeniem spoglądali na te czasy Beaty Szydło, ale też premiera Morawieckiego, też transferów społecznych, takiego myślenia o społecznym solidaryzmie, jest zawiedzionych, bo tego na ten moment w tych postulatach, w tych działaniach, w komunikacji tego ruchu nie widać.
1: Ale coś czuję, że pani nie wyklucza współpracy z Rozwojem Plus.
0: Znaczy, na tym poziomie sejmowym oczywiście współpracujemy. Posłowie tego ugrupowania podpisują się, czy podpisywali się pod projektami ustaw, które przygotowywałam. Myślę, że tutaj w niektórych obszarach mamy wspólne podejście do pewnych spraw, na przykład inwestycji publicznych, czy tych dużych inwestycji publicznych, więc myślę, że ta współpraca w Sejmie będzie będzie widoczna w tych tematach, w których mamy zbieżne zdanie.
1: No to będziemy się przyglądać. Bardzo dziękuję. Posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak była dziś naszym porannym gościem Radia Rodzina.
0: Bardzo dziękuję. Pięknego dnia.
1: Pięknego dnia.
2: Poranny gość Radia Rodzina.

0: Będzie wyborcza dogrywka w Krakowie. Nożownik z Jarosławia w areszcie szpitalnym. Potrzeba modlitwy i pokuty, by zmienić świat. Przesłanie papieża z Lourdes. Joanna Wylężą. Zapraszam na wiadomości. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać pomiędzy bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, a popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Według oficjalnych wyników na Gibały zagłosowało nieco ponad 36% wyborców, a na Piątkowską niespełna 30%. Podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała studził entuzjazm swoich zwolenników.
1: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse. Więc potrzebna jest pełna mobilizacja, ciężka praca.
0: Ciężką pracę zapowiada także Monika Piątkowska.
2: Przyjmuję ten wynik z dużą radością i obiecuję najbliższe 2 tygodnie ciężkiej, rzetelnej pracy.
0: Oboje zapowiedzieli spotkania i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Ihor M. wciąż nie został przesłuchany przez prokuraturę i na razie nic się w tej sprawie nie zmieni. Śledczy chcą postawić mu poważne zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. A to za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Biegli stwierdzili jednak u mężczyzny silne zaburzenia psychotyczne. Dlatego zasądzony 3-miesięczny areszt spędzi na specjalnym oddziale szpitalnym.
3: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz.
0: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wiadomo, że mężczyzna był wcześniej notowany przez niemieckie i czeskie służby według ustaleń za niewykonywanie poleceń i stawianie oporu, a także nielegalne przekraczanie granicy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pokuta, pokuta, pokuta. Te słowa Maryi z objawień w Lourdes powtórzył Leon XIV w homilii podczas wczorajszej mszy świętej w słynnym sanktuarium Matki Bożej. Ojciec Święty mówił o pokucie i nawróceniu jako o drodze do życia wiecznego.
5: Ta obietnica wypowiedziana właśnie tutaj rozbrzmiewa ze szczególną mocą na ziemi francuskiej i podważa utarte schematy współczesnego myślenia. W obecnym momencie dziejów, w społeczeństwie dążącym do postępu i dobrobytu materialnego, a niekiedy ulegającym pokusie zapomnienia o perspektywie wieczności, Maryja przychodzi, aby przypomnieć nam o wielkości i pełni naszego powołania do życia wiecznego. Wobec współczesnych nurtów, które usiłują redefiniować wartość ludzkiego życia w obliczu choroby, cierpienia czy starości, Grota Massabielska jawi się jako sanktuarium chrześcijańskiej nadziei.
6: Grota Massabielska se dresse comme un sanctuaire de l'espérance chrétienne.
0: Zwracając się do wszystkich pielgrzymów, papież powiedział: nie wyjedźcie z Lourdes tacy sami, jacy tu przybyliście. Wyruszcie stąd jako misjonarze nadziei. Na tym polega cud tego miejsca. A w Eucharystii w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes według francuskich szacunków udział wzięło około 150 tysięcy wiernych.
7: Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie 9 stopni. Temperatura rośnie, rośnie, rośnie i będzie dzisiaj naprawdę ciepło. 23 stopnie, słonecznie. Niebo jest niemal bezchmurne. Wieje za to delikatny wiatr, ale myślę taki całkiem orzeźwiający i przyjemny o poranku. Ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, a warunki biometeo korzystne w dniu dzisiejszym. W pozostałej części Dolnego Śląska również słonecznie, ciepło. Dzisiaj bez opadów deszczu.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Był on jednym z najbardziej niezwykłych katolickich kaznodziejów XX wieku. Kapłan, biskup, intelektualista, mistrz słowa, a zarazem człowiek, który z rozmachem nieznanym wcześniej Kościołowi wykorzystał radio i telewizję do głoszenia Ewangelii. Nie bez powodu nazwano go mikrofonem Boga. Jego audycje i programy gromadziły miliony Amerykanów. Znał prezydentów, gwiazdy kina i estrady. Obracał się w świecie wielkiej polityki i mediów. A mimo to nigdy nie próbował dopasowywać wiary do ducha epoki. Przeciwnie, przekonywał, że katolik nie może iść za światem wtedy, gdy świat odchodzi od prawdy. Biografia zatytułowana Mikrofon Pana Boga dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech. a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się w poniedziałek 28 września. Jest godzina 9 po 9, a przed nami przegląd prasy o godzinie 9.15, na który serdecznie zapraszam, a później po 9.30 rozpoczniemy nasz konkursowy poranek. Dzisiaj będę zapraszać Was do Narodowego Forum Muzyki, a na jaki koncert dowiecie się już właśnie po godzinie 9.30. Zapraszam.

0: 15 minut po godzinie 9 rozpoczynamy przegląd prasy w Radiu Rodzina. Ze mną już Ilona Baran. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Tak, jestem.
0: Na początek powiedz tylko, jak twój poranek dzisiejszy?
1: Bardzo szybki, bardzo intensywny. Ja nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy u państwa też tak, ale jakoś tak człowiek tylko otworzył oczy i tu, i tam. No ale dobra, dajemy się porwać temu nurtowi szybkościowemu.
0: A ty nadajesz teraz tempo, powiem ci takie.
1: Poniedziałkowi. Dobrze, to zwolnimy. Zaczynamy od Gazety Wrocławskiej, a tam bracia, którzy od wieków opiekują się chorymi we Wrocławiu, jubileusz i okazja do poznania ich historii. We wrześniu rozpoczął się cykl wydarzeń, który zapowiadają zbliżający się jubileusz 300-lecia poświęcenia kościoła Bonifratów pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu. Zanim nastąpią główne obchody w kwietniu 2027, to bracia zapraszają wrocławian i turystów do odkrywania historii miejsca, które od 300 lat jest związane z modlitwą, posługą miłosierdzia i obecnością Bonifratów z życia naszego miasta. Przenosimy się do świata nauki, a tam pamięta wszystko od 3 miesiąca życia. Niezwykły przypadek nastolatka, który przerasta ponad 99% ludzi. Naukowcy odkryli zdolności pewnego 16-latka, który potrafi odtworzyć wydarzenia z własnego życia z niezwykłą precyzją. Sięgając, jak wspomniałam, do 3 miesiąca życia, jego przypadek rzuca nowe światło na zjawisko nazywane wysoce rozwiniętą pamięcią autobiograficzną. Okazuje się, że jej fenomen wcale nie polega na tej pamięci absolutnej. Szacuje się, że tak zwaną wysoko rozwiniętą pamięć autobiograficzną, znaną pod angielskim skrótem HSAM, posiada mniej niż 100 osób na świecie. No i właśnie jedną z nich jest nastolatek. Całość artykułu mają państwo
0: na stronie nationalgeographic.pl.
1: Dokładnie. Warto się zapoznać, bo naprawdę to są ciekawe badania, ciekawe wnioski. Artykuł jest długi, więc ja tylko państwu taką wisienkę
0: wrzucam. Że można
1: wrzucam.
0: Pamiętać wszystko.
1: Że można pamiętać wszystko, a też tam była weryfikacja, co pamiętają rodzice, więc tak dla tych, którzy są spragnieni takiego grama, może nie grama, ale takiej nuty nauki, to zapraszam. I przenosimy się na wrocławskie ulice. Na wrocław.pl mamy pokazaną wizualizację, ale też na Radiu Rodzina publikowaliśmy, jak zmieni się ulica Szczytnicka. Nowa jezdnia i chodniki, dwukierunkowa droga rowerowa, więcej drzew i krzewów, stylizowane latarnie oraz przebudowany przystanek tramwajowy Reja. Tak ma właśnie wyglądać Szczytnicka po przebudowie. Ulica będzie bardziej zacieniona. Po północnej stronie pojawią się drzewa i więcej zieleni. Zmieni się też właśnie oświetlenie, które postawione zostaną takie stylizowane latarnie dopasowane do historycznego charakteru tej części miasta, a wypracowana koncepcja, która się pojawiła, jest takim efektem spotkań z mieszkańcami i użytkownikami tej ulicy. Odbyły się konsultacje społeczne, narada obywatelska i spacer w terenie. Gotową koncepcję miasto przedstawiło w minionym tygodniu i kolejnym krokiem będzie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, a wrocławskie inwestycje mają go ogłosić w ciągu kilku najbliższych tygodni, by projekt był gotowy w 2028 roku.
0: Zdarzyło ci się jechać tamtą ulicą tramwajem?
1: Zdarzyło mi się.
0: No tak tam trochę, można powiedzieć, telepie.
1: Telepie, tak. No, ona była remontowana i też zarzucali, że była remontowana, a jednak się tam coś tam dzieje.
0: Nadal.
1: Tak, jest też taka wąska.
0: Ale to jest czas, wydaje mi się, że dosyć urokliwe, jeśli oczywiście będzie zadbana.
1: Tak, tak, tak. Dobrze, że jest jednak ten ruch samochodowy zostawiony, bo wydaje mi się, że to mógłby być problem. Ale zobaczymy. Zachęcam państwa do tego, aby sobie zobaczyć, bo naprawdę na wizualizacjach robi wrażenie i zobaczymy, jak to rozwiązanie sprawdzi się w praktyce.
0: A na koniec przypominam, że dzisiaj jest Światowy Dzień Jabłka. Dobrze sobie schrupać takie jabłuszko o poranku.
1: Ja nawet takie powiedzenie znam, czekaj, kto dziennie jedno jabłko zjada, tego lekarz rzadko bada.
0: O, pięknie, pięknie. Zachęcamy do tego, żeby chrupać dowoli zdrowo. Polska jest na 3. miejscu wśród producentów jabłek na świecie, także jesteśmy jabłkowymi potentatami. Miłego dnia.

Bon Jovi na antenie Radia Rodzina, już 30 minut po godzinie 9 i zgodnie z zapowiedzią czas na nasz konkursowy poranek. Dzisiaj mam dla Was zaproszenia do Narodowego Forum Muzyki na koncert Opowieści z Wysp. 10 października, czasu, żeby przygotować się na ten koncert, mamy dużo. A co to będzie? To będzie orkiestra kameralna Leopoldinum jako danie główne. Koncert poprowadzi Karolina Podorska i ona również zagra na pierwszych skrzypcach. Będzie także altówka, wiolonczella i myślę moc muzyki angielskiej tym razem. Kompozycje Ralpha Vaughana Williamsa, Edwarda Elgara oraz Arnolda Baxa. Jeśli chcecie się wybrać do Narodowego Forum Muzyki, tak spędzić to sobotnie październikowe popołudnie czy też wieczór, bo to ciemno się robi już dosyć wcześnie jesienią, wystarczy do nas napisać 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina. Powiedzcie nam, jaki jest Wasz sposób na jesienną handrę, na te trudniejsze dni, kiedy rano jest jeszcze bardzo ciepło, ciemno, a wieczorem z kolei krótkie są dni i robi się również ciemno, także otacza nas ciemność, czasem dużo chłodu, no i generalnie często nam się po prostu nie chce. Jaki jest Wasz sposób, zwłaszcza w poniedziałki nam się nie chce, jaki jest Wasz sposób? Napiszcie nam o tym, a najciekawszą odpowiedź właśnie na radzenie sobie z tymi trudnymi jesiennymi momentami nagrodzimy po

podwójnym zaproszeniem do Narodowego Forum Muzyki 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Przypominam, to koncert opowieści z wysp brytyjskich. Dokładnie 10 października w sobotę o godzinie 18:00.

Już prawie 40 minut po godzinie 9 do godziny 10 trwa nasza antenowa zabawa. Czekam na wasze dobre rady tak naprawdę. Jak radzicie sobie z tymi trudnościami, które przynosi jesień, czyli krótkie dni, ciemne dni, chłodne dni. Nie zawsze mamy chęć, aby rano wstawać, zwłaszcza w poniedziałek. I dostałam pierwszego SMS-a. Dobra herbata w ulubionej filiżance, fotel bujany, książka, czasem film, robótka, druty i szydełko. To bardzo się kojarzy z jesienią, prawda? Obowiązkowo kot. Bywa też tylko radio i wspomnienia. Mamy nadzieję oczywiście, że chodzi o radio rodzina. Taki SMS do nas dotarł. Czekam na wasze sposoby, a najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona. Przypominam, że czeka podwójne zaproszenie na koncert Opowieści z Wysp. To będzie muzyka angielska, bo chodzi o Wyspy Brytyjskie, a koncert w Narodowym Forum Muzyki 10 października w sobotę. I tak właśnie można spędzić to jesienne popołudnie, jesienny wieczór właśnie w takiej aurze, myślę, trochę magicznej. Kiedy muzyka nas porywa, zawsze atmosfera staje się trochę bardziej magiczna. No i trochę tą jesień, myślę, upiększyć. Czekam na wasze wiadomości, na wasze porady, na wasze sposoby. Do godziny 10:71:48 zaczynamy od słowa rodzina. Jaki jest wasz sposób na jesień? Kiedy nie jest złota i piękna, tylko właśnie taka ciemna i szara.

chcecie się podzielić jeszcze do godziny 10 swoimi sposobami na jesienną handrę, na jesienne niechcenie i na różne jesienne trudności, jeśli tak, to mam w zamian dla Was podwójne zaproszenie do Narodowego Forum Muzyki na koncert Opowieści z Wysp, wystąpień NFM Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod przewodnictwem Karoliny Podorskiej, która także zagra na skrzypcach, i to będą właśnie Opowieści z Wysp brytyjskich, muzyka Ralpha Vaughana, Williamsa, Edwarda Elgara oraz Arnolda Baxa zabrzmi tego wieczoru w Narodowym Forum Muzyki, Sala Czerwona, sobota 18. Czy może być coś lepszego na taki sobotni, jesienny wieczór? Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie nam, jaki jest Wasz sposób na jesienne smutki, na jesienny deszcz, na jesienne trudne dni. Do godziny 10 czekam na Wasze odpowiedzi.

I ja sobie radzę gorącą herbatą, tak sobie pomagam o poranku. A nasza słuchaczka pisze, oto mój sposób na jesienną chandrę. Rozkładam mapę i planuję wszystkie, wyszukuję cudowne miejsca na najbliższe wakacje, a poza tym przyboję Krzysztofa Krawczyka i koniecznie coś smacznego do jedzenia. Pozdrawiam. Pozostało nam kilka minut do godziny 10. Jest szansa, że jeszcze do nas napiszecie, aby zdobyć zaproszenie, podwójne zaproszenie na koncert Opowieści z Wysp. Jaki jest sposób na jesienną chandrę, na jesienne smutki, jesienne troski wynikające głównie z tej trudnej dla nas często pogody, ale szczególnie zachwyciła nas wiadomość, trzecia wiadomość, która napłynęła. Posłuchajcie, jest taka bardzo poetycka i bardzo obrazowa. Poranek, dziś 3 stopnie, mgła jak mleko, emerytka, wieś, zejść do kuchni, wpuścić kocicę, nakarmić, zrobić kawę, słońce świeci, kwiaty jeszcze kwitną, może później na rower, tylko tyle i aż tyle. To trochę jak haiku, tak brzmi, czy wam się podoba także? Taka pochwała codzienności chyba i tego, że ta codzienność, jaka by nie była, jest piękna.

0: CBŚP rozbiło gang kradnący auta w Niemczech. Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika. Leon XIV w Metzu, papież zakończy tam swoją podróż po Francji. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Gang podejrzewany o kradzież w Niemczech ponad 50 samochodów o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów złotych rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z niemieckimi służbami. Zatrzymano 10 osób, a 8 z nich trafiło do aresztu przed wydaniem stronie niemieckiej. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli m.in. dekodery kluczy, amunicję oraz 3 ciężarówki części samochodowych i 3 szkielety rozebranych pojazdów. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa już od tygodnia, mówi kierownik robót Piotr Mazurkiewicz.
1: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
0: Ale władze Rzeszowa zdecydowały o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszy etap to zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kałecka-Krawiec z Urzędu Miasta.
2: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
0: Prace rozbiórkowe mają potrwać do końca września. Metz jest ostatnim przystankiem podróży apostolskiej Leona XIV do Francji. Dziś Ojciec Święty spotka się tam z przedstawicielami różnych religii oraz uczestnikami spotkania poświęconego pokojowi i jedności Europy. Szczególne znaczenie będzie miało spotkanie Ukorzeni Europy dla Pokoju i Jedności zorganizowane w Centrum Kongresowym imienia Roberta Schumana, jednej z kluczowych postaci powojennej integracji europejskiej. Podróż do Francji zwieńczy o godzinie 16 msza święta w katedrze świętego Szczepana, po której Leon XIV uda się w drogę powrotną do Rzymu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Baca i Juhasi, prowadzący stado owiec, warta muzyka oraz zapach świeżych serów i baraniny. Tak wyglądał pasterski weekend na Żywiecczyźnie. Owce zeszły z hal podczas rydyku przy Bacówce na Bukowinie w Żabnicy oraz Rycerce Górnej podczas rydyku u Bacy, mówi dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Rajczy Katarzyna Dziasek.
4: To było święto przede wszystkim dla mieszkańców wsi, to było święto dla Bacy, dla Juhasów. Schodzili uroczyście z góry, z hali ze swoimi owcami, kończył się cały ciężki sezon pracy. Oni tam na hali byli przez cały sezon od maja aż właśnie do końca września. No i byli tam, szczerze mówiąc, zdani sami na siebie.
5: Baca, szpulek, można powiedzieć, z Rycerki Górnej. Według mnie to ma taki znaczenie, że trzeba dziękować Bogu za to, że my wrócili zdrowi, bezpieczni, całe stado, nie było żadnych strat dużych. Wszyscy przyszli, tam my wyszli na wiosnę, tak my wrócili teraz na jesień, w komplecie.
0: Warto podkreślić, że Redyk nie jest tylko weekendową atrakcją, to nadal aktualny zwyczaj, który ma przypominać o tym, jak ważna jest kultura pasterska.
6: Minuty po godzinie 10. Dzisiaj jest poniedziałek, 28 dzień września. Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 14 stopni. Temperatura rośnie. Będzie dzisiaj naprawdę ciepło. 23 stopnie. Tyle będzie maksymalnie we Wrocławiu, a w pozostałej części Dolnego Śląska jeszcze cieplej, bo 24 stopnie w Polkowicach i Legnicy. Aktualnie temperatura cały czas rośnie. Niebo jest niemal bezchmurne i wieje delikatny wiatr.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Cztery minuty po godzinie 10:00 przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę przeniesiemy się do świata filmu za sprawą naszej gościni. Zostańcie z nami. 10:10 przystanek Kultura. Zapraszam gorąco.

0: Przystanek Kultura.
1: A przy mikrofonie Judyta Exner, ze mną w studiu w dzisiejszym Przystanku Kultura Joanna Panciuchin. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z Wrocławskiej Fundacji Filmowej i porozmawiamy o już 12. festiwalu filmowym Spektrum, który odbędzie się z końcem października w Świdnicy. Ale zanim o festiwalu, chciałam zapytać o samą Wrocławską Fundację Filmową. Jest z Wrocławia, zajmuje się filmem, ale co jeszcze? Macie kilka takich stałych punktów, jeśli chodzi o działalność fundacji. Przybliżmy ją naszym słuchaczom.
2: W nazwie zawiera się faktycznie kluczowy obszar działalności fundacji, ale tak jak mówisz, nasze flagowe projekty to Spektrum, o którym dzisiaj rozmawiamy, to festiwal filmów dokumentalnych o mieście Miasto Mówi, który już za chwilę rozpoczyna się we Wrocławiu w Nowych Horyzontach, ale to też takie projekty jak Polish Cinema for Beginners, który włącza osoby niepochodzące z Polski, a mieszkające we Wrocławiu właśnie w ten świat filmowy, pozwala im kulturę filmową również od środka zobaczyć, bo to osoby, które mieszkają we Wrocławiu, a nie pochodzą z Wrocławia, organizują te wydarzenia, wybierają filmy, które chcą oglądać. Naszą specjalnością są takie projekty, takie wydarzenia, które włączają do filmu. Nie pozostajemy tylko na takim poziomie biernego odbioru filmów. Bardzo często zapraszamy różne grupy mniejszościowe do współorganizowania wydarzeń, do uczestnictwa w warsztatach, do tworzenia własnych filmów, więc staramy się tworzyć takie projekty, które są blisko ludzi i razem z ludźmi są tworzone.
1: To już 12. edycja festiwalu Spektrum. On na dobre chyba się wpisał, jeśli chodzi o Świdnicę i świadomość świdniczan. Jak sama miejscowość jakby współpracuje z wami, tworząc ten festiwal? Bo mówisz o tym, że współtworzy go wiele różnych osób.
2: W Świdnicy współpracujemy przede wszystkim ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury. To druga bardzo silna noga festiwalu filmowego Spektrum, która właśnie pozwala nam się w Świdnicy zakorzenić. Mieszkańcy i mieszkanki są już bardzo przyzwyczajone do tej październikowej daty lokalnego święta kina, a my też jesteśmy bardzo uważni na to, żeby nie pojawiać się w Świdnicy tylko i wyłącznie raz do roku. Jesteśmy w Świdnicy przez cały rok z dyskusyjnym klubem filmowym, a latem przenosimy się na płytę świdnickiego rynku i tam organizujemy kino letnie, więc Spektrum zakorzeniło się i w Świdnicy, i w październiku, i w takiej całorocznej działalności kinowej.
1: Są stali bywalcy, których rozpoznajecie z roku na rok?
2: Zdecydowanie tak. Oni rozpoznają nas, my rozpoznajemy ich i bardzo nas to cieszy, bo przez te 12 edycji festiwal ciągle się zmienia. Staramy dopasowywać się do tego, co nowego dzieje się w kinie, co nowego dzieje się na innych festiwalach filmowych, żeby jak najfajniejszą jakość do Świdnicy przywozić, a stali odbiorcy są dla nas jakimś takim punktem zaczepienia, z którymi też możemy często porozmawiać o tym, jak nam idzie.
1: Powiedzmy w takim razie o tegorocznej edycji, bo już 20 października rozpocznie się Spektrum, 12. edycja. Jaki jest tegoroczny temat? Jak wygląda program?
2: Tegoroczny temat to Staging the Truth, czyli udając prawdę. Zastanawiamy się nad tym, czy z ekranu mówi do nas prawda, czy może to my ją wytwarzamy, które znaczenia filmów są prawdziwe, czy w ogóle takie istnieją, czy każdy z nas patrzy na bohaterów, na scenariusz zupełnie inaczej. Często dotykamy też w wybranych filmach do programu tego tematu w sposób bezpośredni, czyli pokazujemy takich bohaterów, którzy próbują coś udają właśnie, czasem dosłownie, tak jak w Cudzych rzeczach, które otworzą nasz festiwal. I zastanawiamy się właśnie nad tym, kto tę prawdę wytwarza.
1: Mówisz o tym, że nie pozostawiacie widzów jedynie z filmami, że będzie także dyskusja. Podejrzewam, że także jakieś może warsztaty, może spotkania dla najmłodszych, bo ja zawsze o to pytam.
2: Tak, mamy i spotkania z twórcami, gdzie możemy i słuchać, i zadawać pytania. Mamy też weekendową sekcję Spektrum Dzieciom, gdzie dzieciaki z rodzicami spotykają się nie tylko z filmem, ale też z edukatorką, która przygotowuje ich do seansu. Mamy też nadchodzące warsztaty dla polsko-niemieckiej młodzieży z tworzenia swoich własnych recenzji filmowych właśnie w formach wideo, więc będzie sporo się działo.
1: Za chwilę omówimy poszczególne, na pewno nie wszystkie, ale przynajmniej mam nadzieję, że kilka tytułów, jakie będzie można zobaczyć na Spektrum. Zostańcie z nami, wracamy za chwilę.

0: Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Przystanek Kultura.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner wracamy do rozmowy o Spektrum, filmowym festiwalu, który już wkrótce odbędzie się w Świdnicy. Ze mną Joanna Panciuchin z Wrocławskiej Fundacji Filmowej. Witam ponownie.
2: Dzień dobry, ponownie.
1: Teraz zagłębimy się nieco w program. Mniej więcej już usłyszeliśmy, jaki jest temat tegorocznej edycji, to już 12. Jak działa także Wrocławska Fundacja Filmowa. A teraz może krótko o kilku pozycjach, które naprawdę są warte zobaczenia, a przynajmniej nie przeoczenia.
2: Sercem festiwalu jest sekcja Spektrum, to taka nasza najbardziej tradycyjna sekcja, w której zawsze staramy pokazywać się takie filmy, które już gdzieś zostały docenione. W związku z tym na Spektrum można zupełnie przedpremierowo obejrzeć tytuły, które królowały w Cannes, królowały na Sundance i na innych istotnych europejskich festiwalach, ale też takie, które na przykład wrocławska publiczność może znać z nowych horyzontów. I tutaj chociażby pojawia nam się wątek filmu Daleko od brzegu albo filmu Hamaguchiego najnowszego, czyli twórcy Drive My Car, takiego kina bardziej powiedzmy medytacyjnego. Czyli Spektrum to taka okazja, żeby nadrobić ewentualnie to, czego nie widziało się na nowych horyzontach, ale jednocześnie zobaczyć to zdecydowanie wcześniej, niż wejdzie do kina. Natomiast to, co jest bardzo dla nas istotne i myślę, że ciekawe również dla widzów i widzek, to konkurs 1-2. To jest konkurs, który na Spektrum dedykujemy debiutom i tak zwanym filmom drugim, czyli takim filmowcom, którzy dopiero zaczynają swoją drogę. I tutaj mamy tytuły, które są zarówno zagraniczne, jak i polskie. I na przykład pojawia się w tej selekcji film Flesh and Fuel, który zabiera nas do świata kierowców ciężarówek jeżdżących po Europie, ale nie jest to film o bezdrożach i o trudnym życiu tirowców tak zwanych, chociaż i to się pojawia, jest to historia miłości między właśnie tymi kierowcami, czyli odkrywamy taki świat, do którego zazwyczaj w ogóle nie mamy dostępu i tutaj fajna okazja do spotkania z twórcami. Odwiedzi nas Julian Świerzewski, odtwórca głównej męskiej roli w tym filmie. Wracając jeszcze do sekcji Spektrum, mamy tam na przykład pokaz Kobiety Stanu Wolnego, która przed sekundą wyjechała z Gdyni z nagrodą za najlepszy debiut filmowy, więc to też fajna okazja,
1: same świeżynki.
2: Dokładnie, spotkać się z takim kinem, polskim, które znów trochę poczeka jeszcze na premiery. Z takich może bardziej doświadczonych twórców pojawia nam się Piotr Domalewski i film Nasza Rewolucja, również pokazywany i nagradzany w Gdyni, czyli film o historii miłości państwa Kuroniów, więc zaglądamy też i do polskich historycznych wątków, ale podanych w sposób świeży i nowoczesny. Zaglądamy na Spektrum też zawsze do kina dokumentalnego i tutaj fajne bardzo zamknięcie festiwalu Kumotry w reżyserii Emilii Śniegowskiej, czyli historia dwóch pań, tych tytułowych przyjaciółek, które mają już bardzo długie doświadczenie w życiu i mieszkają na jednej z takich bardzo niewielkich wsi w rumuńskich Karpatach. Jest to wieś Polska, więc mamy do czynienia z niezwykłymi bohaterkami i też z bardzo fajnym wglądem w polską kulturę właśnie funkcjonującą jako mniejszość w Rumunii. Z dokumentów też na przykład mamy Kandydatów Śmierci, którzy królowali absolutnie na Millennium Dogs Against Gravity, czyli historia kilku chłopaków, którzy z ojcem jednego z nich, reżyserem filmowym tym samym, przez 13 lat nakręcają amatorskie horrory, a jednocześnie jest to film o niezwykłej przyjaźni na całe życie, bardzo wzruszający.
1: Czyli jest to iście spektrum różnych wariantów, różnych możliwości, różnych historii, chyba każdy znajdzie coś dla siebie, prawda?
2: Tak, zdecydowanie tak jest. To jest festiwal trwający od wtorku do niedzieli, ale naprawdę program jest bardzo napięty i jednocześnie przez te dni można świetnie i nadrobić, i zobaczyć coś, czego jeszcze w kinach nie ma.
1: Czyli mamy jeszcze jeden powód, bo na pewno jest ich wiele, by w październiku odwiedzić Świdnicę. Kto jeszcze nie był, ja przyznaję, nie miałam okazji, mimo że to po sąsiedzku, więc może właśnie to będzie ta okazja. Także dla naszych słuchaczy, przypominamy, to jest 12. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum od 20 do 25 października w Świdnicy. Ze mną Joanna Panciuchin, odpowiedzialna za organizację tego wydarzenia z Wrocławskiej Fundacji Filmowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, do zobaczenia w Świdnicy.
3: Przystanek Kultura.

0: Czy wy wiecie, że w Wilkanowie dzisiaj były 3 stopnie rano? Co to jest za temperatura na październik? Właśnie pani Zdzisława z Wilkanowa dzwoniła do nas, ja do niej zadzwoniłam po prawdzie i rozmawiałyśmy o tym, że jej SMS dzisiaj zwyciężył w naszym konkursie, to ona pójdzie do Narodowego Forum Muzyki na koncert Opowieści z Wysp, a taką piękną opowieść SMS-ową nam wysłała. Przeczytam ją raz jeszcze. To jest sposób na jesień. Takie było zadanie konkursowe. Poranek dziś 3 stopnie, mgła jak mleko, emerytka, wieś. Zejść do kuchni, wpuścić kocicę, nakarmić, zrobić kawę, słońce świeci, kwiaty jeszcze kwitną, może później na rower, tylko tyle i aż tyle. Czyli chyba tutaj jest taka zaklęta w tym wszystkim magia codzienności, żeby sobie radzić z nią, trzeba ją trochę polubić i tutaj pięknie to wybrzmiało, bardzo nam się spodobała ta wiadomość. Gratulujemy pani Zdzisławo i pozdrawiamy.
1: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Każdy chciałby wiedzieć, czym jest miłość. I want to know what love is, Foreigner, na antenie Radio Rodzina. 10 minut do godziny 11 i informacja dla wszystkich tych, którzy lubią pisać. Co prawda nie dla wszystkich, bo dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży rusza konkurs. Już ruszył, można wysyłać swoje prace. Młodzi dolnoślązacy mogą przygotowywać swoje prace na kolejną edycję Dolnośląskiego Konkursu Literackiego o laur diamentowego pióra. Organizatorzy czekają na teksty uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz szkół średnich. W tegorocznej edycji pojawią się m.in. tematy dotyczące mądrości zawartej w przysłowiach oraz wpływu ekranów na życie młodych ludzi, jakże aktualnie. Konkurs literacki o laur diamentowego pióra ma być przestrzenią dla młodych ludzi, którzy chcą wyrażać własne poglądy i rozwijać talent literacki, co podkreślają Elżbieta Warulik, przewodnicząca jury, oraz ksiądz Jerzy Babiak, jeden z organizatorów konkursu. Posłuchajmy.
1: To jest konieczność naszych czasów, żeby nie zapomnieć o wartościach humanistycznych. Młodzież chętnie garnie się do pisania prac, gdzie reprezentuje swoje myślenie, tak mądre, dojrzałe i cenne.
2: To, co nas zawsze zaskakuje i jesteśmy przekonani, że także i w tym roku młodzież nas zaskoczy, to to, jak jest głębokie jej myślenie, jak potrafią patrzeć na ten świat, jak potrafią wyciągać to, co najpiękniejsze i jednocześnie najważniejsze dla ich życia, ale nie tylko dla ich życia, bo także dla życia wszystkich ludzi na Ziemi. Tak więc młodzi nas inspirują, zachęcają, my wymyślamy tematy, organizujemy całość i liczymy na to, że młodzi i w młodych nigdy nie skończy się to głębokie myślenie i piękne literackie pisanie.
0: Myślicie, że nie potraficie pisać albo wasze dzieci? Nie jest to konieczne. Najważniejszy jest talent, a każdy rodzi się z jakimś talentem. By wziąć udział w konkursie, niepotrzebne jest wcześniejsze doświadczenie konkursowe. Organizatorzy zwracają uwagę przede wszystkim na talent, chęć pisania i odwagę, by zaprezentować własną twórczość, a to jest chyba bardzo duże wyzwanie. Jakie tematy przygotowali na tegoroczną edycję organizatorzy?
1: No nie są to łatwe tematy. Przede wszystkim wydaje mi się, że trudny będzie temat pierwszy. Brzmi on tak. Stwierdzenie, że przysłowia są mądrością narodów, uczyń motywem przewodnim opowiadania. Wykorzystaj już znane lub sam bądź jego autorem. A więc tutaj sięgamy do motywu Sokoła, Boccaccia, do nowel, gdzie jest ten motyw przewodni. Nie będzie to łatwe znaleźć takie przysłowie bądź stworzyć je. Bardzo mile będą widziane te twórcze przysłowia, których autorem będą sami uczniowie, co nie znaczy, że nie będą doskonałe prace, gdzie będą przysłowia już znane i popularne.
2: Drugi temat, ekrany sumienia, czyli szczęśliwe i godne życie we współczesnym świecie. Tym tematem chcieliśmy wyjść naprzeciw sytuacji, która dotyka dzisiaj ludzi młodych, tak jak wiemy, wyzwanie smartfonów, ale także i te obostrzenia, które pojawiły się w szkołach, a z drugiej strony też młodzi, którzy mówią, my mamy prawo, my powinniśmy uczyć się tego narzędzia, powinniśmy z niego korzystać, a jeszcze z innej strony spojrzenie specjalistów, którzy przestrzegają, że rzeczywiście nie tylko smartfony, ale generalnie ekrany mogą uzależniać i mogą wpływać na złe relacje, na złą kondycję psychiczną młodych ludzi. Ciekawi jesteśmy, jak oni myślą o tym wszystkim i jak oni odnajdują się w tej rzeczywistości. Temat bardzo otwarty, ale bardzo potrzebny i bardzo, bardzo ważny.
0: Jeśli wasze dzieci, wasi wnukowie, wasi bliscy mają talent, mają zalążki takiego talentu pisarskiego, a nawet same chęci, by pisać i dzielić się tym swoim pisarstwem, powiedzcie im koniecznie o tym konkursie. To jest konkurs o laur diamentowego pióra. Prace można przesyłać do 16 listopada 2026 roku. Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem formularza. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław, albo po prostu należy wpisać frazę laur diamentowego pióra i myślę, że bez problemu znajdziecie informacje na temat konkursu. Gala finałowa konkursu odbędzie się 3 grudnia. Podczas uroczystości zostaną ogłoszone miejsca od 3 do 1. Podczas wydarzenia wystąpi Szymon Wydra, lider zespołu Carpe Diem. Organizatorem konkursu jest Inspektoriat Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko we Wrocławiu.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Krakowie trwa walka o głosy przed prezydencką dogrywką. Dziś mecz Polska-Szwecja. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Kandydaci na prezydenta Krakowa nie odpoczywają. Z samego rana ruszyli w miasto. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, pojawił się na rondzie Moglińskim już przed siódmą, a jego rywalka Monika Piątkowska blisko 3 godziny później. Łukasz Gibała zamierza walczyć o głosy tych, którzy w pierwszej turze poparli innych kandydatów, ale nie będzie prosił o przekazanie poparcia.
1: Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, no byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
0: Intensywny czas rozmów zapowiada także Monika Piątkowska.
2: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
0: A wyborcza dogrywka 11 października. Tymczasem totalnym fiaskiem zakończyło się referendum w sprawie odwołania wójta Poczesnej koło Częstochowy Artura Sosny. Głosowanie jest nieważne, bo do urn poszło raptem 815 z prawie 10 tysięcy uprawnionych osób, a frekwencja wyniosła nieco ponad 8%. Aby głosowanie było ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej 3228 osób. Inicjatorzy referendum zarzucali wójtowi m.in. brak transparentności i problemy z dostępem do informacji publicznej, a także nieskuteczne działania w obronie integralności gminy w związku z planowanym od 2028 roku włączeniem jej części do Częstochowy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówi Sobieszczański.
4: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas. Więc skąd zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu. No i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
0: Srebrne Lwy dostał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Ostatnia wizyta pod Sztokholmem nie była dla naszych piłkarzy zbyt szczęśliwa. Dziś okazja do rewanżu, bo Polska ponownie zmierzy się z Szwecją, tyle że w Lidze Narodów. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
5: Trener Jan Urban nie chce już wracać się wspomnieniami do przegranego barażu o mundial.
6: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu, że tamto spotkanie minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
5: Trener zapowiedział, że w porównaniu do meczu z Bośnią i Hercegowiną, zremisowanego przez Polaków 0-0, będą zmiany w składzie. I przyznał, że rozbijanie duetu środkowych obrońców FC Porto, czyli Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, było błędem.
6: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję i rzeczywiście na tej lewej obronie, być może z tego eksperymentu już czy z tej próby już zrezygnujemy.
0: Mecz Polska-Szwecja dziś o 20:45.
7: Choć poranek był ciemny i zimny we Wrocławiu, a w tych rejonach podgórskich doszło nawet do 3 stopni na plusie zaledwie, to teraz jest naprawdę ciepło. 17 stopni we Wrocławiu, będzie jeszcze cieplej, bo 23. W pozostałej części Dolnego Śląska również ciepło i słonecznie. Tam, gdzie było najchłodniej, 22 stopnie w ciągu dnia. Samo słońce, niebo niemal bezchmurne, wieje delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne umiarkowane.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Arcybiskup Sheen o prawdach wiary mówił prosto i obrazowo, łącząc je z zagadnieniami z zakresu psychologii i psychiatrii, filozofii i nauk społecznych. Śledził bieżące wydarzenia. Wielki kryzys, II wojna światowa, zimna wojna, żelazna kurtyna i niezwykle umiejętnie komentował rzeczywistość w świetle Ewangelii. Książka zatytułowana Miłość, która czeka na Ciebie, dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: 6 minut po godzinie 11. Pięknie słońce tutaj wpada do studia. Powolutku słońce nam oświetla, rozświetla ten jesienny poranek. Za chwileczkę będę mieć tutaj kolejnego gościa. Poopowiadamy, co zbliża się we wrocławskim teatrze Pantomimy. Bądźcie z nami na naszej antenie teraz Oasis.

czasami mamy takie poczucie, wędrując gdzieś na przykład parkowymi ścieżkami późnym wieczorem, że jest za ciemno, albo idziemy chodnikiem i po prostu nie podoba nam się jego faktura, bo już jest cały powyginany. Albo chcielibyśmy, żeby w naszej okolicy był plac zabaw. No i teraz tutaj otwiera się taka furtka dla naszego głosu, żeby to nie była tylko frustracja, tylko coś konstruktywnego, jakieś konstruktywne działanie. Mowa oczywiście o wrocławskim budżecie obywatelskim. W tym roku mamy zakwalifikowanych 106 projektów, na które możemy głosować. Warto sprawdzić, czy w naszej okolicy coś się dzieje, coś się kroi, czy ktoś złożył taki projekt. Są projekty osiedlowe i 50 projektów ponadosiedlowych, które dotyczą tak naprawdę całego miasta. Tutaj może być mowa na przykład o doświetleniu jakiegoś konkretnego odcinka drogi, o stworzeniu, nie wiem, właśnie placu zabaw, z którego będą korzystać wszyscy mieszkańcy. Tych projektów jest bardzo dużo, każdy głos się liczy, tak naprawdę każdy, nawet głos dzieci, warto zagłosować, bo w ten sposób możemy przyczynić się do zmian i możemy namówić na pewno innych, żeby zagłosowali. Wtedy nasz projekt, czy ten, który wybraliśmy, ma większe szanse powodzenia. Głosować możemy do 12 października. Warto zrobić to już teraz, nie zapominać o tym. W tym roku 39 milionów zostanie przeznaczone właśnie na 56 projektów osiedlowych i 50 ponadosiedlowych. Sprawdźcie sami, czy w waszej okolicy coś się może zmienić. Pienso con sueño para

0: Już prawie 25 minut po godzinie 11, a my obieramy kierunek Panto, a to za sprawą naszego gościa, ze mną w studiu Piotr Soroka, specjalista do spraw programowych Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: I właśnie opowiedz nam o tym kierunku, który wszyscy mamy zgodnie obrać w najbliższy weekend już. To nie, przepraszam,
1: jeszcze mamy
0: trochę
1: chwilę
0: czasu, żeby się przygotować. Kierunek Panto, Forum Teatru Ruchu. Przed nami spektakle, panele, warsztaty. To się wszystko dzieje z okazji już takiej bardzo okrągłej rocznicy 70-lecia Wrocławskiego Teatru Pantomimy.
1: Zgadza się. Mamy 70 lat i z tej okazji świętujemy w zasadzie już od stycznia. Przed nami jeszcze trochę, a jednym z takich najważniejszych punktów jest rzeczywiście konferencja czy Forum Teatru Ruchu, bo tak lubimy o tym mówić. Kierunek Panto, które odbędzie się między 7 a 11 października. To są spektakle, czyli Little Gosi Wdowik oraz Wieczne Rodeo Anny Karasińskiej. Tu od razu powiem, Anna Karasińska dostała Laur Konrada, czyli najważniejszą reżyserską nagrodę teatralną w Polsce i odbiera ją dzisiaj właśnie, więc tutaj serdeczne gratulacje wysyłam do Ani i do wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt. A oprócz tego ze spektakli trochę spektakl, trochę projekcja, ponieważ poza tymi najnowszymi produkcjami Wrocławskiego Teatru Pantomimy zapraszam również na przedstawienie z 1986 roku, czyli spektakl Henryka Tomaszewskiego, Rycerze Króla Artura. Tutaj zapraszam Państwa do Kina Nowe Horyzonty o godzinie 19.
0: Czyli zobaczymy spektakl na ekranie.
1: Zobaczymy spektakl na ekranie i to legendarny, jedno z najważniejszych przedstawień Henryka Tomaszewskiego. No bo oczywiście przyglądamy się temu, co było, no bo jak to w ramach rocznicy, ale też bardzo chcemy patrzeć już do przodu, na to wszystko, co przed nami. Więc tutaj oprócz tych spektakli, które już wspomniałem, zapraszam serdecznie na rozmowy, dyskusje, które odbędą się po każdym z tych spektakli. Spektakle gramy w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia przy Księcia Witolda 62-64. Na wszystkie rozmowy jest wstęp wolny. Tutaj będziemy się przyglądali temu, gdzie jesteśmy, co
0: dokąd
1: robimy,
0: zmierzamy.
1: Dokąd zmierzamy, absolutnie tak. 10 lat temu, kiedy obchodziliśmy jubileusz 60-lecia teatru, przyglądaliśmy się temu, co za nami. Wspominaliśmy, podsumowywaliśmy. Dzisiaj śmiało patrzymy w przyszłość i zapraszamy do tego samego naszą publiczność. Więc tutaj, jeśli chodzi o rozmowy, to jest to. Wszystkie rozmowy poprowadzi Magda Piekarska. Do rozmów zaprosiliśmy specjalistki, aktorów, aktorki, osoby pracujące w mediach, na uniwersytetach, żeby pomogły nam rozkodować tę pantomimę na nowo. A oprócz tego zapraszam również na dwudniowe warsztaty z legendami Wrocławskiego Teatru Pantomimy, z aktorkami, które pracowały z Henrykiem Tomaszewskim.
0: To mnie w ogóle nie dziwi, skoro tyle tutaj jest legendarnych, no nie może być nie z legendami, także powiedz więcej.
1: Tak, Anna Nabiałkowska, wieloletnia aktorka Wrocławskiego Teatru Pantomimy oraz Katarzyna Śnieżka-Sobiszewska, które pracowały z Henrykiem Tomaszewskim, pracowały również z innymi twórcami, twórczyniami już po śmierci Henryka Tomaszewskiego w 2001 roku i one będą dzieliły się swoim doświadczeniem, które właśnie wyniosły i z pracy z Henrykiem Tomaszewskim i później we własnych poszukiwaniach. Anna Nabiałkowska pomoże popracować nad techniką pantomimy, wzmocnić jej siłę wyrazu, a z kolei Katarzyna Śnieżka-Sobiszewska pomoże poszukać sposobów na to, żeby ta pantomima była świeża, żeby była mocna oraz pomoże znaleźć sposoby na to, żeby

0: może być i te warsztaty jako jedyne z całego wydarzenia odbędą się w naszej siedzibie, czyli Aleja Dębowa 16. Wszystkie informacje oczywiście znajdziecie Państwo na naszej stronie, a ja serdecznie zapraszam do udziału, bo to jest rzeczywiście nie tylko nasze święto, lubimy myśleć o tym, że jest to święto nas wszystkich, a hasłem jubileuszu 70 lat Wrocławskiego Teatru Pantomimy jest 70 lat razem.
1: Pięknie, pięknie. Zapraszamy gorąco, kierunek Panto Forum Teatru Ruchu. Przed nami, tak jak powiedziałeś, spektakle, panele, warsztaty, będzie się działo to wszystko w dniach 7-11 października, a to wszystko nam tutaj opowiadał pięknie Piotr Soroka, specjalista do spraw programowych Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Bardzo Ci dziękuję i serdecznie zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję i ja przyłączam się do tego zaproszenia. Widzimy się w piekarni. Pa!
1: Pa!

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: To Paolo Nutini na antenie Radia Rodzina. Nowe buty czasami zmieniają bardzo wiele. Pewnie też macie takie wspomnienia ze swojego życia, że w nowych butach można się poczuć trochę jak nowy człowiek. Ale teraz moment, żeby zapowiedzieć intencje, już nie rozmawiać o butach. 33 minuty po godzinie 11, od godziny 11.45 zapraszam, by łączyć się z nami telefonicznie. Rozpoczynają się intencje na antenie Radia Rodzina. Czas wspólnej modlitwy. Czekamy na was pod numerem 71 322 20 22. Czekamy także na wasze SMS-y. Możecie wysyłać je nieprzerwanie pod numer 7148, a wiadomość należy poprzedzić słowem intencje.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje, czas wspólnej modlitwy. Czekamy na Wasze połączenia. Możecie do nas dzwonić na numer 71 322 2022. Możecie także nieprzerwanie wysyłać intencje SMS-owo. 71 48 to numer, na jaki należy wysłać wiadomość, a treść poprzedzamy słowem intencje.

0: Mamy pierwsze dzisiaj połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Życzę sobie, żeby nie była tak szkoda, bo się źle czuję i chciałabym albo szczerze żyć być Jezusem, albo bolać w szpitalu, żeby wyleczyć się, ponieważ życie normalne, jeszcze zdrowa. Oraz Jezusem, Boże, wszystkich znajomych i przyjaciół. Dziękuję.
0: My również dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja chciałam prosić o radość, o modlitwę, o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny i dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej, a szczególnie dla księdza Wojciecha, którego pogrzeb odbędzie się w czwartek. Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i pracowników Radia Rodzina, życząc błogosławionego dnia. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękujemy za pozdrowienia i za pamięć. Przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam prosić bardzo o modlitwę za Janusza, zmarłego Janusza, którego dzisiaj odbędzie się pogrzeb, i za każdą duszę czystową. O miłosierdzie Boże dla umierających. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy.

Zaglądamy do bramki SMS-owej, tam pierwsza dzisiaj intencja. Bardzo proszę o modlitwę za mnie, Joannę, o wysłuchanie moich modlitw, a także opiekę Bożą na co dzień oraz o Boże błogosławieństwo dla mnie, Joanny. Proszę także o Bożą opiekę na co dzień oraz o Boże błogosławieństwo i wysłuchanie modlitw dla ludzi dobrej woli. Serdeczne Bóg zapłać za pamięć w modlitwie, Joanna.

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. Możecie łączyć się z nami telefonicznie w modlitwie. 71 322 20 22 to numer, pod jaki należy zadzwonić. 71 48 to numer, na jaki wysyłamy wiadomości SMS-owe z intencjami, jeśli nie chcecie lub nie możecie do nas w tej chwili zadzwonić.

0: Mamy kolejne połączenie, słuchamy.
1: Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałam się pomodlić w intencjach wiadomych Panu Bogu. Dziękuję.
0: Bóg zapłać. Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy.

Ostatnia dzisiaj intencja napłynęła drogą SMS-ową. Proszę o modlitwę za zmarłą Annę, aby dobry Bóg przyjął ją do swojego królestwa, a Matka Boża miała w opiece pogrążoną w żałobie rodzinę. Bóg zapłać. Ja bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Dziękuję za wszystkie połączenia, za wasze wiadomości SMS-owe. Zapraszam teraz do wspólnej modlitwy Aniołem Pańskim, a mikrofon już za chwilę oddamy Natalii Wójcik. Dobrego dnia.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: pojemniki z nieznaną substancją przy przyłączu gazowym w Elblągu. Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega przed rosyjskim sabotażem. Polska kontra Szwecja w Lidze Narodów, ale biało-czerwoni mają nadal w pamięci inne spotkanie z tym rywalem. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ewakuacja z jednej z firm w Elblągu po tym, jak przy przyłączu gazowym budynku odkryto dwa plastikowe pojemniki z nieznaną substancją z wystającymi z nich kabelkami. Trwają ustalenia, czy mogły stanowić zagrożenie. Na miejscu pracują policjanci i strażacy, a także funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego. Tymczasem Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie. Ostrzega o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na informacje wywiadowcze. Jak dodała, te działania mają podzielić europejskie społeczeństwa i zastraszyć je, a także zniechęcić europejskie państwa do dalszego wspierania Ukrainy. Właśnie o dalszej pomocy dla Kijowa rozmawiają dziś w Brukseli unijni ministrowie. A w kraju niepewna polityczna przyszłość Michała Moskala w PiS-ie. Na razie na własną prośbę został w partii zawieszony. To pokłosie medialnych doniesień w sprawie kolejnej odsłony afery Zonda Krypto. Według nich Moskal miał konsultować z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem poprawki do ustawy o kryptowalutach. Źle to wygląda, ocenia Michał Dworczyk, kiedyś w PiS, dziś w Rozwoju Plus.
1: Nie wygląda to dobrze, to oceniając od strony takiej polityczno-wizerunkowej wygląda to źle. Pan Moskal dobrą podjął decyzję, że zawiesił swoje członkostwo w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te informacje są niepokojące.
0: Michał Moskal twierdzi, że nie przygotowywał poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Koronka na ulicach świata. Zespół Iskra Bożego Miłosierdzia z Łodzi oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku zapraszają do włączenia się w ogólnoświatową modlitwę w intencji nawrócenia i pokoju, gdzie o 15:00 będą dziś gromadzić się wierni w województwie śląskim. To sprawdza Mateusz Kornas.
2: Tych miejsc jest naprawdę sporo. Nie sposób wymienić wszystkie. Na placu Świętego Herberta i pod krzyżem w Katowicach-Bogucicach przy ulicy Markiewki. W Chorzowie, dokładnie na Batorym przy Zegarze. W Mikołowie, na rynku. Koronka do Bożego Miłosierdzia będzie odmawiana też przy ulicy Gliwickiej w Rybniku, obok przystanku na Górce, czy też w Czyżowicach i Jastrzębiu Zdroju. W Czyżowicach tych miejsc modlitwy wyznaczono aż 6. Więcej tych lokalizacji nie tylko w województwie śląskim znajdziemy na mapie, którą zobaczyć można na stronie iskra.jezuici.pl. Sprawdzamy i włączamy się do modlitwy.
0: A wydarzenie odbywa się w rocznicę beatyfikacji błogosławionego księdza Michała Sopoćki.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dziś przed nami także sportowe emocje. Polska zagra w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją na wyjeździe, na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Selekcjoner naszej kadry Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
4: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
0: Mecz Polaków ze Szwecją dziś o 20:45.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. W tym momencie na termometrach mamy 19 stopni. Dziś te temperatury jeszcze do 23 stopni wzrosną, także dzisiaj piękny i słoneczny dzień, chociaż czuć tą nutkę, ten powiew jesieni. Słonecznie na całym Dolnym Śląsku. Temperatury nawet momentami do 24 stopni mogą podskoczyć, tyle między innymi w Polkowicach, Legnicy czy Wołowie, a w pozostałych częściach 23-22.
6: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu.
6: Prace obejmą około 320 metrów ulicy od numeru 18 do 32 oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Dwunasta 14 na zegarach. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz rozpoczynamy poniedziałkowe popołudnie. Na dobry początek zespół Mysłowic.

Przychodzę do Was teraz z pewną kulinarną ciekawostką. Otóż myślę, że o gwiazdkach Michelin, które stanowią o randze lokalu gastronomicznego, wszyscy słyszeliśmy, ale nie wszyscy wiemy, jak narodziły się te gwiazdki. Otóż powstały one z bardzo prostego pomysłu biznesowego. W 1900 roku francuski producent opon wydał pierwszy przewodnik dla kierowców we Francji. Na drogach było wtedy mniej niż 3000 samochodów, więc firma chciała po prostu zachęcać ludzi do częstszych podróży, bo więcej kilometrów oznaczało szybsze zużycie opon. Pierwszy taki przewodnik rozdawano za darmo i zawierał on mapy, adresy warsztatów, stacji paliw, hoteli i miejsce, gdzie można było coś zjeść. Dopiero gdy sekcja restauracyjna zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem, właściciel firmy zatrudnił anonimowych inspektorów, którzy oceniali lokale bez ujawniania swojej tożsamości. W 1926 roku pojawiła się pierwsza gwiazdka, a kilka lat później wprowadzono znany dziś system trzech gwiazdek, czyli jedna gwiazdka oznacza restaurację wartą odwiedzenia, dwie wartą zmiany trasy, a trzy miejsce warte specjalnej podróży. To właśnie dlatego do dziś przewodnik ten łączy motoryzację z kulinarnym prestiżem.

0: 12.37 już na zegarach. Ja przychodzę do Was z przypomnieniem, że w sobotę 26 września rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Pomorskiej. To zadanie realizowane jest na zlecenie spółki Wrocławskie Inwestycje i obejmuje ono remont kostki ułożonej na torowisku od skrzyżowania z ulicą Dibuła do placu Staszica i pokryte jest przez fundusz gwarancyjny. Przypomnijmy, na ulicy Pomorskiej zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków torowisko wykonano z kostki staroużytecznej, a ta, jak wskazują opinie ekspertów z zakresu budownictwa drogowego, gorzej znosi ruch ciężkich pojazdów i może mieć tendencję do zapadania się. Walczyliśmy o to, by mieszkańcy dostali dobrą infrastrukturę, mówi Bartosz Nowak, wiceprezes wrocławskich instytucji.
1: Zaczęliśmy od rozbiórki kostki granitowej, która była elementem wykończenia torowiska. To jest narzut, który został nam wprowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pana Daniela Gipskiego, który nakazał nam tego typu rozwiązanie. My oczywiście walczyliśmy z tym do ostatniej kropli krwi, aby wrocławianie dostali dobrą infrastrukturę, na którą zasługują, a nie element, który nie jest trwały i nigdy nie będzie trwały w tamtym miejscu, na co wskazują eksperci. Niezależni eksperci z Politechniki Wrocławskiej mówią wprost. Obciążenie ulicy Pomorskiej, a konkretnie naciski osi autobusów, które jeżdżą po tym torowisku, są równe drodze ekspresowej.
0: W torowisku zastosowano kamienną kostkę staroużyteczną, czyli materiał pochodzący z rozbiórki. Ma ona walory historyczne, natomiast nie jest nowa i cięta. Mimo propozycji ze strony spółki, aby zastąpić ją betonem z presetu emitującym kostkę, nie udało się wypracować kompromisu z konserwatorem, a kością niezgody jest spór o kostkę granitową i nowoczesne technologie. Ta kostka jest jak klocki Lego z różnych partii. Takie rozwiązanie mogłoby się wpisać z powodzeniem w deptak, a nie drogę z takim natężeniem, dodaje Bartosz Nowak.
1: Pomorska jest bardzo charakterystyczna, ponieważ nie tylko zachowaliśmy w torowisku kostkę granitową, ale również staroużyteczną. To oznacza, że to jest kostka zdemontowana na terenie Wrocławia i wbudowana w Pomorską. Czyli coś, co już było kiedyś gdzieś zamontowane, ponownie zostało użyte do tego samego. To jest o tyle trudne, że ta kostka jest jak klocki Lego z różnych partii. Czyli to nie jest jednakowa kostka cięta, tylko różna kostka z różnych pewnie czasów ułożona w jednym miejscu. To jest trudność, jeżeli chodzi o spoinowość tego połączenia, ponieważ one muszą być co do zasady dość szerokie, aby te różne rozmiary kostki mogły tworzyć jedną całość.
0: Naprawa kostki na ulicy Pomorskiej będzie odbywała się odcinkami. Pierwszy obejmie remont w miesiąc tak, aby przed 1 listopada wrocławianie mogli dojechać na wrocławskie nekropolie.
1: Zakończymy mniej więcej tydzień przed 1 listopada, czyli około 25 października chcemy zakończyć. Dlaczego? Konserwator też nie słuchał moich argumentów, bo ja chciałem rozpocząć to zdecydowanie szybciej. Ja mu pokazywałem te próbki, on mnie bardzo mocno przeciągał z podjęciem tej decyzji, także w zasadzie mogliśmy wejść teraz i wykonujemy tylko fragment. 1 listopad, wrocławianie muszą pojechać tramwajem na Osobowice. Nie ma możliwości innej, bo by po prostu korek autobusu stał przy tej nekropolii. To wszystko musi być spójne i wpisane w rytm życia miasta.
2: Deklaracja miesiąca. To dosyć szybka perspektywa.
1: Bo robimy fragment, też taki poligon do wiosny, bo na wiosnę będziemy naprawiać dalszą część.
0: Po tym okresie remont będzie kontynuowany wiosną 2027 roku, a cała rozmowa z Bartoszem Nowakiem już jutro po godzinie 16 na antenie Radia Rodzina.
3: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.

0: obważankami wyszli dziś na ulicę Krakowa kandydaci w drugiej turze wyborów. W sieci będzie można śledzić podróże bocianów z Zamorza. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Od rozdawania obważanków i rozmów z mieszkańcami rozpoczęli dziś rano kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa. Po wczorajszym głosowaniu z 8 kandydatów zostało już tylko 2. W drugiej turze za 2 tygodnie zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Senator KA Monika Piątkowska, rozdając mieszkańcom obważanki, przyznała, że zamierza rozmawiać z kandydatami, którzy nie weszli do drugiej tury wyborów. Przy okazji wymieniła posłankę Lewicy i współprzewodniczącą partii Razem.
1: I z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o przekazywaniu głosów.
0: Monika Piątkowska nie wymieniła Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył ponad 17% głosów i zajął wczoraj 3. miejsce. Na miejskim basenie w Łodzi trwa eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety nie udało się go uratować. Bartosz Kądziołka.
2: Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy i czy mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
2: Między innymi dlatego przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii.
3: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
2: Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zdjęcia z podróży bocianów do Afryki będzie można obejrzeć w internecie. Ptaki mają przyczepione specjalne aparaty fotograficzne, a zadbali o to naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu profesor Łukasz Jankowiak, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu bocianów, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki.
5: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
0: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens.
6: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Mamy 20 stopni na termometrach. Robi się nam coraz cieplej. Dziś we Wrocławiu do 23 stopni wzrosną temperatury, a na Dolnym Śląsku nawet do 24. Tutaj ta północna część naszego województwa będzie tą najcieplejszą. W rejonach podgórskich 22-21, pełnia słońca. I jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, jutro będzie bardzo podobnie jak dziś, może nawet ciut cieplej.
4: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Cztery i pół minuty po godzinie 13:00. Natalia Wójcik, witam Was ponownie. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Dziś w Kościele, a w niej Fundacja Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowska imienia świętej Jadwigi obchodzi 35-lecie. Opowiemy o tym, jak narodziła się, jak, na czym się skupiała i jakie są jej działania. A naszym gościem będzie prezes fundacji Kazimierz Pabisiak. Zapraszam o 13:10.

0: 13:10 już na zegarach, a więc zapraszam Was na audycję Dziś w Kościele.
1: Dziś w Kościele.
2: A w naszym studiu Kazimierz Pabisiak, prezes Fundacji Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowskiej imienia Świętej Jadwigi. Dzień dobry, szczęść Boże.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Panie prezesie, fundacja narodziła się na początku lat 90. w czasie ogromnych przemian geopolitycznych w Europie. Jak z dzisiejszej perspektywy 35 lat, bo macie jubileusz, tamte pierwsze takie pionierskie kroki w budowaniu mostów między Dortmundem a Wrocławiem powstawały?
3: Te pierwsze kroki były bardzo trudne, bo intelektualiści z Niemiec, głównie z Dortmundu, powiedzieli, że muszą coś zrobić, co będzie takie szło w parze z listem biskupów polskich do biskupów niemieckich. I poprzez właśnie tą ich działalność, poprzez inicjatywę Berberskreis, poprzez nasz klub inteligencji katolickiej została nawiązana ta współpraca, która trwa do dzisiaj. Pierwsze początki były bardzo trudne, bo działaliśmy nieprawnie. To wszystko było tak zrobione, żeby nikt się tutaj z władz polskich o tym nie dowiedział. Tak, to było partnerstwo między parafiami, więc to tak się rodziło. Staraliśmy się przemycać tematy, które są bardzo potrzebne i dla strony niemieckiej, i dla strony polskiej. Okres był bardzo trudny, bo to były lata po wojnie. Większość ludzi pamiętała jeszcze to okrucieństwo Niemców, ale staraliśmy się właśnie w duchu tego listu biskupów polskich, biskupa Kominka, żeby to wszystko przełożyć na normalne realia tutaj naszego życia, naszej współpracy między Polakami a Niemcami.
2: Początkowo fundacja skupiała się na partnerstwie polsko-niemieckim, ale jak już powiedziałam w nazwie i działaniach, mocno zakorzenił się Lwów. Jak doszło do takiego trójstronnego rozszerzenia działalności i dzisiaj jakie są wyzwania?
3: W 2015 roku to była właśnie, był finał tego, że Rada Polsko-Niemiecka Fundacji postanowiła, żeby ten człon naszej fundacji Dortmundsko-Wrocławsko dołączyć jeszcze Lwowska. To było w 2015 roku. Strona niemiecka i strona polska, wiem, że powinniśmy wyjść dalej z tym przesłaniem współpracy, partnerstwa, ale także i pojednania, żeby budowa tych mostów między Polską, Niemcami, między Dortmundem, Wrocławiem, teraz przeszła też na wschód, na stronę ukraińską, czyli Wrocław, Lwów i inne miasta we Lwowie. To trwało kilka lat, to nie było tylko jedno spotkanie i później już decyzja, ale strona niemiecka też widziała, że musimy razem coś zrobić, żeby stronę tutaj ukraińską, bardzo bliską też dla Wrocławia, bo we Wrocławiu wiadomo, jest bardzo dużo ludzi ze strony tutaj Lwowa i innych miejscowości, no żeby była ta współpraca. No i to się wszystko zaczęło, trwa to do dzisiaj. Ta współpraca jest bardzo owocna. Współpracujemy z wieloma organizacjami, ale przede wszystkim z Katedrą Lwowską, z Fundacją Dajmy Nadzieję, którą utworzyli praktykanci, którzy byli tutaj w Polsce, z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, z Politechniką Lwowską, z Kurierem Galicyjskim, także i z wieloma innymi ludźmi.
2: Ostatnie lata potężnych wyzwań, bo mamy na początku pandemia, później rok 2022 i pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Jak w obliczu, panie prezesie, tych tragedii zmieniła się wasza dynamika pomocy?
3: To były bardzo trudne dla nas, bardzo trudny dla nas czas, dla naszej fundacji, ale także dla Polaków, już nie mówiąc o stronie ukraińskiej. Następnego dnia po wybuchu tej wojny postanowiliśmy przyjść z pomocą stronie ukraińskiej.
2: I to było tak od razu, z serca to płynęło.
3: To był taki spontaniczny ruch. Spotkaliśmy się z panią Justyną Staszak z naszej fundacji i mówimy, no musimy coś zrobić. Nie było czasu na zebrania. I wtedy padł taki pomysł, żeby zrobić właśnie taką akcję pomoc dla Ukrainy. Ona była pod patronatem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i arcybiskupa Józefa Kupnego. Zaczęliśmy zbiórkę otrzymaliśmy duży magazyn, gdzie były tony zbieranych towarów z całego, można powiedzieć, świata, bo tam były z Niemiec, z Francji, z Szwajcarii, Belgii, Holandii, ale także z Indii i ze Stanów Zjednoczonych. Mhm. To była wielka, wielka, bardzo potężna akcja. My przez pierwszy miesiąc czasu to nocowaliśmy tam z małymi przerwami, żeby pójść do domu i tylko wziąć prysznic i wrócić z powrotem. W sumie wysłaliśmy ponad 560 ton towarów. Mhm. To wszystko było w porozumieniu też z Caritasem i ze stroną kościelną we Lwowie, więc te towary nie szły tak, żeby gdzieś żeśmy przywieźli, dali, przekazali i nie wiedzą gdzie. To było wszystko w porozumieniu właśnie z Caritasem, który wiedział gdzie, do kogo ma te towary, te dary wysłać. Mhm. W pierwszym okresie no, to były generatory, kuchenki gazowe do podgrzewania zup. No i następną sprawą to było też szukanie noclegów. Wielu właśnie naszych praktykantów, zwłaszcza panie, przyjechało tutaj z dziećmi. I było też w naszych tutaj u znajomych w rodzinach ten trudny okres czasu przeczekało. Więc to było bardzo trudne, ale też razem robiliśmy naprawdę bardzo dużą pracę, bo oni wiedzieli, że nie są sami. Co jest najważniejsze i tak dla mnie, że w rozmowie z tymi ludźmi oni się cieszyli z wszystkiego, co dostają. Tam naprawdę nie było nic, głównie energii. Ale najważniejsze dla nich było to, że my, Polacy, wrocławianie, o nich pamiętamy. To było naprawdę piękne, a tutaj jeszcze jeden taki aspekt, że szkoły wrocławskie, przedszkola też ruszyły właśnie ze zbiórką i z pomocą. To jest ten element, który tym dzieciom został też w pamięci, że trzeba pomagać drugiemu. I te dzieci nawet ze swoich tak zwanych kieszonkowych dawały pieniądze i mamo, jeszcze kup coś. Mhm. Więc to było naprawdę bardzo piękne. Na ten temat można by bardzo, bardzo długo mówić. Tutaj też podziękowania dla Departamentu Oświaty, Urzędu Miejskiego, który koordynował to przedsięwzięcie. I te dzieci naprawdę były wspaniałe. Dzieci, młodzież. Też młodzież przychodziła i pomagała nam w magazynie, w sortowaniu, w pakowaniu tych darów.
2: No i zostaliście uhonorowani, tak? Certyfikatem dzięki temu. Miejsce przyjazne wolontariuszem.
3: No tak.
2: No to gratulacje.
3: Dziękuję.
2: A czym dla pana osobiście jest rola wolontariuszy w fundacji?
3: To jest wielkie, wielkie wyróżnienie. To jest to, co jest w sercu, bo tego się nie pokazuje na zewnątrz.
2: No wasza praca się opiera głównie na dobroci ludzkich serc.
3: I to jest te ludzkie serca, jesteśmy tym bogaci, no bo bogaty jest ten, kto ma dobre serce, nie ten, kto ma jakieś wartości materialne. I staramy się iść tą drogą i pomagać naszym, abyśmy nigdy nie musieli pomagać innym. To byłoby piękne, ale chciałbym, żeby tak było. Ale tutaj w naszym tutaj otoczeniu Polski jest też wiele jeszcze krajów, którzy czekają, żeby ich wspomóc nie tylko materialnie, ale właśnie, żeby im pokazać nowy sposób bycia organizacji, to jak można pracować, z kim można pracować, że mogą to być różne zdania, różne poglądy polityczne, religijne, ale razem można wspólnie coś zrobić.
2: Istotnym filarem waszej działalności są projekty młodzieżowe, seminaria i kursy językowe. Mieliśmy przyjemność jako Radio Rodzina także gościć u siebie praktykantkę ze Lwowa w wyniku tragicznych wydarzeń w Ukrainie, we Lwowie, bombardowania. Dziewczyna zginęła, prawda?
3: Tak, to było 6 lipca 2023 roku. Akurat byłem wtedy we Lwowie, bo co roku jeżdżę na uroczystości związane z rocznicą zamordowania polskich profesorów na wzgórzach Wóleckich. Mm-hmm. I wtedy żeśmy się dowiedzieli, przeżyłem to bombardowanie, bo wszystko we Lwowie w centrum się wtedy trzęsło. Więc bardzo szybko ubrałem się i nie wiedziałem de facto, wiedziałem gdzie jest schron, wszystko, co trzeba zrobić. I następnego dnia przyszła ta smutna wiadomość, że Anastazja i jej mama nie żyją. A mieliśmy się za dwa dni, mieliśmy się spotkać na kawie.
2: Mhm, bardzo smutne.
3: To bardzo smutne jest. Anastazja była była bardzo uśmiechnięta, bardzo radosna i bardzo chętna do pomocy ludziom, którzy tej pomocy potrzebowali na Ukrainie, we Lwowie. Teraz jak jestem we Lwowie, ja i moi koledzy, to zawsze wstępujemy na grób do Anastazji i zapalamy znicze i kwiatki składamy. To jest bardzo przykre, bardzo smutne. To trzeba przeżyć, bo ktoś zobaczy i mówi, tam nie ma wojny, bo co to za wojna? Tam jest wojna, to wystarczy zobaczyć, posłuchać, jak się zna tych ludzi, jaka jest ich psychika. Ten uśmiech nie jest taki sam. To jest ciągłe niebezpieczeństwo, ciągły alarm. To zupełnie inaczej, kto się słyszy w radiu, w telewizji, niż się zobaczy
2: na żywo. Słyszy na żywo.

0: Panie prezesie, za waszą fundacją stoi 35 lat. Które projekty charytatywne uważa pan za najbardziej kluczowe i przynoszące najbardziej taką widoczną zmianę społeczną?
1: Ja może zacznę od historii, gdzie my otrzymaliśmy w 1981 roku i w 1997 roku od strony niemieckiej bardzo dużą pomoc. To była pomoc materialna w granicach kilkuset tysięcy marek. Wtedy, gdzie nie było naprawdę...
0: Ogrom pieniędzy
1: naprawdę
0: przecież.
1: Nic nie było. I to było też właśnie nasza fundacja tutaj jako fundacja, która Niemcy mówili, że tutaj nam można dać, bo my to odpowiednio podzielimy. My to dzieliliśmy poprzez parafię, poprzez księży z poszczególnych parafii, że niektórzy teraz, jak są nawet tutaj we Wrocławiu znani ludzie, to mówią, że pierwszy raz jedli batonika, że mieli zupę, mleko w proszku, już nie mówiąc o pampersach. Ale co jeszcze ważne, to było wsparcie moralne też ze strony niemieckiej. Drugim takim tematem to była powódź w 1997 roku. Też przez naszą fundację przechodziło bardzo dużo darów. Mobilne stacje uzdatniania wody, środki do osuszania, oczyszczenia wody, ale także wyposażenia u ludzi, mieszkań i w innych instytucjach. No i teraz to, co my robimy, są praktyki dla wrocławian w Dortmundzie i nie tylko dla wrocławian, bo w Dortmundzie były też osoby z Lwowa i we Wrocławiu dla młodych ludzi z Ukrainy.
0: I będziemy mieć taką praktykantkę, prawda? Już niedługo, przez miesiąc będziecie mogli państwo słyszeć ją na antenie Radia Rodzina, więc zostawi taki materialny ślad dla naszej rozgłośni.
1: Tak, przyjechała do nas Paulina, która właśnie chciała tutaj we Wrocławiu, a szczególnie w Radiu Rodzina, była bardzo dobrze przygotowana. Jak się zapytałem ją, gdzie by chciała mieć praktykę, to właśnie powiedziała Radio Rodzina. Więc to było też miłe, że to nie jest takie przyjechanie tylko, żeby sobie pobyć, ale oni wiedzą, gdzie chcą być, wiedzą, co mogą zdobyć i dlatego wybrała Radio Rodzina. My się cieszymy, bo...
0: My także się cieszymy, panie prezesie.
1: W Radio Rodzina jeszcze 3 osoby było na praktykach z Ukrainy i to było naprawdę piękne. No a też w Radio Rodzina mieliśmy raz w miesiącu godzinną audycję. To była naprawdę piękna rzecz. Mamy te audycje nagrane, gdzie były też łączenia ze stroną niemiecką i ze stroną ukraińską i tutaj z ludźmi z Wrocławia, którzy wspomagają naszą fundację, bo my możemy powiedzieć, że my możemy i dziękujemy wrocławianom, dziękujemy ludziom, którzy mają duże, dobre, gorące serca. Dzięki nim my możemy nieść tą pomoc.
0: Patronką fundacji jest święta Jadwiga Śląska, która symbolizuje pojednanie, współpracę ponad granicami. W jaki sposób jej dziedzictwo kształtuje dzisiaj waszą działalność?
1: No to jest właśnie ta pomoc, to pojednanie. To jest ta nasza podstawa w naszym działaniu. Jesteśmy związani z Kościołem rzymskokatolickim, chociaż współpracujemy.

0: Tak sobie po prostu porozmawiam. Mi święta Jadwigo, no czuwaj nad nami, żeby to wszystko się udało. I to naprawdę się udaje. Nieraz były trudne przypadki, trudne sytuacje i to się udawało. Przez 2 lata gościliśmy dzieci z Ukrainy, z tej ściany wschodniej. I były kłopoty, no bo wiadomo, teraz są kłopoty różne, no nie tylko finansowe, ale te dzieci przyjechały. To te dzieci 2 tygodnie były we Wrocławiu i też żeśmy pojechali i dzięki właśnie świętej Jadwidze mamy możliwość realizacji naszego programu. A co te dzieci mówiły? One były bardzo zadowolone z tego, co tutaj zobaczyły we Wrocławiu. Mnie najbardziej, i to też jest w Kurierze Galicyjskim i w telewizji i w gazecie, one się najbardziej cieszyły z tego, że mogą spokojnie spać, ale jeszcze bardziej, że mogą rano wstać. Nie wiedziałem, dlaczego rano, bo tam większość nalotów jest właśnie w nocy rano. I te dzieci, to można było, myśmy zobaczyli i nie trzeba było się ich pytać, ale było widać, jak one przez 2 tygodnie tutaj nabierały tych sił i wiedziały, że można inaczej żyć. Każdy stuk to było, to był, że coś się dzieje, gdzieś jakaś bomba czy jeszcze coś. No i tutaj bardzo też duża pomoc przyszła ze strony miasta Wrocławia, ale też ze strony dobrych ludzi, którzy pomogli, żeby te dzieci mogły sobie odpocząć.
1: 35 lat, to trzeba zapytać o przyszłość. Jakie cele obecnie sobie wystawiacie?
0: No chcemy dalej kontynuować praktyki dla młodych ludzi z Ukrainy w Polsce. Być może uda nam się teraz reaktywować tą współpracę z Dortmundem. To jest bardzo ważne. No i pomoc. Pomoc dla, bo ta pomoc będzie bardzo, bardzo potrzebna. Ja jeszcze powiem o jednym projekcie, bo to można mówić bardzo dużo. Jedna audycja to jest za mało, bo jeden podpunkcik to można powiedzieć godzinę, ale wspólnie z Katedrą Lwowską, z parafią Rzęsnej organizujemy wytwarzanie, gotowanie obiadów dla ludzi potrzebujących. Od 2023 do 2026 roku ponad 500 tysięcy obiadów zostało wydanych ludziom, którzy tego potrzebują. Nikt się nikogo nie pytał o legitymację, pochodzenie, czy coś. Ci ludzie przychodzili. I to są obiady, takie zupy z wkładką, które są rozdzielane tym ludziom. We Lwowie jest ponad 200 tysięcy uchodźców. Ale trzeba też pamiętać, że są Kresowianie. Oni też potrzebują tej pomocy. I oni ze łzami w oczach mówią, że wstydzą się przychodzić, ale naprawdę są już, to są starsze osoby. I to jest jedyna czasami ich gorąca potrawa przez jeden dzień. Nadal chcemy to kontynuować, bo to będzie naprawdę jeszcze potrzebne. Teraz się zbliża zima, szczególnie zimą, gdzie nie ma, jak nie ma energii, no to nie ma też w wielu przypadkach możliwości gotowania czegoś. Ktoś ma małe domki, to jeszcze gdzieś tam na wioskach można to zrobić, ale w miastach jest coraz trudniej. No i wymiana też młodzieży, zorganizowanie wspólnych, trójstronnych seminariów. Chcemy do tego powrócić, no ale do tego no, musiałaby być możliwość przyjazdu tutaj młodych ludzi z Ukrainy. Tak jak planowaliśmy, że raz będzie w Dortmundzie, we Wrocławiu i we Lwowie. Jedno spotkanie we Lwowie odbyło się. Było bardzo, bardzo sympatyczne, gdzie właśnie byli też założyciele tej naszej fundacji, państwo Hektowie z Dortmundu. To było wielkie, wielkie wydarzenie dla Wrocławia i dla Dortmundu, ale też i dla gospodarzy, dla Lwowa.
1: Jak będziecie świętować swój jubileusz? Co w planach?
0: Świętować będziemy, najważniejsze to będzie 4 października w Katedrze Wrocławskiej o 11:30 będzie uroczysta msza święta, gdzie będą kapłani ze Lwowa, z Polski. Nie mamy jeszcze informacji, czy przyjadą z Dortmundu. Będzie to msza dziękczynna za to, co wrocławianie zrobili dla ludzi z Ukrainy, żeby im pomóc, ale także i dla Polaków, bo my też pomagamy Polakom. O tym się może mniej mówi,

0: ale ta pomoc dla Polaków też, którzy potrzebują tej pomocy, jest. Tu zapraszamy bardzo na tą uroczystą mszę świętą w Katedra Wrocławska, godzina 11:30.
1: To zapraszamy do wspólnego świętowania, a także podziękowanie za te cegiełki, które zostały włożone na przestrzeni tych 35 lat w ramach działalności Fundacji Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowskiej imienia Świętej Jadwigi. Wszystkiego dobrego Wam życzymy z okazji jubileuszu.
0: Ja również chciałem podziękować pani redaktor, ale tutaj radio ma niesamowitą dzisiaj moc, dociera naprawdę w każdy kraniec świata, więc chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy widzą potrzebę pomocy dla ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Wspaniali jesteśmy jako Wrocławianie, jako Polacy i chciałbym, żeby tak dalej było. Wielki Bóg zapłać, a myślę, że nasza patronka Święta Jadwiga widzi to i wszystkim nam wynagrodzi. Bóg zapłać, dziękuję serdecznie.
1: Kazimierz Pabisiak, prezes Fundacji Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowskiej imienia Świętej Jadwigi. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękuję pięknie.
2: Dziś w Kościele.

Z lat 20. przenosimy się do poniedziałku 28 września, godzina 13.53 już na zegarach, a więc czas powiedzieć, co będzie się działo po godzinie 14 na naszej antenie, bo będzie to audycja radiowy Klub Seniora, a dziś gośćmi Darii Detlef będą Kamila Polańska z Wrocławskiego Centrum Seniora, a także Sławomir Smorąg z Fundacji Prototyp, którzy opowiedzą o ofercie prozdrowotnej oraz balach senioralnych i koncertach w hali stulecia, które będą odbywały się w ramach Festiwalu Wrocek. Ja już teraz w imieniu Darii Detlef bardzo serdecznie zapraszam Was na tą audycję, a już teraz na naszej antenie zespół Perfect i kawałek Autobiografia.

0: Saperzy w drodze do Elbląga po odnalezieniu podejrzanych pojemników. W szkołach rusza tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, a Leon XIV apeluje o modlitwę różańcową w intencji pokoju. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ciecz przypominającą benzynę w 5-litrowych plastikowych butlach, a w nich baterie i przewody. Takie podejrzane odkrycie badają policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami w Elblągu. Ewakuowano budynek firmy, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
1: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. Były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki z znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
0: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkaniec miasta. Dziś w całym kraju rusza już po raz drugi tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i towarzyszący mu tydzień budowania relacji w przedszkolach. Mają one zwrócić uwagę na skalę przemocy wobec dzieci i młodzieży, w tym na narastającą falę hejtu w internecie. W ramach tygodnia w szkołach i placówkach prowadzone będą projekty profilaktyczne, rozmowy z dziećmi, warsztaty i zajęcia tematyczne. Owce zeszły z hal. W miniony weekend w Beskidzie Żywieckim odbyły się dwa jesienne rydyki. To dawny zwyczaj powrotu bacy i juchasów z owcami z wypasu. Nie zabrakło baraniny i oscypków. Nasza reporterka dopytywała, po czym poznać, że to prawdziwy góralski ser.
2: No jest lekko kwaśny i dobry, smak ma i wszystko. Uśpulka taki są.
3: Przede wszystkim to musi piszczeć na zębach. Nie może się kruszyć, nie może się sypać. On ma być taki kurde elastyczny jak guma.
0: Mateusz Micorek, baca zwany Śpulkiem z Rycerki Górnej, dodaje, że najlepszy i najprawdziwszy ser jest od końca maja do końca września bądź początku października.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież zachęca do modlitwy różańcowej w intencji pokoju. Leon XIV mówił o tym podczas swojej wizyty we Francji przed wczorajszą modlitwą Anioł Pański w Lourdes.
5: Zachęcam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby w nadchodzącym miesiącu październiku odmawiali różaniec święty, w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między ludami pozostającymi w konflikcie. Niech tej modlitwie towarzyszą konkretne uczynki pokuty i miłosierdzia oraz zobowiązanie do nieustannego wspierania dialogu i pojednania.
0: W homilii podczas mszy świętej sprawowanej w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes papież wskazał, że Bóg wzywa do pokuty i nawrócenia dzisiaj, nie jutro. Dodał, że pokuta jest dziełem zrodzonym z miłości i przeżywanym w solidarności z całym rodzajem ludzkim.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Robi się nam coraz cieplej i termometry podskakują już do 22 stopni. Pełnia słońca na niebie, dziś chmury nie uraczymy, ale zachód słońca również szybko nadejdzie, bo o 18.38 już słońce będzie chyliło się ku zachodowi. No i od tego momentu będzie się troszkę chłodniej robiło. Dziś w nocy temperatury spadną do 8 stopni.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Publikacja zatytułowana O siłach zła jest określana mianem zaginionej książki arcybiskupa Sheena. To dzieło odtworzone po latach z jego rozproszonych tekstów, kazań i notatek przez księdza Dave'a Tomaszyckiego. Już ponad pół wieku temu ostrzegał przed kulturą, która odrzuca Boga, relatywizuje prawdę i ucieka od krzyża. Dostrzegał rodzący się zamęt moralny, fascynację przemocą, kult przyjemności oraz coraz wyraźniejszą obecność tego, co tradycja chrześcijańska nazywa działaniem sił zła. Książka zatytułowana Miłość, która czeka na Ciebie, dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, WAM i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Polecamy. Reklama.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witajcie po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę o 14.10 na naszej antenie Radiowy Klub Seniora. Dziś gośćmi Darii Detlaff będą Kamila Polańska z Wrocławskiego Centrum Seniora, a także Sławomir Smorong z Fundacji Prototyp, którzy opowiedzą między innymi o balach senioralnych, które będą odbywały się w ramach festiwalu Wrocek. Ja już teraz zapraszam Was na 14.10 na audycję Radiowy Klub Seniora.

0: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff. Zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Radiowego Klubu Seniora. Dzisiaj opowiemy o ofercie kulturalnej i zdrowotnej dla seniorów, bo Kamila Polańska z Wrocławskiego Centrum Seniora jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Będzie również o balach, imprezach, koncertach i wydarzeniach, które z jednej strony integrują, a z drugiej na pewno przeciwdziałają samotności osób w wieku senioralnym. Sławomir Smorąg z Fundacji Prototyp imienia Leonardo da Vinci, ale też dyrektor komediowego festiwalu Wrocek jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy w tym okresie, kiedy trwają wydarzenia bardzo bogate w związku z Dniami Seniora Wrocław 2026, aż 150 wydarzeń. Wśród nich mocnym komponentem jest ta oferta kulturalna i zdrowotna i od tego chciałabym zacząć. Pani Kamilo, co już za nami, a co w najbliższym czasie będzie się działo?
2: Dni Seniora w pełni przed nami. 7 października przegląd amatorskich chórów senioralnych i tutaj zapraszamy wszystkich miłośników pięknej muzyki i śpiewu do calu Złotnickie Centrum Spotkań przy ulicy Wielkopolskiej 7. Od godziny 10 do 16 wystąpi przed Państwem kilkanaście zespołów śpiewaczych, nie tylko z Wrocławia, ale również z całego Dolnego Śląska, a co ciekawe, będziemy mieli nawet i chór z Augustowa z województwa podlaskiego, więc bardzo się cieszymy i tutaj zapraszam do licznego udziału przybycia publiczność, dlatego że to Państwo zdecydują, komu przyznać najważniejszą nagrodę, nagrodę publiczności. Nagrody to są przepiękne statuetki, ale to są też upominki od partnerów Wrocławskich Dni Seniora. Jeżeli chodzi jeszcze o te wydarzenia kulturalne, to tutaj dzień później, 8 października, zapraszamy do Wrocławskiego Domu Muzyki i Literatury i tutaj gala jakby finał konkursu poetycko-literackiego. Zostaną zaprezentowane najlepsze prace, wiersze, utwory literackie, które otrzymały nagrody, wyróżnienia, a w tym roku temat był przepiękny, bo dotyczył przyjaźni, zatem przepiękne wydarzenie, wzruszające, serdecznie zapraszamy.
1: Przypomnijmy jeszcze godzinę.
2: Godzina 13. Tutaj wstęp wolny, nie trzeba się zapisywać. W tym samym dniu bardzo ciekawe wydarzenie, ale o godzinie 17:00 wydarzenie międzypokoleniowe Podróż do czasów dzieciństwa. I to jest wystawa prac plastycznych dziadka i wnuków. Powiem tak, bardzo interesująca postać. Dziadek, pan Jacek Decho-Cieszkowicz, wrocławianin, lekarz. Lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej, ale pracował również jako lekarz okrętowy na dalekomorskich trawerjach rybackich. Jego wielką pasją są właśnie sztuki plastyczne. Malowanie, rysowanie, szkicowanie, ale co ciekawe, na tej wystawie jakby będziemy poszukiwać odpowiedzi na to, czy można za pomocą sztuki wrócić do czasów dzieciństwa. I okazuje się, że tak, że właśnie, że można i najlepiej wspólnie, międzypokoleniowo. I ta wystawa w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na dworcu głównym kolejowym. Jeszcze raz powtarzam, 8 października, godzina 17:00. Serdecznie zapraszamy.
1: To będzie wernisaż i autorów spotkamy na miejscu. Niebywała okazja, żeby porozmawiać, być może też podzielić się swoją pasją, bo zakładam, że naprawdę wśród wrocławian są tacy, którzy tworzą, a nie zawsze mają odwagę czy możliwości, żeby wyjść w tą przestrzeń publiczną ze swoimi pracami. Być może znajdą Państwo takie kanały, które Wam to umożliwią. A ja teraz chciałabym zapytać o te wydarzenia, które integrują mieszkańców, a niewątpliwie są to propozycje Fundacji Prototyp we Wrocławiu. Od wielu lat mamy przecież festiwal komediowy Wrocek. Sama przyznaję, mogłam uczestniczyć w takim wydarzeniu i powiem szczerze, że było to dla mnie niesamowite patrzeć, jak osoby w starszym wieku właśnie wracają do swoich lat młodości. Jaki jest trzon, główny trzon działalności waszej fundacji?
3: To znaczy, fundacja działa w dwóch obszarach. Tak jak pani redaktor wspomniała, jest to obszar kultury, kulturo-społecznej, właściwie tak można to powiedzieć, i edukacji. I z tej kultury to naszym największym właśnie takim projektem jest komediowy festiwal Wrocek, właśnie organizowany od lat. I tutaj mamy już bardzo dużą społeczność, która nas regularnie odwiedza. Ja może się tak troszeczkę już tutaj pochwalę, bo w tym roku doszło do takiej sytuacji, że musieliśmy już po prostu zmienić lokalizację organizacji naszych cyklicznych wydarzeń. Ja powiem tak, że najlepszym dowodem, że to naprawdę fajnie się rozwija i ludzie są, dobrze odbierają naszą ofertę, jest fakt, że my już przeszliśmy do sali audytoryjnej Hali Stulecia. Robimy cykliczne wydarzenie już nie na 500, tylko na 1000 osób.
1: Następny będzie Stadion Tarczyński.
3: Tak. To też będzie nasz stały partner, no bo w tym roku postanowiliśmy też tą ofertę wzbogacić i jak co roku zaczynamy wielkim otwarciem, czyli balem seniora. Balem seniora, które kończą Wrocławskie Dni Seniora. Jesteśmy tam na końcówce i w tym roku to wydarzenie potrwa 3 dni. Ja muszę już powiedzieć, że jeżeli jeszcze jacyś chętne osoby są, to można dzwonić i zapisywać się na listy rezerwowe, bo tutaj uwaga, no mamy komplet, tam będzie prawie 3000 ludzi przez te 3 dni, bo Tarczyńskie Arena mieści 1000 osób, wydarzenie jest nieodpłatne, skierowane właśnie do wrocławskich seniorów i tutaj już rekrutacja przebiegła bardzo płynnie i mamy zakończony ten etap. Bale seniora odbędą się 13, 14, 15 października 2026 roku. Impreza każdego dnia startuje o godzinie 17 i kończy się o 21. I można do nas zapisać się, najlepiej dzwonić do naszego biura obsługi klienta pod numer 71 740 0813.
1: Każda dobra impreza ma pewien plan. Co będzie się działo tutaj?
3: To znaczy każdego dnia na pewno powtórzymy te same rzeczy, ponieważ każdego dnia przychodzi inna publiczność. To nie jest 3-dniowa impreza, żeby państwo zrozumieli, że wchodzimy i bawimy się 3 dni, tylko 3-krotnie wymienimy po prostu uczestników. No my tradycyjnie na pewno dobra muzyka z udziałem DJ Mario. Na pewno wiele atrakcyjnych konkursów. Tutaj niezawodny Jerzy Skoczylas, nasz lider naszej sceny, on poprowadzi te atrakcje. Będą też goście VIP. Mamy nadzieję, że zaszczyci nas nasz mecenas, czyli pan prezydent Jacek Sutryk, który od wielu lat nas wspiera. I kilka jeszcze niespodzianek. Ja też nie do końca będę to wszystko zdradzał. Myślę, że warto po prostu przyjść, zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda i przeżyć to wspólnie.
1: Czy seniorzy partycypują jakoś kosztowo?
3: Jeżeli chodzi o bal seniora, to nie. My staramy się po prostu, żeby chociaż raz w roku, to jest ogromna walka, żeby takie wydarzenie zorganizować, ale to wydarzenie pierwsze jest bezpłatne. Natomiast mamy też już później częściowo odpłatne wydarzenia.
1: Za chwilę o nim może opowiemy.
3: Dobrze.

0: Czy bal seniora to dzisiaj jest tylko rozrywka, czy element działań prospołecznych i profilaktyki samotności?
1: No przede wszystkim to, co pani redaktor powiedziała. My staramy się zbudować bardzo wysoką jakość. To nie są przypadkowe sale, nie robimy tego w jakichś naturalnych konwencjach. Robimy to w klubie biznesowym na Terczyńskiej Arenie. Magiczne miejsce. To już pierwszy element, który po prostu przyciąga. I jakie jest zadanie takiego podejścia? Bo chcemy, żeby po prostu osoby, które są nieaktywne, siedzą zazwyczaj w domu, no nie mają dla siebie sposobu na spędzenie wolnego czasu, no zaczęły po prostu chcieć na to wydarzenie przyjść. Słyszą od innych, że można pójść, więc organizują się w grupy. Ja to zresztą obserwuję od wielu lat. Organizują się w grupy, naturalnie jacyś liderzy się wyłaniają, są bardziej aktywne osoby, tak, więc one zbierają do kupy sąsiadów, przyjaciół, czy też nieformalne grupy działające we Wrocławiu seniorów i oni wspólnie, widzimy, po prostu podejmują tą akcję, żeby po prostu na takie wydarzenie wybrać. A my dodatkowo dla nich negocjujemy takie warunki, że oni mogą przy tych stołach, przy których siedzą, przynieść swoje własne jedzenie. Więc dodatkowo mają takie działanie, które ich spaja. Każdy planują, kto przyniesie ciasto, kto jakąś sałatkę, kto napoje. Proszę zobaczyć, ile tutaj rzeczy jest do omówienia. Czyli ta komunikacja już pobudza po prostu ich do działania i oni wspólnie później oczywiście się szykują, to trzeba jeszcze jakieś stroje, prawda, eleganckie, no bo idziemy na bal, więc to wszystko tak wygląda jak wyprawa po prostu. No tak to widzę i naprawdę jest duże zaangażowanie właśnie przy tych przygotowaniach. Ja to po prostu wiem, bo rozmawiam z tymi ludźmi, gdy oni przychodzą, są zadowoleni, no i później świetnie się bawią, no bo tworzą ten, no bo klimat już jest dobry, jest muzyka, lecą przeboje z lat ich młodości, gdzie oni chodzili na te dance, tak? Ja tutaj w cudzysłowie powiem, bo ja nigdy nie byłem na czymś takim, bo jestem za młody, żeby to pamiętać, ale oni to pamiętają, no i po prostu świetnie się bawią, tak? Po prostu wraca czas ich młodości.
0: A co pana najbardziej zaskakuje w seniorach, kiedy widzi pan pełen parkiet?
1: Znaczy powiem pani, że to, co jest zaskakujące, to jest fakt, że gdy zaczyna grać muzyka, gdy pierwsze przeboje lecą, po prostu wszyscy wstają i idą się bawić. I to jest ogromne też wyzwanie. I to, ja to podziwiam, bo równocześnie jest to dla nas wyzwanie organizacyjne. Bo zwykle, gdy są planowane wydarzenia biznesowe, rozmawialiśmy na przykład z dyrektorami hotelów i oni nam opowiadają, jak to wygląda, no to 80% sali zajmują stoliki, a 20% to parkiet, no bo tak mniej więcej 20% osób chce podejść, potańczyć, poruszać się. Tymczasem tutaj tak nie jest. My musimy mieć zarezerwowane 100% tego miejsca, bo ci ludzie wstają, po prostu idą się bawić. Powiem pani, to jest fantastyczne, bo to widać wtedy tą naturalną radość. Ja bym powiedział, że to jest idealny prezent za ten trud organizacji tej imprezy. Ja widzę po prostu to zadowolenie i ja czuję się zrealizowany i spełniony.
0: Osoby z niepełnosprawnościami mają też wsparcie na miejscu.
1: Tak, oczywiście. Właśnie ta lokalizacja jest bardzo dobrze przygotowana do obsługi właśnie takich osób. Są windy, więc tu nie będzie problemów. Możemy oczywiście usunąć te skrzesła, żeby osoby na wózkach mogły spokojnie też sobie przy tym stoliku być. No, są bardzo szerokie pasy, chodniki, żebym tak powiedział, przejściowe, więc zapraszamy serdecznie, bo to jest też dobry, wiadomo, że te osoby niektóre nie mogą tańczyć, ale to jest dobre po prostu okazja, żeby i tak z przyjaciółmi po prostu wspólnie spędzić czas.
2: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: kolejnymi propozycjami w ramach festiwalu Wrocek i w ramach działalności Fundacji Prototyp. Są gale senioralne, kilka wydarzeń jeszcze przed końcem roku przed nami, ale też koncert, taki koncert galowy, który jest organizowany w hali stulecia. Ja pamiętam, na wiosnę był to występ zespołu Czerwone Gitary. A co czeka nas w listopadzie?
1: Tak, pani redaktor, spotkaliśmy się wtedy, rozmawialiśmy o tym koncercie, natomiast ja już na poprzedniej zapowiedzi mówiłem, że będzie niespodzianka i tą niespodziankę już mogę formalnie ogłaszać, bo udało nam się zaprosić grupę Perfect i Łukasz Drapała. Także będą na pewno wspaniałe hity z dawnych lat. I tutaj jeszcze jedna jest niespodzianka, bo proszę państwa, to zainteresowanie tą galą, którą organizowaliśmy, zwykle było tak duże, że była bardzo duża też liczba osób oczekujących. I w tym roku, i tutaj pragnę podziękować jeszcze raz panu prezydentowi, panu Jackowi Sutrykowi miasta Wrocławia, za pomoc przy realizacji drugiej gali, bo okazuje się, że gala w tym roku po raz pierwszy w ogóle w historii festiwalu potrwa dwa dni, dwukrotnie będzie ten koncert będzie zrealizowany i będziemy mogli większą ilość uczestników zaprosić do tej wspólnej zabawy.
0: I 16 i 17 listopada czeka nas koncert z udziałem grupy Perfect, ale wcześniej oczywiście wspomniany Jerzy Skoczylas, jego skoczylaski.
1: Oczywiście, tak. W zasadzie od tego powinienem zacząć, ale wszyscy zawsze do tych chcą wiedzieć, kto jest gwiazdą wieczoru.
0: No właśnie, jaki jest format takiego spotkania?
1: No Jerzy przez cały rok prowadzi taki format klasycznie na Wrocku. To jest takie spotkanie z fraszką, dobrą piosenką, sketchem. Zaprasza różnych też wrocławskich artystów, którzy w różnych innych dziedzinach kultury działają, na przykład muzyki operetkowej. I to spotkania po prostu są, i

0: biuro obsługi klienta, telefon 71 740 0813. I jeśli ktoś jeszcze się waha, to bardzo proszę, żeby już się nie zastanawiać, bo my już jesteśmy praktycznie przy finale tej rekrutacji. Tak, tak, tak to wygląda. Sam jestem mile tym zaskoczony, bo gala dopiero, przypomnę, 16 i 17 listopada. Gdyby państwo zadzwonili, dowiedzieli się, że już nie ma miejsc, bo też taka sytuacja może w każdej chwili nastąpić, to proszę mimo wszystko zapisywać się na listy rezerwowe. Nie rezygnować z tej okazji, poprosić, obsługa państwa zapisze, dlatego że to są wydarzenia łącznie na 10 tysięcy osób. Jeżeli tylko 5% by nie chciało przyjść, to jest 500 osób, pół tysiąca, więc myślę, że jest spora szansa, że znajdą się dodatkowe miejsca, jeśli ktoś po prostu nie odbierze na czas wejściówek.
1: A gdzie one będą do odbioru?
0: My mamy naszą siedzibę zwykle i też punkt odbioru przy ulicy Hercena 3-5, ale wcześniej na pewno każdy uczestnik dostaje SMS-a od koordynatora zapisów z dokładnym adresem, godziną odbioru. Tu proszę się już nie martwić, tutaj państwo zostaniecie poprowadzeni dosłownie za rękę.

0: Kolejny element spotkań, na które chcemy zaprosić, ale też podsumować, co do tej pory się działo na balach seniora. Jak jest okazja typu Andrzejki czy Sylwester, to seniorzy również organizują się albo w mniejszych grupkach, albo gdzieś w zaciszu domowym, a naprawdę jest okazja, żeby przyjść na bal z profesjonalną oprawą pod egidą Fundacji Prototyp. Jak w tym roku przygotowano ofertę?
1: No w tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy zorganizować dokładnie w tym samym miejscu, co bale seniora, bal andrzejkowy, jednodniowy. I tutaj już zaskoczę, można tylko na listę rezerwową się zapisywać. I jest to też dla nas, mówię, duża niespodzianka, ale jeśli ktoś ma ochotę, mówię uprzejmie, proszę zapisywać się na listę rezerwową. Jeśli zwolnią się miejsca, tu będzie mniejsza już szansa, dlatego że wydarzenie jest częściowo odpłatne. No, tak jak wspomniałem, nie wszystkie wydarzenia możemy bezpłatnie organizować, ale możemy bardzo mocno negocjować wysokie warunki, więc proszę pamiętać, że ta cena tego biletu to jest po prostu naprawdę ułamek tego właściwego kosztu i tej ceny, bo chodzi o standard, który po prostu jest zapewniony. Więc powiem tak, że tutaj jest zwykle na takich salach nie można wnosić napojów ani własnych posiłków. A jeśli jest już to robione, to trzeba płacić bardzo wysokie tak zwane talerzykowe. I my tutaj mocno negocjujemy z właścicielami takiej sali, żeby po prostu te warunki obniżyć, a w zasadzie całkowicie je znieść. I nam się to udało. Więc skoro coś takiego możemy zrobić, nasz standard nie ulega obniżeniu, to powtarzamy po prostu tą sytuację. Także można będzie przynosić i nawet należy, ja bym zachęcał gorąco do tego, swoje własne posiłki i napoje. I zobaczymy, co będzie.
0: Będą zniżki dla Andrzejów?
2: Można zrobić jakiś konkurs dla Andrzejów.
1: Ale to oczywiście, to zawsze, tak, takie rzeczy będą. No my będziemy teraz dość mocno się nad tym zastanawiać, dlatego że mamy w naszej ofercie to, co się już sprawdza dosłownie od 2 lat, bo to też jest nowe wydarzenie, to są bale seniora przedsylwestrowe. Dokładnie taka sama zasada, dokładnie to samo miejsce, tylko inny czas. I tutaj też ruszyła już rekrutacja i też gorąco zachęcam osoby, które się zastanawiają, do zgłaszania się i zapisywania, kupowania tych po prostu biletów, dlatego że jest bardzo wysokie zainteresowanie również tym wydarzeniem. I na jedno wydarzenie dzisiaj, w tym momencie, na datę publikacji tej naszej rozmowy, na jedno wydarzenie już jest 75% obłożenia, a na drugie powyżej 50%.
0: 28 i 29 grudnia. Tam będzie też DJ, tak? Zapewniony?
1: Tak, dokładnie. To jest nasza stała formuła, którą będziemy cyklicznie po prostu powtarzać jako baza. I tutaj tego nie zmieniamy, no bo to się świetnie sprawdziło na wieczorkach tanecznych, które organizowaliśmy w pierwszym półroczu. My robiliśmy to w Silver Tower przy Dworcu Głównym i tam regularnie odbywały się imprezy na do 250 osób i do 150 osób w jednym miesiącu, czyli były 2 wydarzenia. I my już kończymy tą serię tych wydarzeń w tym momencie i ja tak może tutaj dla tylko radiosłuchaczy, Radia Rodzina, powiem, że planujemy w takim układzie organizować same bale i już myślimy o balu karnawałowym, który wkrótce ogłosimy i myślę, że nawet na tym balach seniora będzie można już uzyskać informacje, no bo ludzie po prostu potrzebują tej rozrywki i to jest, mówię, dobra oferta dla seniorów, oni, no dobrze trafiliśmy w ich gusta, więc będziemy walczyć też, żeby ten bal karnawałowy też dobrze zorganizować, żeby on się odbył.
3: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: Fundacja Prototyp to nie tylko imprezy skierowane do seniorów i seniorek, ale też działania międzypokoleniowe. Opowiedzmy o nich.
1: Fundacja ma taki swój własny autorski projekt, takich klocków prototypu. One są bardzo podobne do tych klocków technicznych klocków, z których możemy budować różne konstrukcje, mechanizmy. Tylko z taką różnicą, że to nie są takie zabawki, które wysypiemy na stół i sobie coś budujemy, tylko one są 15 razy większe, więc w zasadzie wystarczy kilka klocków, żeby zbudować jakiś pojazd, zamek. No dosłownie to, co fantazja dziecka może wygenerować, czyli praktycznie wszystko. I te nieograniczone możliwości tutaj na tych zajęciach są rozwijane. Przy czym nie są to zajęcia tylko stricte dla samych dzieci, tylko są to zajęcia dla dzieci i ich opiekunów, a więc rodziców, ale także i dziadków. I w taki właśnie sposób, taki układ jest w ogóle wymagany, żeby to była wspólna zabawa, a nie tylko dzieci spędzają czas w jednym miejscu, a powiedzmy dorośli w drugim. Nie. Tutaj od samego początku jest wspólne budowanie, wspólne kreowanie, rozmowa, wsparcie. No bo też ta skala tych klocków wymusza współpracę. I ja powiem, że bardzo się cieszę, bo na najbardziej może nie z reakcji dzieci, bo one są spontaniczne i to jest naprawdę bardzo pozytywnie odbierane, co z reakcji tatusiów. Widzę, jak te oczy się... No naprawdę, bo to tak wygląda trochę, jakby oni weszli do pudełka z zabawkami, nie? Tak, ale jako
0: na co dzień nie ma takich możliwości pewnie.
1: I z tymi dziećmi, no i przypominają sobie te czasy dzieciństwa, widzę te rozmowy, ale też przekazują wiedzę konstruktorską, czują się tymi inżynierami, tymi nauczycielami, mentorami, a te dzieci też są zaangażowane, słuchają, współpracują, wspólnie budują. Naprawdę mile się to obserwuje, a my też nie zatrzymujemy się na tym, na zabawie samymi klockami i już powiem, bo to się już zaczyna dziać. My wprowadziliśmy w tym roku próbne elementy systemu, no to tak mądrze brzmi, ale to są po prostu dodatkowe elementy, jakby dodatkowe klocki, gdzie wprowadziliśmy elektronikę. A więc można już podłączyć silnik, można już podłączyć lampę, można podłączyć łączność bezprzewodową. Były już zajęcia testowe, gdzie właśnie dzieci budowały roboty, a później mogły jeździć tymi robotami.
0: Nie? Właśnie patrzę na zdjęcia na waszej stronie.
1: Także w tą stronę to idzie, bo chodzi o to, żeby no jednak ta wszechobecna cyfryzacja, elektronika, AI dzisiaj, tak, czyli ta technologia gości coraz mocniej, więc nie należy się tego bać, a tak naprawdę tam rządzą bardzo proste zasady i my dzięki tej formule zabawy, tak na dobrą sprawę, pokazujemy, że można po prostu samemu coś skonstruować. A tam jest bardzo prosty system, taki zero-jedynkowy. Naciśnij guziczek, a z drugiej strony coś może się wykonać, podłącz wtyczkę do takiego lub innego urządzenia i to urządzenie po prostu się zadziała, tak? Silnik zacznie się kręcić, czujnik ruchu na przykład coś odbierze, przekażesz sygnał, zaświeci lampkę.
0: I to jest raz w miesiącu, taka zabawa tak. Klockami prototypus.
1: Dokładnie tak, tak to organizujemy. No i powoli będziemy też poszerzać pomysły. Ja może też zdradzę taki jeden element, który w tej chwili budujemy, bo chcemy wprowadzić już pojazdy, na których można będzie usiąść jako takie platformy i już po prostu sobie jeździć po powiedzmy ulicach zbudowanych z tych naszych klocków, więc będzie można zdobyć no, prawo jazdy prototypu.
0: Tak, zanim wyjedziemy na ulicę, będzie trzeba zdać manewry na placu.
1: No ja jestem ciekaw, bo tam na pewno mnóstwo pomysłów zostanie wygenerowanych, na pewno zbudujemy sygnalizację świetlną, na pewno wprowadzimy znaki drogowe. No myślę, że tutaj też będziemy zachęcać do tej wspólnej zabawy uczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, tak? Czyli żeby nie przebiegać przez drogę, żeby przechodzić właśnie w określonych miejscach, zatrzymywać się, ustępować pierwszeństwa. Też myślę trochę, że warto byłoby wprowadzić elementy pomocy, pierwszej pomocy, tak? Bo wydaje mi się, że gdzieś tam wielu z nas, myślę, że tkwi czasem taka obawa, że jeżeli coś się dzieje, to możemy zaszkodzić, boimy się pomóc, a tutaj warto byłoby może przez symulację, przez zabawy, że jest jakiś wypadek, trzeba podjechać tym samochodzikiem, wyjść, uratować, pozycję boczną ułożoną.
0: To jest wiedza, która się zawsze przyda.
1: Tak.
0: Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy do tego, żeby jeszcze raz odwiedzić chociażby stronę Festiwal Wrocek czy Wrocławskie Centrum Seniora, bo tam szczegółowe harmonogramy, ale też numery telefonów, o których dzisiaj mówili nasi goście i taki kalendarz, żeby sobie jeszcze raz wszystko sprawdzić i brać udział. Zachęcamy do udziału w tych wydarzeniach, bo to jest dla Państwa, żebyście korzystali z tej bogatej oferty we Wrocławiu. A byli z nami dzisiaj pani Kamila Polańska z Wrocławskiego Centrum Seniora. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Oraz pan Sławomir Smorąg, prezes Fundacji Prototyp, dyrektor Komediowego Festiwalu Wrocek.
1: Dziękuję pięknie.
0: Do zobaczenia.
3: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
3: Wrocławskie podwórka przy ulicach Benedyktyńskiej, Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego i Sienkiewicza przeszły metamorfozy i zmieniły się nie do poznania. Co remont podwórek dał mieszkańcom? Sprawdzimy to w najbliższej audycji Zmieniamy Dolny Śląsk. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 15.30 i w środę o godzinie 15.30.
2: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
4: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.
5: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Wielkimi krokami zbliża się godzina 15, a więc już teraz zapraszam Was do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego, która już właśnie o godzinie 15 na naszej antenie, a my tymczasem zmieniamy nieco muzyczny klimat.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Nóż w plecaku 13-latka. Chłopak planował zamach w swojej szkole. Polscy piłkarze zagrają dziś ze zmianami, a po drugiej stronie Szwecja. Będzie kolejna edycja czeku turystycznego. Warto zapisać sobie ten termin. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. 13-letni chłopiec miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego, a informacje w tej sprawie zbiera Agnieszka Wynarska.
1: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
0: Zmieniamy temat. Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyspieszają produkcję. Część firm, które produkują sprzęt czy amunicję dla wojska, już pracuje całodobowo, ale inne mają takie zasady wprowadzić. W tle są oczywiście coraz bardziej aktywne działania Rosji, ale też podpisanie programu SAFE, co wiąże się z koniecznością zrealizowania kontraktów, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
2: Wystąpiliśmy z takimi wytycznymi do naszych spółek, tak żeby przygotować plany związane z potrzebą intensyfikacji produkcji, więc nie tylko jedna zmiana, więcej zmian, więcej magazyny buforowe, logistyka części. My musimy być przygotowani na różnego rodzaju zagrożenia, ale to się wszystko sprowadza do większej produkcji.
0: To jednak nie wszystko. Wojsko wspólnie z MON-em w tym tygodniu ma zmienić procedury dotyczące możliwości zestrzeliwania obcych statków powietrznych, w tym dronów, tak by było to możliwe również w czasie pokoju.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Będą zmiany w składzie, oby gra również się zmieniła. Polska zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. W piątek nasz zespół po kiepskim meczu zremisował z Bośnią i Hercegowiną, a nasi rywale pokonali Rumunię. Michał Waszkiewicz.
4: Na grę Polaków w piątek patrzyło się z trudem. W grze niewiele się kleiło, a selekcjoner nie trafił ze składem, bo grę po przerwie rozkręcili dopiero rezerwowi Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. Koszmarny występ zaliczył Robert Lewandowski. To zmęczenie, tłumaczył Jan Urban.
5: Obserwując Roberta w hotelu, na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
4: Skoro tak, trenerze, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
5: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie, być może z tej próby już zrezygnujemy.
4: Zatem będą zmiany.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Będzie kolejna szansa na zdobycie czeku turystycznego. 1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny. Czeki o wartości 300 zł każdy będzie można realizować przez cały październik, rozpoczynając od drugiego dnia miesiąca. Przy aplikowaniu o czeki warto wykazać się refleksem. W poprzednich edycjach dofinansowanie rozchodziło się dosłownie w kilka minut.
6: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. Temperatury robią się coraz to wyższe i w tym momencie mamy już 23 stopnie we Wrocławiu. No i we Wrocławiu to dziś najwyższa temperatura. Dziś też pełnia słońca i nic się raczej nie zmieni. Jutrzejszy dzień równie wiele słońca nam przyniesie, no więc można by powiedzieć, że to takie może ostatnie podrygi lata tej jesieni. Kto wie, no ale ten tydzień ma być bardzo ładny. Witajcie po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Zmieniamy Dolny Śląsk, a w niej przeniesiemy się na wrocławskie podwórka przy ulicy Benedyktyńskiej, Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego i Sienkiewicza, które przeszły metamorfozę i zmieniły się nie do poznania. Co ten remont dał mieszkańcom? Sprawdzimy to już niebawem o godzinie 15.30 w audycji Zmieniamy Dolny Śląsk.
3: Tu Radio Rodzina.

0: To był zespół Aha na antenie Radia Rodzina, 15.30 już na zegarach, a więc zapraszam Was na audycję Zmieniamy Dolny Śląsk.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
0: Kilka podwórek we Wrocławiu przy ulicach Benedyktyńskiej, Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego i Sienkiewicza przeszły ostatnio metamorfozę i zmieniły się nie do poznania. Co ten remont dał mieszkańcom? Zaraz to sprawdzimy. Czy podoba się Wam to podwórko?
2: Tak. Jest tam plac zabaw, trampolina, świeżo wyremontowane, materiały najnowsze i najświeższej klasy.
3: Dzień dobry, Dorota Olarnik, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Projekt, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli podwórko Benedyktyńska, Sępa Szarzyńskiego, Sienkiewicza, jest to podwórko, które zostało zrealizowane, remont ten od lipca 2023 roku do kwietnia 2024.

0: niezbyt dobrym stanie. W związku z powyższym to, co jest przed, a co teraz mamy po tym remoncie, no to jest bardzo duża różnica i te środki z Unii Europejskiej na pewno napędzają, pomagają przy realizacji takich inwestycji. Warto też zaznaczyć, że oczywiście Wrocław z własnych środków wiele innych inwestycji w tym obszarze też wykonuje.
1: Patryk Podolak, architekt. Zagospodarowanie tego wnętrza podwórzowego to dobry przykład kompleksowego podejścia do rewitalizacji przestrzeni wspólnych w kwartałach mieszkalnych. Zastosowano tam rozwiązania prospołeczne, ekologiczne, a także funkcjonalne. To wszystko z poszanowaniem historycznego charakteru otaczającej zabudowy. Bardzo dobrą praktyką jest odpowiedzialne podejście do tego zagadnienia poprzez konsultacje społeczne, gdzie do procesu projektowego włącza się właściwych użytkowników inwestycji. To jak najbardziej właściwa droga, którą należy promować.
2: A często przychodzicie się tu bawić?
3: Tak, bardzo często, bardzo kochamy to podwórko.
2: Tak. Z czego korzystacie najczęściej? Zjeżdżalnia, huśtawki?
3: Trampolina i huśtawki i zjeżdżalnia.
2: Czy widzicie, że mieszkańcy korzystają i cieszą się z tych nowych, odnowionych podwórek?
0: Tak, oczywiście. I to nawet jest też taka, jak ja to mówię, kula śnieżna, ponieważ jeżeli jeden sąsiad z jednego podwórka zobaczy, o, naprawdę urząd coś zrobił, miasto coś zrobiło, to ja na swoim podwórku też bym chciała. Natomiast też bardzo ważnym elementem jest, że ci mieszkańcy wówczas bardziej się z tym integrują, z tą infrastrukturą i pilnują. Pilnują porządku, pilnują tego, żeby nie zostało to zniszczone. Jeżeli coś się dzieje nie tak, to bardzo szybko reagują. Nawet były przypadki, że też niektórzy mieszkańcy sami chcieli brać udział w nasadzeniach na przykład różnych kwiatów, krzewów i tak dalej.
4: Cieszę się ze zmiany, jaka zaszła na naszym podwórku. Teraz też się chcę wyjść na zewnątrz, spotkać z sąsiadami. I powiem szczerze, że faktycznie tak się dzieje. Mieszkańcy coraz częściej spędzają ze sobą miło czas na podwórku. Szczególnie było widać to w te przyjemne letnie dni.
5: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.

To była Anita Lipnicka na antenie Radio Rodzina, 15:47 już na zegarach, a dziś, słuchajcie, przypada Światowy Dzień Jabłka. Jest to taka, myślę, sposobność do pokazania tego i uświadomienia, jak wiele ten owoc ma nam do zaoferowania. Bo słuchajcie, jabłka są pełne witamin, a także i błonnika, a ich jedzenie wpływa pozytywnie na odporność i zmniejsza ilość cholesterolu. Dlatego więc w tym dzisiejszym Światowym Dniu Jabłka warto zachęcać wszystkich, by jedli jabłka nie tylko od święta, no a skoro o jabłkach mówimy, no to myślę, że jesień, która się rozpoczęła, jest takim idealnym czasem do tego, by może jakoś te jabłka przetworzyć, na przykład w formie szarlotki albo może jakiegoś dżemu. No wiadomo, wtedy troszkę mniej cukru by się trzeba było dodać, ale myślę, że te jabłka nadal mają swoją moc i też tak, no tak już tak jesiennie się robi, gdy tak się siedzi i sobie zajada taką szarlotkę albo po prostu chrupie się jabłko. Już teraz na antenie Radia Rodzina, elektryczne gitary.

0: Dziś na antenie Radia Rodzina wiele się dzieje, co godzina niemalże. Nie. Dziś na antenie Radia Rodzina wiele się dzieje, no jak to poniedziałek. No a jeżeli chodzi o to, co po godzinie 16 nas czeka, to oczywiście będzie to audycja Rodzic ma moc i w kolejnym odcinku tej audycji porozmawiamy o granicach, o tym, czy są potrzebne, jak je stawiać, a także czy rodzice powinni stać na straży nieprzekraczalnych granic, czy może raczej informować, gdy ktoś się do nich zbliża. O tym opowie nam Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta systemowy, który zaznacza, że granice nie są czymś, co ma nas ograniczać.
1: Granice nie są czymś, co ma nas właśnie ograniczać, chociaż w tym słowie jest słowo granica, tylko ma coś wyznaczać nam, jakąś przestrzeń. I na początek, jakbyśmy w ogóle pomyśleli sobie o granicach, jakie one by mogły być, no to na granicach w państwach są przejścia graniczne i dobrze by było, żeby w naszych granicach też były przejścia graniczne i żebyśmy my w pewnym sensie decydowali, na ile one są elastyczne, co przepuszczamy, a co chcemy zostawić na tym przejściu granicznym. No chyba, że czujemy się bezpiecznie w jakiejś wspólnocie, to może i być ta granica taka, no można powiedzieć, elastyczna, jak ta strefa Schengen na przykład, tak?
0: Postawione granice mogą być testowane i mogą też ulegać przekształceniom, a zadaniem rodzica jest informowanie dziecka o tym, że zbliża się do granicy.
1: Kiedy my mówimy o oznaczaniu granic, to mówimy o pewnych informacjach. I wtedy im częściej te informacje powtarzamy, im częściej dziecko je testuje, tym w pewnym sensie lepiej, bo no właśnie większe prawdopodobieństwo, że nauczy się, tak? No, możemy sobie pomyśleć, ale wystarczyłoby raz tak porządnie powiedzieć, że tam jest ta granica i dziecko by się przestraszyło, by się nauczyło. No tak, ale skoro by się nauczyło, to też by się nauczyło tej reakcji lękowej, nie? Mhm. To jest pytanie, czy my chcemy razem z granicą sprzedać, że tak powiem, dziecku ten lęk, czy raczej powiedzieć mu w taki sposób rozwojowy, że no, przynajmniej informacyjny, że tutaj jest granica.
0: Więcej o stawianiu granic usłyszymy już o godzinie 16:10 w audycji Rodzic ma moc.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Trwają uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego w Jarosławiu księdza Stanisława Zbojnowicza. Ambasada Rosji przeciwko rozbiórce pomnika Armii Czerwonej w Rzeszowie. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wałbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wałbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
1: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrzeźnie. Dziś i jutro odbywają się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego w Jarosławiu księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. Uroczystości żałobne i pogrzebowe odbędą się pod przewodnictwem biskupów archidiecezji przemyskiej. Główne uroczystości zaplanowano na wtorek w kościele parafialnym pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce. Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie ciała na miejscowy cmentarz. Ksiądz Stanisław Zbojnowicz przeżył 67 lat, w tym 40 w kapłaństwie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Także młode osoby są ofiarami oszustów. Na komendę policji w Raciborzu zgłosił się 27-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego, który w wyniku oszustwa stracił aż 800 tysięcy złotych. O tym informuje Joanna Wiśniewska z raciborskiej policji.
4: Mężczyzna został przekonany, że jego środki finansowe są zagrożone i że bierze udział w rzekomej akcji policyjnej, mającej na celu zabezpieczenie ich. W wyniku działania oszustów zaciągnął kredyty w różnych bankach i stracił około 800 tysięcy. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych dotyczących naszych pieniędzy.
1: Oszuści wykorzystują bowiem różne metody i podszywają się m.in. pod pracowników banków oraz funkcjonariuszy policji, aby wzbudzić zaufanie i nakłonić swoje ofiary do wykonywania określonych operacji finansowych. Ambasada Rosji protestuje przeciwko rozbiórce pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie i żąda natychmiastowego wstrzymania prac. Rozbiórka rozpoczęła się we wtorek. Na początek zdjęto ważącą ponad 6,5 tony figurę ze szczytu pomnika.
5: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich, natomiast ziemia z pól bitewnych na cmentarz Pobitno.
1: O tym mówiła rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kłeczek-Krawiec.
6: Radio Rodzina, już czas na prognozę pogody. Ciepło i to zrobiło nam się jeszcze cieplej, bo nawet 25 stopni wskazują już termometry na Dolnym Śląsku, między innymi we Wrocławiu. Dziś no powolutku te temperatury będą już się ochładzały, ale nic dziwnego, w końcu zachód słońca już o 18.38, więc coraz krótszy nam się dzień robi. W nocy do 7 stopni, a jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, no to nawet do 24-25 stopni możemy się spodziewać.
7: Reklama.
8: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia. Doskonalimy naukę.
7: naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
10: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
11: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witajcie po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Rodzic ma moc i dziś będzie troszkę o stawianiu granic. Gościem Judyty Exner będzie dziś Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta systemowy, także bardzo serdecznie Was na tą audycję zapraszam. O 16.10 startujemy.

0: 16:10 już na zegarach, więc zapraszam Was na audycję Rodzic ma moc.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy jest ważny.
3: Witamy w kolejnej audycji Rodzic ma moc. Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Piotr Kopyto, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I porozmawiamy dzisiaj, myślę, o dosyć ważnym temacie dla rodziców, jak stawiać dzieciom granice, ale nie tracąc z nimi relacji. Na początek zapytam ciebie, dlaczego dzieci w ogóle potrzebują granic i co im daje to stawianie granic?
4: No każdy rodzic, patrząc na swoje dzieci, może zobaczyć, że one nie zawsze słuchają tego, co mówimy i nie zawsze zachowują się tak, jak chcemy. Przede wszystkim dlatego, że są jakimś osobnym człowiekiem, w sensie, że są inni niż rodzice, ale są takie sytuacje, w których rodzice dostrzegają, że jest jakieś zagrożenie, a dzieci ich nie widzą. I to są chyba takie najczęstsze sytuacje, więc myślę sobie, że te granice są po to, żeby dzieci były bezpieczne, no i też, żeby mogły czuć się bezpieczne, bo no jeszcze będąc dziećmi nie mają takich zasobów, żeby te wszystkie niebezpieczeństwa dostrzec.
3: I ja mówię teraz troszeczkę też ze swojej perspektywy, bo jestem mamą i wydaje mi się, że to stawianie granic, zwłaszcza małym dzieciom, które często reagują po prostu płaczem, jest to dla nas bardzo trudne i dla nas jest trudne stawianie tej granicy, bo wydaje nam się, że wyrządzamy niejako jakąś krzywdę dziecku. No właśnie, jak stawiać granice w taki sposób, żeby dziecko czuło się bezpiecznie, a nie odrzucone?
4: Tutaj byśmy też się zastanawiali, w jakim wieku są dzieci, no to takim najmłodszym, można powiedzieć. Mamy pewną taką trudność, bo to jest trudność oczywiście dla nas, bo dzieci na szczęście nie mają wtedy jeszcze jakichś takich właśnie zahamowań i jak coś potrzebują, to coś potrzebują, mówią o tym bez, czy sygnalizują to, bez jakichś właśnie takich zahamowań i to jest dla rodziców ważna informacja, bo nie robimy dziecku krzywdy, tylko po prostu dzieci w tym wieku tak mają, że będą bezpośrednio mówiły, znaczy mówiły, jak jeszcze nie mówią, to będą bezpośrednio jakoś
3: dawały znać.
4: Tak, dawały znać i to jest takie, można powiedzieć, nienegocjowalne w tym momencie, nie? Czyli to nie jest jeszcze taki wiek, tutaj myślę o pierwszym roku życia, czy nawet między pierwszym a drugim jeszcze w pewnym sensie też, to nie jest taki wiek, gdzie my możemy stawiać granice, mówiąc na przykład nie płacz już, tak, i że dzieci mają wtedy przestać płakać, nie? To jeszcze nie teraz. I rzeczywiście może to tak wyglądać jak taki szantaż albo jakaś taka bezwzględność, no wiem, że dziecko w tym pierwszym roku życia jest nienegocjowalne, tak, jego potrzeby. No i to w pewnym sensie dobrze, bo to znaczy, że dziecko jest zdrowe, tak, jeżeli informuje nas o tych granicach, znaczy nie o granicach, tylko o potrzebach właśnie. No ale później w kolejnych etapach rozwojowych to już te granice są potrzebne i dzieci nas niejako tak naturalnie zapraszają też do tego rozwojowo, żebyśmy te granice stawiali. Myślę sobie nawet już o tym tak zwanym buncie dwulatka, że to już jest takie pierwsze zaproszenie dziecka, znaczy zaproszenie od dziecka, znaczy nie też zaproszenie dziecka, bo to działa dwie strony, do poszukiwania granic i do jakiegoś ich pierwszego nazywania. I w ogóle tak proponował, żebyśmy podejście do granic sobie trochę zmienili. To znaczy, że granice nie są jakąś czymś, co ma nas właśnie ograniczać, chociaż w tym słowie jest słowo granica, tylko ma coś wyznaczać nam, jakąś przestrzeń. I na początek, jakbyśmy w ogóle pomyśleli sobie o granicach, jakie one by mogły być, no to na granicach w państwach są przejścia graniczne i dobrze by było, żeby w naszych granicach też były przejścia graniczne i żebyśmy my w pewnym sensie decydowali, na ile one są elastyczne, co przepuszczamy, a co chcemy zostawić na tym przejściu granicznym. No chyba, że czujemy się bezpiecznie w jakiejś wspólnocie, to może i być ta granica taka, no można powiedzieć, elastyczna, jak to strefa Schengen na przykład, tak? To w ten sposób bym patrzył najpierw na granicę, że my chcemy dziecku nie ograniczać coś, tylko właśnie wyznaczyć jakąś przestrzeń działania i to będzie na każdym etapie rozwoju dziecka ważne.
3: Mam takie pytanie, też najpierw chcę zarysować taką sytuację, bo w mojej głowie granice jakoś powiązane są z konsekwencją troszeczkę i co się dzieje, jeśli rzeczywiście próbujemy stawiać granice, wyznaczamy tą granicę, komunikując coś i spotykam bardzo duży opór, również emocjonalny, w końcu ustępujemy. Sytuacja za jakiś czas się powtarza, co się dzieje?
4: To znaczy, że ta granica jest testowana cały czas i sprawdzana, gdzie ona jest. Być może jeszcze nie jest tak wyraźna. No i też sobie myślę o tych konsekwencjach w połączeniu z granicami, to to ważniejszym słowem będzie informacja niż konsekwencja, czyli za każdym razem, kiedy dziecko będzie się zbliżało do jakiejś granicy naszej, czy granicy bezpieczeństwa, czy granicy, nie wiem, domu, czy jeszcze czegoś innego, to będzie mogło dostać informację. Czyli jakbyśmy zamienili sobie słowo konsekwencja na informację, to trochę nam może być łatwiej, że my chcemy poinformować ciebie, mój synu, moja córka, tak, że tutaj jest granica. I za każdym razem, kiedy zbliżysz się do tej granicy, ja cię poinformuję po prostu o tym. Nie? To już jest, brzmi trochę inaczej, też brzmi w jakiś sposób tak stanowczo, ale w sensie mówię teraz w takim dialogu trochę wewnętrznym. Mhm. Też brzmi to stanowczo, ale jednocześnie no nie jest to... Nie zmierza to ku karom, bo to już konsekwencja brzmi tak restrykcyjnie, ale oczywiście, że jest potrzebna. Brzmi to bardziej właśnie jak informacja. No i wtedy ten dylemat, o którym powiedziałaś, znika w pewnym sensie, no bo skoro dziecko za każdym razem podchodzi do granicy, to za każdym razem po prostu usłyszy informację, że tam jest granica. Jest to nieraz ważniejszy cel wychowawczy, żeby to nazywać, niż żeby w jakiś sposób tej granicy bronić. To oczywiście tutaj dużo gwiazdek by musiało być, tak, ale...
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy jest ważny.

0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
1: Ale mówiąc bronić, masz na myśli też wchodzenie właśnie w takie negocjacje, dyskusje ciągłe, czy
2: to, tak, no negocjacje myślę, że są w pewnym sensie dobre, nawet na pewnym etapie rozwojowym już bardzo konieczne i bardzo dobre, ale rzeczywiście, no mam na myśli, że bronienie rozumiem to bardziej jako takie nie odpuszczę ci, bo za wszelką cenę chcę obronić tej granicy, nie? To rodzic do dziecka i jeżeli tego nie zrobisz, to nie pójdziemy dalej, nie dostaniesz czegoś tam. No i tutaj być zamiast negocjacji to bardziej szantaż by chyba pasował jako coś takiego negatywnego, nie? Bo negocjacje same w sobie myślę, że są jeszcze pozytywne. No, więc taki sposób myślenia proponowałbym tak nakierować na to, że kiedy my mówimy o wyznaczaniu granic, to mówimy o pewnych informacjach i wtedy im częściej te informacje powtarzamy, im częściej dziecko je testuje, tym w pewnym sensie lepiej, bo się większe prawdopodobieństwo, że nauczy się, tak? No, możemy sobie pomyśleć, no tak, ale wystarczyłoby raz tak porządnie powiedzieć, że tam jest ta granica i dziecko by się przestraszyło, by się nauczyło, tak, ale skoro by się nauczyło, to też by się nauczyło tej reakcji lękowej, nie? No, to jest pytanie, czy my chcemy razem z granicą sprzedać, że tak powiem, dziecku ten lęk, czy raczej powiedzieć mu w taki sposób rozwojowy, że no, przynajmniej informacyjny, że tutaj jest granica. No, to są takie różne dylematy rodzicielskie, ale warto mieć taką perspektywę w stronę informacji.
1: A teraz mam pytanie o granice na różnych etapach rozwoju. Jakie są szczególnie ważne? Bo rozumiem, że inne mogą być, jeśli chodzi o przedszkolaka, na przykład nastolatka. Na co powinni rodzice szczególnie zwrócić uwagę?
2: No, myślę, że na możliwości dziecka i przyjęcia tego. Też jakbyśmy kontynuowali trochę tą informację, to ważne w informacji jest uzasadnienie dlaczego. I dla małego dziecka, też zgodnie z jego rozwojem, tych informacji dlaczego nie musi być aż tak bardzo dużo. To czasami dobrym uzasadnieniem dlaczego to jest to, że tata czy mama tak powiedział, to mówię o takich dzieciach przedszkolnych na przykład, albo wcześniej, bo tutaj chodzi o takie też pełne zaufanie do opiekuna, ale też no, warto dodać zawsze taką informację, bo to będzie poszerzające jakoś świadomość. I tutaj sobie też trochę myślę o takim rozwoju moralnym człowieka i moralnym niekoniecznie w znaczeniu moralności, tylko w znaczeniu rozumienia też perspektywy drugiej osoby, no to może być abstrakcyjne dla małych dzieci jeszcze informacja, a zastanów się, co ty byś zrobił, albo jak ty byś się czuł w tej sytuacji, nie? To takie dla przedszkolaka już może trochę tak od 6 roku życia, ale wcześniej to takie będzie dosyć abstrakcyjne. I my padamy nieraz taką pułapkę, że chcemy dzieciom tak szybko przedstawić no, tą informację, że jest druga osoba. Tam będzie, bardziej jednak mimo wszystko będzie ważniejsza informacja, co to dla ciebie jest. Jest taki, powiedzmy, no brzydko się nazywa egoizm dziecięcy, albo egocentryzm może. I to będzie jakaś oś, którą możemy poruszyć, tak? Czyli chcemy jakoś informacyjnie powiedzieć, tak, że no tutaj tego nie rób, bo to nie jest dobre dla ciebie. Na przykład nie że mama będzie zła, tata będzie zły, tylko no nie rób. No ale to oczywiście uzasadnienie też takie może być, że nie chciałbym, żebyś to robił. Trudniej, powiedzmy, zaczyna robić się już w takim wieku nastoletnim, no bo tam te uzasadnienia, no po pierwsze muszą być...
1: Wymagają przypisów.
2: Tak, to też, no i rodzice muszą się wznieść na wyżyny intelektualne nieraz, nie? No i być przygotowanymi na to, że będzie odpowiedź i to wcale nie jakaś błaha odpowiedź, a nieraz bardzo dobrze uargumentowana. No i tam też trochę o to chodzi, bo to już też jest rozwojowe, żeby, no tak jak wcześniej właśnie wspomnieliśmy o tych negocjacjach, to żeby prowadzić negocjacje z nastolatkami, żeby też im pomagać budować tą tożsamość, bo jak mówiliśmy sobie na początku o wyznaczaniu tej przestrzeni przez granicę, to w tej przestrzeni właśnie rozwija się osobowość, nasz temperament, no i też tożsamość. My się stajemy dzięki temu, że są te granice i dzięki temu, że one są właściwe i bezpieczne.
0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.

0: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.
1: Wcześniej powiedziałeś o tym, że kiedy dziecko zbliża się do granicy, to zadaniem rodzica jest informowanie o tym, że granica jest już blisko. A jak reagować, kiedy dziecko przekracza granicę innych osób, rodzeństwa, rodziców czy rówieśników?
2: Pewnie bardzo ważny jest kontekst, ale myślę, że to słowo informacja to będzie znowu klucz, że będziemy informować o tym. No, może się pojawić tak, a właściwie mogą się pojawić emocje i często tak właśnie jest, że te emocje w przypadku łamania granic się pojawiają, bo to naturalne właściwie i będzie to wtedy złość, gniew. I to też jest, myślę, taki obszar dosyć wymagający dla rodziców, bo osoba, której granice zostały złamane, będzie się gniewać. Ta osoba, która tę granicę przekroczyła, jeżeli na przykład zrobiła to w sposób jakiś nieświadomy, może poczuć się urażona albo niesprawiedliwie, a jeżeli miała jakiś powód do tego, żeby tę granicę przekroczyć, to prawdopodobnie też już jakieś emocje trudne przeżywała. I tutaj tak sobie myślę, że punktem wyjścia może być też trochę oddzielenie w znaczeniu rozumienia, żeby najpierw zrozumieć, jakie emocje stoją za sytuacją i co się właściwie tam wydarzyło, a dopiero potem myśleć o tym, że coś się wydarzyło takiego złego, na przykład, że ktoś złamał czyjąś granicę. Chodzi mi o to, że jeżeli pojawia się konflikt pomiędzy na przykład rodzeństwem, to warto zagłębić się w tło, oczywiście na tyle, na ile mamy możliwości czasowe i poznawcze, bo to będzie ważniejsze niż na przykład wyciąganie od razu jakichś konsekwencji, czy na przykład, że nie wiem, pobrudziłeś ubrania swojego brata, no to teraz twoją karą będzie, że nie będziesz grał na telefonie, na komputerze, albo jeżeli to ma być konsekwencja, no to pomożesz mi wyprać, tak, to pranie. Albo, nie wiem, dołożysz się z kieszonkowego na proszek, chociaż to już jest na granicy pewnej kary i konsekwencji. W każdym razie zamiast reagować od razu w ten sposób, dobrze jest właśnie tak, można powiedzieć, pochylić się trochę nad tym, co się wydarzyło. I wtedy łatwiej będzie znowu z powrotem nazwać tą granicę, że rozumiem już teraz kontekst, teraz mi jest łatwiej wytłumaczyć, czy opisać, co to była za granica. My to tak mówimy trochę dookoła i też cieszę się, że tak sprowadzasz mnie trochę do tych przykładów, bo myślę, że to jest ważne. No, w tych emocjach będziemy starać się wyłuskiwać przyczyny tego, co się stało i będziemy dzięki temu łatwiej nam będzie nazwać niewłaściwe zachowanie, czyli nie będziemy utożsamiać negatywnej emocji z czymś złym, czyli jeżeli ktoś przeżył złość, to możemy nazwać, aha, to była złość, a ktoś uderzył kolegę czy brata, siostrę, no to będziemy mogli nazwać, aha, to jest niewłaściwe zachowanie, ale ważne jest, żeby dotrzeć jeszcze do tego, co stało przed tym niewłaściwym zachowaniem.
1: A teraz takie pytanie trochę wywrotowe. Chociaż wspomniałeś o tym, że stawianie granic jest rozwojowe, ale czy stawianie granic może wzmacniać naszą relację zamiast ją osłabiać, relację rodzica i dziecka?
2: Tak, no właściwie to bym powiedział, że ono jest konieczne, żeby w ogóle relacja miała możliwość zawiązania się, tak jak mówiliśmy na początku, że jeżeli granicami wyznaczamy przestrzeń, to jest właśnie przestrzeń na relację, więc nie byłoby to możliwe, żeby mieć relację bez jakichś tam granic, tak? No bo to dziecko czułoby się bardzo zagubione w tej, nawet trudno, bo to było nazwać relacją, że byłby to jakiś taki twór nie wiadomo co. Jeżeli nie ma żadnych granic, jeżeli nie ma żadnej struktury, no to dziecko nie wie, czy to jest rodzic, kolega, jakiś obcy pan, czy ma dużą trudność z jakimś takim nazwaniem i zrozumieniem relacji rodzic-dziecko. Więc tak.
1: No właśnie, rozumiem, że wszystko zasadza się generalnie na tym, w jaki sposób te granice są stawiane i jak komunikujemy to.
2: Tak, tak. Możemy postawić granice w taki sposób bardzo sztywny, nienegocjowalny i nawet sobie tak myślę, tak, że od małego ogrodzić dziecko w jakiejś przestrzeni i za każdym razem, kiedy ono, nie wiem, zbliża się do barierek, to reagować już jakimś groźnym wzrokiem że nie, bo tam jest niebezpiecznie i nie wiem, krzyczeć nawet na dziecko, a można też w jakiś taki drugą stronę też przedobrzyć, żeby te granice były w ogóle nie nazwane takie rozmyte, czyli tutaj myślę sobie o takich częstych sytuacjach, gdzie dziecko do któregoś roku życia jeszcze nie ma już swojego pokoju, tak, czy sypia z rodzicami cały czas, albo z jednym rodzicem, drugi raz gdzieś indziej, takie jest to trochę wszystko pomieszane i właśnie rozmyte. No i pomiędzy tym jest właśnie coś takiego jak takie granice elastyczne, chociaż to słowo elastyczne dobrze jest uzupełnić jeszcze słowem wyraziste, bo takie zdrowe granice to będą jednocześnie elastyczne, czyli tu myślę sobie, no w zależności od tego, jaka jest pogoda, no to dziecko

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Moje już dzisiaj ostatnie pytanie, to właściwie dla rodziców, którzy słuchają nas teraz, co można zrobić już dziś, żeby te granice komunikować skuteczniej i spokojniej?
3: No właśnie, to już pytanie też zawarłaś część odpowiedzi, myślę, bo my tak sobie nieraz myślimy, że my odkrywamy rodzicielstwo na nowo i że kiedyś to były jakieś takie mroczne czasy, w których rodzice gnębili dzieci, a teraz to mamy takie czasy nowoczesności, gdzie jest jakieś rodzicielstwo bliskości. A okazuje się, że zawsze był jakiś taki w ludziach tak. No, nie wiem, jak to można nazwać, taka intuicja czy instynkt rodzicielski, który wskazywał jednak na te dobre rozwiązania. Nawet sobie myślę, że już w pierwszym wieku był też opisany taki może podręcznik dotyczący wychowania przez jednego z greckich filozofów, bo Plutarch się nazywał. I tam też on już mówił o tym, o łagodności, tak? Czyli że to, co powiedziałaś w tym pytaniu, że po pierwsze to musi to być, granice muszą być wyznaczone z pewną łagodnością, żeby nie stały się drutem kolczastym. Druga rzecz to też bardzo ważna i bardzo duże wyzwanie dla nas to przykład własny, bo dzieci tutaj dużo więcej z tego przykładu wyniosą niż z tego, co my im powiemy. Chyba że im powiemy zgodnie z własnym przykładem, to w ogóle wtedy jeszcze lepiej. Też właściwy dobór środowiska, myślę sobie o opiekunach, nauczycielach, o osobach wokół, że to jest ważne w rozwoju dziecka, żeby raczej starać się unikać takich może mieć środowisk, sytuacji, które mogą negatywnie na dziecko wpłynąć. I to już też w pierwszym wieku naszej już się pojawiało przeciążenie nauką, czyli rodzice, którzy zmuszali dzieci do nauki, no wtedy pewnie nie było tylu, nie wiem, korepetycji, czy inaczej wyglądały zajęcia dodatkowe, jeżeli w ogóle były, tak, w starożytnej Grecji, ale to jest bardzo aktualne też dzisiaj, że to będzie tak, że my wtedy właśnie naruszymy granice dziecka i to też

0: jest ważne, że te granice są w dwie strony. Możemy, zmuszając dziecko do zbyt wielu aktywności, z pominięciem jego potrzeb, też jego granice przełamać, to będzie, no to będzie właśnie szkodliwe. No czy takie oparcie na tym, można powiedzieć w dużym skrócie, tak, bo że chcemy w dziecku, pomóc dziecku odnaleźć talenty swoje i je rozwinąć zgodnie z jakąś jego, z jego powołaniem, naturą. Chcemy też tutaj te granice będą takie bardzo wyraźne i takie zachęcające, motywujące. Chcemy go zmotywować do nauki, pomóc mu w tym, bo jest to wyzwanie, ale tutaj też z taką gwiazdeczką, że dzieci chcą się uczyć, tylko niekoniecznie w taki sposób, jak my myślimy. Mhm. No i kolejna rzecz, który też ważna jest, ta regulacja rodzica, to jest nawyk i ćwiczenia i właśnie takie wzmacnianie samodyscypliny, silnej woli. Trochę od tego odeszliśmy może ostatnio w psychologii, ale jest to ważne, żeby najpierw za tym, co idzie najpierw, czyli za wsparciem i za miłością rodzica, był też drugi składnik właśnie tej miłości, czyli wymagania. I jeżeli to wszystko będzie, to te granice no, będą działały właściwie.
1: Piotr Kopyto, psycholog, psychoterapeuta, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Do widzenia.
2: Rodzic ma moc.
3: W rodzinie każdy jest ważny.

0: tym momencie chciałabym wam opowiedzieć o tym, jak zjawiska, które mają miejsce na Ziemi, mogą wpływać na kulę ziemską. I tutaj w 2004 roku w Indonezji miało miejsce trzęsienie ziemi, które było tak potężne, miało magnitudę 9 i uderzyło u zachodnich wybrzeży Indonezji 26 grudnia 2004 roku. Słuchajcie, było to czwarte co do wielkości trzęsienie ziemi w ciągu 100 lat i największe od katastrofy na Alasce w 1964 roku. To trzęsienie ziemi powstało w wyniku zderzenia się płyt indyjskiej i birmańskiej. No i gdy płyta indyjska wsunęła się pod płytę birmańską, nastąpiło właśnie trzęsienie ziemi. No i powiedziałam, że na przykład takie zjawiska jak trzęsienie ziemi mogą wpływać na kulę ziemską. No i to tak się składa, że wpłynęło. Posłuchajcie, co zaobserwowali naukowcy. Otóż to trzęsienie ziemi z 2004 roku z Indonezji skróciło dzień o 2,68 mikrosekundy i przesunęło biegun północny o około 2,5 cm. Naukowcy zauważyli też, że kształt Ziemi zmienił się nieznacznie i stała się ona odrobinę bardziej okrągła. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że to naprawdę mega ciekawe i niezwykłe, jak to wszystko się dzieje, że nawet takie wydarzenia mogą wpływać na całą kulę ziemską, nie tylko na ten obszar, w którym występują.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

Zbliżamy się coraz to większymi krokami do godziny 17. I o 17 w Radiu Rodzina tradycyjnie audycja Oblicza Wrocławia. Dziś gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Damian Kret, rzecznik prasowy z DIUM, który opowie o programie Wrocław na dobrej drodze. Powie o tym, gdzie dobiegają końca prace szybkiej wymiany nawierzchni na drogach, na co jeszcze musimy poczekać i gdzie prace potrwają dłużej i co jeszcze przed nami w tym roku. Już teraz bardzo serdecznie w imieniu Łukasza Ligorowskiego zapraszam Was na Oblicza Wrocławia, które rozpoczniemy o godzinie 17.10.

0: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. W Elblągu pracują saperzy i policjanci po odnalezieniu podejrzanych pojemników. Ukraina uderzyła w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem w morzu. Ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. A do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie ciecz znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
1: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki i one nie stwarzają już tam zagrożenia.
0: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Siły obrony Ukrainy uderzyły w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, w obwodach tulskim i woroneskim, a także w obiekty naftowe w kraju krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapewniał, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Na ulicach całego świata ludzie gromadzili się dziś, by wspólnie odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ta międzynarodowa inicjatywa dotarła do wielu miejsc w Polsce. Wierni zgromadzili się m.in. przy zabytkowym zegarze w Chorzowie Batorym.
3: Przychodzę po to, żeby prosić o miłosierdzie Boże dla Polski, dla Polaków, a przede wszystkim dla mojej rodziny, dla moich najbliższych, dla wszystkich ludzi, którzy potrzebują tej modlitwy.
4: Bo się modlimy o pokój na świecie, to jest pierwsze. O to, aby ludzie nie zapomnieli, że istnieje Bóg. To jest też ważne. No i za swoje rodziny, aby byli zawsze Bogiem silne.
5: Myślę, że warto dać świadectwo naszej modlitwy, pokazać, że jeszcze jesteśmy, pokazać sobie samym też, że mamy na kogo liczyć, z kim się modlić wspólnie.
0: Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem księdza kardynała Konrada Krajewskiego, metropolity łódzkiego.
6: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Temperatury powoli nam się chylą i będą się tak troszeczkę obniżały do 7 stopni. Tyle jutro nad ranem będziemy mieli. A jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, on bardzo podobny jak dziś, bardzo słoneczny i bardzo ciepły, nawet do 24-25 stopni. Takiej końcówki września możemy się spodziewać, bo kolejne dni również ciepłe się zapowiadają.
7: Reklama.
8: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl. Reklama.
8: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witajcie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Oblicza Wrocławia, a dziś gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Damian Krety, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, który opowie m.in. o programie Wrocław na dobrej drodze, ale też o remontach, gdzie dobiegają one końca, gdzie jeszcze będziemy musieli poczekać na ich koniec, ale też i jakie prace jeszcze w tym roku przed nami. O 17.10 rozpoczynamy. Bardzo serdecznie zapraszam Was na tą audycję.

0: 17.10 już na zegarach, a więc rozpoczynamy Oblicza Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. W poniedziałkowe Oblicza Wrocławia będziemy rozmawiać o trwających remontach, ale też i o kończących się, jeżeli chodzi o nawierzchnię, między innymi dróg, bo chcemy porozmawiać o programie Wrocław na dobrej drodze. Gościem Obliczy Wrocławia jest Damian Kret, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Panie Redaktorze, witam Państwa.
2: Program Wrocław na dobrej drodze to kompleksowy projekt szybkiej wymiany zużytej nawierzchni asfaltowej, ale nie dotyczy tylko dróg. Gdzie dzisiaj zaglądniemy, bo te prace we Wrocławiu trwają w kilku miejscach równolegle i mieszkańcy nie mogą już doczekać się, kiedy będzie ta gładziuteńka droga.
3: Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba jasno sobie zaznaczyć, że program Wrocław na dobrej drodze to właśnie przede wszystkim wymiana nawierzchni. Jest to taka szybka wymiana nawierzchni, czyli taki nasz sztandarowy program Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, gdzie frezujemy starą, zużytą warstwę nawierzchni, a na jej miejscu kładziemy właśnie świeżą, prostą masę bitumiczną. Tak to wygląda w skrócie. Natomiast rzeczywiście czasem bywa tak, że podczas tego programu, kiedy realizujemy ten program, niektóre z ulic, które typujemy właśnie do szybkiej wymiany nawierzchni, wymagają nieco większej pracy, ponieważ w trakcie okazuje się, że na przykład ta podbudowa nie jest już w najlepszej kondycji, albo na przykład studzienki, które odprowadzają wodę, więc niestety ten zakres z czasem trzeba poszerzyć, albo stety dla mieszkańców. I czasem bywa tak, że właśnie odkrywamy coś pod tym starym asfaltem i musimy zwiększyć nasz zakres robót.
2: To się przechodzi wtedy w remont już jakiś szerszy, tak?
3: Nie jest to jakiś wielki remont ulicy. Dalej jest to szybka wymiana nawierzchni, tylko
2: z dodatkowymi
3: pracami, ze zwiększonym zakresem. Tak czasem bywa też i z chodnikami. Mamy tutaj przykład jednej z naszych ulic z tegorocznej edycji programu. To ulica Dębowskiego, gdzie zaczęliśmy pracę od właśnie chodników. Czasem są to także zatoki autobusowe, tak jak jest to choćby na ulicy Hallera, którą właśnie rozpoczęliśmy, i także na innych ulicach.
2: Tutaj chyba też warto dodać, że wchodzą w to również drogi osiedlowe czasami.
3: Ja myślę, że przede wszystkim drogi osiedlowe. Oczywiście w naszym programie WNDD mamy takie jedne z głównych arterii Wrocławia umieszczone w każdej niemal edycji. Tak jak w tym przypadku jest to, powiedzmy, Aleja Wiśniowa, która jest naprawdę uczęszczaną trasą i niezwykle ważną dla mieszkańców Wrocławia, którzy przemieszczają się albo do pracy, albo z tej pracy wracają.
2: Koło Wieży Ciśnień, tak?
3: Tak jest. Mhm. To jest właśnie koło Wieży Ciśnień. Tam pracujemy w nocy. Te prace postępują naprawdę szybko. Myślę, że też spotykamy się, co bardzo mnie cieszy. Zazwyczaj te komentarze to są: dlaczego tak długo, dlaczego znowu tu? A jeśli chodzi o Aleję Wiśniową, dosyć często spotykamy się z takimi komentarzami, że naprawdę te nocne prace są dobre, ponieważ te utrudnienia są w dosyć istotny sposób redukowane w trakcie dnia, czyli ta droga nie jest zamknięta, nie jest tak, że paraliżujemy tę część miasta, i tam, gdzie możemy w ten sposób pracować, tak też pracujemy.

0: Rozmawiamy dzisiaj o programie Wrocław na dobrej drodze. Chwileczkę zatrzymaliśmy się przy Wiśniowej. Czasami tam podróżuję, jestem zachwycony i tak celowałbym, że już zbliża się koniec.
1: Rzeczywiście potwierdzają się moje wcześniejsze słowa, że ten remont idzie całkiem dobrze, naprawdę idzie dobrze i tak, no, zmierzamy ku końcowi. To nie oznacza, że to będzie już, bo to jest jeszcze, to są poprawki, to jest jeszcze ta ostatnia warstwa ścieralna, to są także pewne regulacje, później odbiory i także tak zwane malowanki w naszym takim żargonie drogowców. Kładzenie samej nawierzchni nie trwa najdłużej. Bardzo często te poprawki, które trzeba wprowadzać tak, żeby droga właśnie była dobra, idealna, żeby te pomiary się zgadzały, to jest niezwykle istotne. I także malowanki i wprowadzanie organizacji ruchu tymczasowego, a później docelowego.
0: Czyli takie
1: są
0: szczegóły.
1: To też kolejne
0: szczegóły,
1: projekty, tak, które muszą być zgodnie jakby z literą prawa i taką sztuką robienia dróg wykonane. Rzeczywiście prace postępują szybko, ruch się odbywa, no i oby było tak jak najdłużej.
0: Dobrze, to po sąsiedzku na Halera zaglądamy. Jak tutaj wygląda sytuacja?
1: Dobrze pan trafił, ponieważ zaczynamy tam frezowanie na ulicy Halera. To kolejna droga ujęta w naszym programie Wrocław na dobrej drodze. Jest to no, 400 metrów, odcinek 400 metrów od ulicy Powstańców Śląskich w stronę Gajowickiej. Tam rozpoczynamy właśnie to frezowanie. Kolejna ulica, bardzo
0: ale to wydłużenie,
1: istotna.
0: Bo to się łączą prawie
1: tak,
0: praktycznie, nie?
1: Tak,
0: przez Powstańców Śląskich, Wiśniowa.
1: Kolejna bardzo ważna ulica w ramach WNDD i w ogóle ważna dla mieszkańców Wrocławia. Ostatni raz z 40 lat, około 40 lat temu zdaje się był tam remont. A tu jest, jeszcze tylko dopowiem, że to jest kolejny odcinek w ramach Wrocław na dobrej drodze, bo co roku fragmentarycznie robimy, poprawiamy jakość ulicy Halera.
0: I ważny ciąg chyba też komunikacyjny to jest.
1: Dokładnie, to jest bardzo ważny ciąg komunikacyjny. My w programie Wrocław na dobrej drodze staramy się robić siatkę połączeń. To jest takie nasze zadanie. Nie pojedyncze drogi gdzieś tam, że tak powiem, rozsiane na mapie, ale właśnie tak, żeby w konkretnych rejonach miasta tworzyć jak najlepsze siatki połączeń dla kierowców, którzy poruszają się po Wrocławiu samochodem, ale także pieszych i rowerzystów. I tutaj jest przykładem właśnie Aleja Wiśniowa, Halera, a także Powstańców Śląskich ulica, którą zrobiliśmy w ubiegłej edycji częściowo w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Druga część było to odrębne zadanie tam, gdzie była kiedyś kostka, ta przesławna kostka, taka ukochana przez konserwatora dolnośląskiego zabytków. No dzisiaj już nie ma, jeździmy po pięknej naprawdę drodze.

0: Dzisiaj zawitaliśmy na Hellera, na Wiśniową w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Trochę porozmawialiśmy o tym, co się toczy aktualnie, jeżeli chodzi o te szybkie wymiany nawierzchni. No ale też są powody do radości i do chwalenia się. Więc może powiedzmy, co udało się już zakończyć w ramach tej edycji.
1: Właśnie jesteśmy na ostatniej proste oddanie pierwszych jezdni w ramach tegorocznej edycji programu WNDD. Jest to ulica Rdestowa, czyli dosyć blisko naszego wrocławskiego lotniska. Tam ten rejon także właśnie się powiększa, coraz więcej osób zamieszkuje, ale także podróżuje na lotnisko, czy bywa, czy przyjeżdża. Także o takich jezdniach także nie zapominamy. Oddajemy także ulicę Ignuta na wrocławskim Kozanowie. Jest to bardzo ważna ulica właśnie osiedlowa. Kolejna ulica, którą robimy w tamtym rejonie, którą zrobiliśmy w ramach WNDD. Wcześniej była na przykład ulica Dokerska, także tutaj widzimy, że ta siatka połączeń się właśnie lokalnie
0: zwiększa. I to są te osiedlowe, można powiedzieć, tak? Te drogi.
1: Tak, ale niezwykle istotne poczne ulice, które do tej głównej arterii dochodzą, do arterii wrocławskich. I także na ostatniej prostej jest już ulica Szybowcowa, kolejna ulica w ramach WNDD. Wcześniej zrobiliśmy Chorbaczewskiego, ulicę, także Bajana.
0: Wspomniał pan też na początku, że Hellera, Wiśniowa nocą są robione. Czy pozostałe ulice mogą być w ciągu dnia robione, wymieniane ta nawierzchnia, czy wszystko w ramach tego programu jest nocą?
1: Niestety nie wszystkie ulice są remontowane nocą, nie jest to możliwe. Często przez utrudnienia, które miałyby miejsce, tutaj mówimy szczególnie o mieszkańcach, o naprawdę dużym hałasie, o przekraczaniu tych norm hałasu. Także nie wszędzie da się to zrobić. Uzależnione także właśnie od organizacji ruchu zastępczego.
0: Ta edycja jak się rozkłada? To jest według roku kalendarzowego?
1: Tak. Oczywiście jeszcze będziemy wchodzić na kolejne ulice. Ja tylko przypomnę, że w ramach tegorocznej edycji WNDD mamy 16 ulic. Były w tym także ulice opcjonalne, które są tak zwaną opcją właśnie na ten rok. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, ale myślę, że to będą dobre informacje dla mieszkańców.
0: Panie Damianie, już jesteśmy w radiu, to już zdradzajmy.
1: Nie chciałbym...
0: Czekamy.
1: Jeszcze czekamy, ale realizacja tych wszystkich zadań myślę, że postępuje bardzo dobrze. Też chciałbym powiedzieć taką dosyć ilustrującą liczbą nasz program, który zaczęliśmy w 2021 roku. Że to już ponad 80 ulic za około 140 milionów złotych, ponad około 140 kilometrów wyremontowaliśmy w tak krótkim czasie wrocławskich ulic, tylko i wyłącznie w ramach programu WNDD, bo oczywiście inne zadania dalej się toczą, jest także eksploatacja. Myślę, że mieszkańcy Wrocławia widzą, jak dużo dzieje się na wrocławskich drogach. Jest to uciążliwe, zdajemy sobie z tego sprawę. Nie można też robić jeszcze więcej, bo bardzo byśmy chcieli, ale wtedy paraliż miasta byłby murowany. Prosimy dalej o cierpliwość.
0: Szybkie wymiany są jak najbardziej lubiane, myślę. Mnie bardzo interesuje Gajowicka, bo to jest mój rejon, ale zostawiamy na oddzielną audycję, bo to jest duża inwestycja.
1: Tak. Czekam na efekty. Razem z kolegami z wrocławskich inwestycji my robimy małą część.
0: Mam nadzieję, że uda się o tym też porozmawiać w obliczach Wrocławia, a za dzisiejsze informacje dotyczące programu Wrocław na dobrej drodze dziękuję naszemu gościowi, a był nim Damian Kret, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję. Serdecznie życzę dobrego dnia.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: tym momencie chciałabym Was zabrać do 1140 roku i opowiedzieć Wam jedną z najsłynniejszych średniowiecznych legend. Ta legenda dotyczy najsprytniejszych kobiet tego właśnie okresu w historii. Otóż w 1140 roku król Konrad III zdobył zamek Weinsberg. Pozwolił kobietom wyjść, zabierając tylko to, co zdołają unieść na plecach. A one, no cóż, zagłębimy się trochę bardziej w tą historię. Wojska króla Niemiec Konrada III zdobyły twierdzę, która należała do stronnictwa Welfów i przygotowały się do jej zniszczenia oraz uwięzienia obrońców. Po negocjacjach król zgodził się oszczędzić kobiety i pozwolić im opuścić ten zamek, ale właśnie tak jak powiedziałam, z tym, co zdołają unieść na swoich barkach. Władca, jak to władca, zakładał, że zabiorą kosztowności, jedzenie albo najcenniejsze dobra. Jednak kobiety postanowiły wykorzystać jego słowa dosłownie. Na plecach wyniosły swoich mężów. Dzięki temu uratowały im życie, nie łamiąc królewskiej umowy. Gdy część dowódców sprzeciwiła się takiej interpretacji, Konrad III uznał spryt kobiet i podkreślił, że nie cofnie raz danego słowa. Zamek Weinsberg od tamtej pory nosi nazwę Weibertrau, czyli wierna żona, a historia stała się symbolem kobiecej lojalności, inteligencji i pomysłowości, ale też do dziś pojawia się w literaturze, sztuce oraz kulturze jako jeden z najpiękniejszych motywów średniowiecznej wierności.
1: Radio Leśne
2: Wołów 99 i 6 FM.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

Wielkimi krokami zbliża się już godzina 18, więc czas powolutku się pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone dziś popołudnie. Słyszymy się już niebawem na antenie Radia Rodzina, a ja tymczasem życzę Wam dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Natalia Wójcik, do usłyszenia!

0: Prezydent Warszawy zostaje pod planami referendum. Podpisało się za mało osób. W Krakowie po pierwszej turze wyborów na prezydenta w grze dwóch kandydatów. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów, dlatego nie zaniosą ich do komisarza wyborczego, mówi organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
1: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prosto, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
0: Maciej Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obwinia partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. To, co nie udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL, Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze, która odbędzie się 11 października. Po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
2: Kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja, czyli po prostu kontynuowanie istniejącej polityki lub też zmiany. I Łukasz Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia, odejścia od dotychczasowej polityki.
0: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Port Polska połączy Śląsk z Ostrawą. Planowana linia kolei dużych prędkości z Katowic w kierunku granicy z Czechami ma znacznie ułatwić podróże po Polsce i Europie. To ważna inwestycja programu Port Polska, która stworzy nowe, szybkie połączenie sieci kolejowej z głównymi trasami Europy Środkowej. O szczegółach Justyna Stolfik-Binda.
4: Zaplanowany odcinek z Katowic do granicy polsko-czeskiej będzie miał około 60 km. Pociągi będą mogły jeździć nim z prędkością do 250 km na godzinę. Dalej trasa będzie prowadziła przez Ostrawę, otwierając szybsze połączenia z Pragą, Wiedniem, Bratysławą i Budapesztem. Dla pasażerów najważniejszą zmianą będzie czas podróży. Z Katowic do Ostrawy pociąg ma jechać około 35-40 minut, do Pragi około 2 godzin i 45 minut, a do Wiednia około 2 godzin i 40 minut. Tym samym podróż z Warszawy do Wiednia ma zająć 4,5 godziny. Nowa linia otworzy też możliwości tworzenia kolejnych bezpośrednich połączeń międzynarodowych. Polska zyska szybszy kolejowy dostęp do południowych sąsiadów, a Śląsk może stać się ważnym punktem na mapie podróży między północą i południem Europy.
0: Wszystko to będzie możliwe m.in. dzięki porozumieniu o współpracy, które podpisały Port Polska i Sprawa Żeleznic, czeski zarządca infrastruktury kolejowej. Do podpisania dokumentu doszło podczas InnoTrans 2026 w Berlinie, jednych z najważniejszych na świecie targów poświęconych kolei i transportowi szynowemu. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej. 18-letni wówczas uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku Baszta. W sierpniu w 82. rocznicę powstania Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny.
5: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień bardzo przyjemny, bardzo słoneczny i bardzo ciepły. Jutrzejszy również taki będzie, ale no słuchajcie, te noce robią się coraz to chłodniejsze. 7 stopni w nocy z dziś na jutrzejszy dzień, a w kolejna noc, no to nawet do 6 stopni takich temperatur możemy się spodziewać. No i ten tydzień zapowiada się bardzo ciepło i przyjemnie, temperatury powyżej 20 stopni. Nie będą nas opuszczały.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem W Bogu nie ma przemocy. Jest to rozmowa dziennikarki Iwony Żurek z jezuitą, założycielem wspólnoty rodzin empatycznych, twórcą popularnego kanału na YouTube Akademia Szczęśliwego Życia. Połączenie perspektywy duchowej i psychologicznej nadaje tej rozmowie bardzo praktyczny wymiar i pokazuje, że nie ma sprzeczności między tym, co Boże i autentycznie ludzkie. Książka dostępna jest we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Polecamy.
7: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry. Dziś jest 28 września. Do końca roku pozostaje 94 dni. W 1878 roku w Krakowie pokazano publicznie obraz Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wścieklizny. Pierwszy taki dzień zorganizowano w Atlancie w 2007 roku. To akcja znana na całym świecie, a jej celem jest podniesienie świadomości na temat efektów tej choroby u zwierząt i ludzi oraz propagowanie wiedzy na temat jej zapobiegania i eliminowania. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Jabłka. Jabłko to prawdopodobnie najpopularniejszy owoc na świecie. Wpływ na to ma nie tylko wspaniały smak, różnorodność odmian, ale i bogata symbolika. Święto ma na celu promowanie spożywania jabłek w społeczeństwie.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Wrocławskie podwórka przy ulicach Benedyktyńskiej, Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego i Sienkiewicza przeszły metamorfozy i zmieniły się nie do poznania. Co remont podwórek dał mieszkańcom? Sprawdzimy to w najbliższej audycji Zmieniamy Dolny Śląsk. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 15.30 i w środę o godzinie 15.30.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej.
3: Serdecznie zapraszam, Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
0: Autopromocja.

28 września 1936 roku we Francji w rodzinie polskich emigrantów urodziła się Stenia Kozłowska. Do Polski przyjechała w połowie lat 50., gdzie rozpoczęła karierę od udziału w audycjach radiowych pod tytułem Podwieczorek przy mikrofonie. Wielokrotnie śpiewała na festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie w 1969 roku zdobyła nagrodę Złoty Mikrofon.

1928 roku urodziła się Coco Taylor. Królowa bluesa, przezwisko Coco, otrzymała już w latach dziecięcych z powodu wielkiej miłości do czekolady. Jej hit z 1965 roku sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy i znalazł się w pierwszej piątce listy Billboardu.

28 września 1960 roku w Nowym Jorku urodziła się Jennifer Rush, wokalistka popowa. Na początku lat 80. przeniosła się do Niemiec, gdzie pod okiem producenta Günthera Mende nagrała płytę, z której pochodzi jej

1938 roku na świat przyszedł Ben E. King, wokalista soulowy. A kompozycja z 1987 roku przyniosła muzykowi szczyt listy przebojów na Wyspach Brytyjskich.

W 1963 roku w Poznaniu na świat przyszedł Adam Nowak, wokalista i współzałożyciel zespołu Raz, Dwa, Trzy, który w swojej muzyce łączy rock z poezją współczesną. Nowak jest głównym autorem repertuaru grupy, a w 2005 roku otrzymał nagrodę imienia Jacka Kaczmarskiego za całokształt twórczości.

0: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Temperatury powoli nam się chylą i będą się tak troszeczkę obniżały do 7 stopni. Tyle jutro nad ranem będziemy mieli. A jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, on bardzo podobny jak dziś, bardzo słoneczny i bardzo ciepły, nawet do 24-25 stopni. Takiej końcówki września możemy się spodziewać, bo kolejne dni również ciepłe się zapowiadają.
1: Piraci drogowi coraz częściej łapani z powietrza. Jesienny sezon infekcyjny ruszył na dobre. Czym możemy się zarazić? Dziś premiera filmu Lalka. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są drony. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle lub próby ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
2: I za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany, wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób odjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
1: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina dr Tomasz Bałys.
3: Sezon możemy uważać infekcyjny za otwarty. Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne, najczęściej bóle mięśniowe, ból gardła, kaszel, stany podgorączkowe lub wysoką gorączkę.
1: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Można z nich skorzystać. Szczepimy się w przychodni albo w aptece.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach całego świata. Tak było dzisiaj. Wierni w Chorzowie zgromadzili się przy zabytkowym zegarze. Niektórzy przynieśli ze sobą obraz. Jezu, ufam Tobie.
5: To jest jak gdyby moja nadzieja na to, że to właśnie miłosierdzie będzie większe od sprawiedliwości dla mnie, dla najbliższych.
6: Żeby zawsze była jedność między ludźmi, była, żeby było wszystko dobrze w porządku na świecie, żeby się zaczęło dobrze, gdzie trzeba zawsze się pomodlić.
7: Jestem bardzo zdziwiony, że tyle osób tutaj przyszło, że jest bardzo pokaźna grupa. Łączymy się szczególnie z papieżem Leonem, który on prosił, żeby cały październik odmawiać różaniec o pokój na świecie, a nasza koronka gdzieś tam się wpisuje w tą prośbę papieża.
1: Mówił ksiądz Rafał Borkowy, wikariusz w parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie. Dodajmy, że ta międzynarodowa modlitewna inicjatywa odbyła się w rocznicę beatyfikacji błogosławionego księdza Michała Sopoćki. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drawik.
8: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizacji najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
1: Film wyreżyserował Maciej Kawalski, a grają w nim m.in. Marek Kondrat, Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza. Lalka do kin wchodzi już w środę.
9: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić. Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
13: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
12: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
13: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
12: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
13: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
12: Więcej informacji na simwrocław.pl.
9: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Przychodzę do Was teraz z pewną kulinarną ciekawostką. Otóż myślę, że o gwiazdkach Michelin, które stanowią o randze lokalu gastronomicznego, wszyscy słyszeliśmy, ale nie wszyscy wiemy, jak narodziły się te gwiazdki. Otóż powstały one z bardzo prostego pomysłu biznesowego. W 1900 roku francuski producent Opon wydał pierwszy przewodnik dla kierowców we Francji. Na drogach było wtedy mniej niż 3000 samochodów, więc firma chciała po prostu zachęcać ludzi do częstszych podróży, bo więcej kilometrów oznaczało szybsze zużycie opon. Pierwszy taki przewodnik rozdawano za darmo i zawierał on mapy, adresy warsztatów, stacji paliw, hoteli i miejsce, gdzie można było coś zjeść. Dopiero gdy sekcja restauracyjna zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem, właściciel firmy zatrudnił anonimowych inspektorów, którzy oceniali lokale bez ujawniania swojej tożsamości. W 1926 roku pojawiła się pierwsza gwiazdka, a kilka lat później wprowadzono znany dziś system trzech gwiazdek, czyli jedna gwiazdka oznacza restaurację wartą odwiedzenia, dwie wartą zmiany trasy, a trzy miejsce warte specjalnej podróży. To właśnie dlatego do dziś przewodnik ten łączy motoryzację z kulinarnym prestiżem.
1: Tu Radio Rodzina.

0: wsunie się płyty indyjskiej i birmańskiej. No i gdy płyta indyjska wsunęła się pod płytę birmańską, nastąpiło właśnie trzęsienie ziemi. No i powiedziałam, że na przykład takie zjawiska jak trzęsienie ziemi mogą wpływać na kulę ziemską. No i to tak się składa, że wpłynęło. Posłuchajcie, co zaobserwowali naukowcy. Otóż to trzęsienie ziemi z 2004 roku z Indonezji skróciło dzień o 2,68 mikrosekundy i przesunęło biegun północny o około 2,5 cm. Naukowcy zauważyli też, że kształt ziemi zmienił się nieznacznie i stała się ona odrobinę bardziej okrągła. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że to naprawdę mega ciekawe i niezwykłe, jak to wszystko się dzieje, że nawet takie wydarzenia mogą wpływać na całą kulę ziemską, nie tylko na ten obszar, w którym występują.
1: Tu Radio Rodzina.

Dzień dobry. Dziś jest 28 września. Do końca roku pozostaje 94 dni. W 1878 roku w Krakowie pokazano publicznie obraz Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wścieklizny. Pierwszy taki dzień zorganizowano w Atlancie w 2007 roku. To akcja znana na całym świecie, a jej celem jest podniesienie świadomości na temat efektów tej choroby u zwierząt i ludzi oraz propagowanie wiedzy na temat jej zapobiegania i eliminowania. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Jabłka. Jabłko to prawdopodobnie najpopularniejszy owoc na świecie. Wpływ na to ma nie tylko wspaniały smak, różnorodność odmian, ale i bogata symbolika. Święto ma na celu promowanie spożywania jabłek w społeczeństwie.

czas. Jeżdżąc późno 1.07. Nie wiem co to strach i już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze.

0: Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy. Papież odprawił w Mecu mszę w intencji Europy. Także młode osoby bywają ofiarami oszustów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nasze wojsko poderwało myśliwce, a na Lubelszczyźnie około 17 zawyły syreny alarmowe. Rozesłano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie zawyły też syreny. Po kwadransie alarm odwołano. Musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, mówi pilot, pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowywane procedury, które pozwolą pilotom, także w czasie pokoju, zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
1: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
2: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
1: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy iść z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
0: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV jako drugi papież po Janie Pawle II udał się do Mecu. W centrum imienia Roberta Schumana wziął udział w spotkaniu z udziałem zwierzchników religijnych we Francji, a także przedstawicielami europejskich biskupów, wśród których był m.in. arcybiskup Tadeusz Wojda. Przywódcy religijni odczytali treść wspólnego zobowiązania na rzecz pokoju. Z kolei Ojciec Święty mówił o tym, że Europa pilnie potrzebuje dialogu między podziałami.
4: Dialog nie umniejsza naszej tożsamości, lecz pozwala ją wyrażać z prostotą i w prawdzie, otwierając się zarazem na odmienność drugiego człowieka. Dialog między osobami różnych religii nie odbywa się wyłącznie ze względu na dyplomację, uprzejmość czy tolerancję. Celem dialogu jest nawiązanie przyjaźni, pokoju. Święty Jan Paweł II uważał dialog za wymóg wpisany w samą naturę człowieka. Według Paula Rickera jest on drogą, na której uczymy się postrzegać inność jako obietnicę, a nie zagrożenie. Jest sztuką spotkania, której nasz świat tak bardzo potrzebuje, stojącą na przeciwległym biegunie wobec agresji i przemocy.
0: Msza o pokój oraz sprawiedliwość i w intencji całej Europy odprawiona przez papieża dziś w katedrze w Mecu była ostatnim punktem jego wizyty we Francji. Także młode osoby padają ofiarami oszustów. Na komendę policji w Raciborzu zgłosił się 27-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego, który w wyniku oszustwa stracił aż 800 tysięcy złotych. O szczegółach mówi Janna Wiśniewska z raciborskiej policji.
5: Mężczyzna został przekonany, że jego środki finansowe są zagrożone i że bierze udział w rzekomej akcji policyjnej, mającej na celu zabezpieczenie ich. W wyniku działania oszustów zaciągnął kredyty w różnych bankach i stracił około 800 tysięcy złotych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych dotyczących naszych pieniędzy.
0: Oszuści wykorzystują bowiem różne metody i podszywają się m.in. pod pracowników banków oraz funkcjonariuszy policji, aby wzbudzić zaufanie i nakłonić swoje ofiary do wykonywania określonych operacji finansowych.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień bardzo przyjemny, bardzo słoneczny i bardzo ciepły. Jutrzejszy również taki będzie, ale no słuchajcie, te noce robią się coraz to chłodniejsze. 7 stopni w nocy z dziś na jutrzejszy dzień, a w kolejna noc, no to nawet do 6 stopni takich temperatur możemy się spodziewać. No i ten tydzień zapowiada się bardzo ciepło i przyjemnie, temperatury powyżej 20 stopni. Nie będą nas opuszczały.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki zawierające rozważania Alicji Lęczewskiej. Szczecińska mistyczka, żyjąca w latach od 1934 do 2012, pozostawiła po sobie dwa dzienniki duchowe – Świadectwo i Słowo Pouczenia, będące zapisem jej rozmów z Panem Jezusem, Bogiem Ojcem, Matką Bożą, Archaniołami i Świętymi. W książkach zebrano tematycznie te fragmenty pism Alicji Lęczewskiej, które dotyczą podstaw życia duchowego. Obejmują one trzy kluczowe kwestie – Bożą miłość, Boży plan wobec człowieka oraz ufność jako odpowiedź na zaproszenie Stwórcy. Książki dostępne są we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. Księgarnia poleca również katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

tym momencie chciałabym Was zabrać do 1140 roku i opowiedzieć Wam jedną z najsłynniejszych średniowiecznych legend. Ta legenda dotyczy najsprytniejszych kobiet tego właśnie okresu w historii. Otóż w 1140 roku król Konrad III zdobył zamek Weinsberg. Pozwolił kobietom wyjść, zabierając tylko to, co zdołają unieść na plecach. A one, no cóż, zagłębimy się trochę bardziej w tą historię. Wojska króla Niemiec Konrada III zdobyły twierdzę, która należała do stronnictwa Welfów i przygotowały się do jej zniszczenia oraz uwięzienia obrońców. Po negocjacjach król zgodził się oszczędzić kobiety i pozwolić im opuścić ten zamek, ale właśnie, tak jak powiedziałam, z tym, co zdołają unieść na swoich barkach. Władca, jak to władca, zakładał, że zabiorą kosztowności, jedzenie albo najcenniejsze dobra. Jednak kobiety postanowiły wykorzystać jego słowa dosłownie. Na plecach wyniosły swoich mężów. Dzięki temu uratowały im życie, nie łamiąc królewskiej umowy. Gdy część dowódców sprzeciwiła się takiej interpretacji, Konrad III uznał spryt kobiet i podkreślił, że nie cofnie raz danego słowa. Zamek Weinsberg od tamtej pory nosi nazwę Weibertrau, czyli wierna żona, a historia stała się symbolem kobiecej lojalności, inteligencji i pomysłowości, ale też do dziś pojawia się w literaturze, sztuce oraz kulturze jako jeden z najpiękniejszych motywów średniowiecznej wierności. We'll be right back.

28 września 1936 roku we Francji w rodzinie polskich emigrantów urodziła się Stenia Kozłowska. Do Polski przyjechała w połowie lat 50., gdzie rozpoczęła karierę od udziału w audycjach radiowych pod tytułem Podwieczorek przy mikrofonie. Wielokrotnie śpiewała na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie w 1969 roku zdobyła nagrodę Złoty Mikrofon.

1928 roku urodziła się Coco Taylor. Królowa bluesa, przezwisko Coco, otrzymała już w latach dziecięcych z powodu wielkiej

W 1938 roku na świat przyszedł Ben E. King, wokalista soulowy, a kompozycja z 1987 roku przyniosła muzykowi szczyt listy przebojów na Wyspach Brytyjskich.

28 września 1951 roku urodził się Jim Diamond, piosenkarz i autor piosenek.

W 1963 roku w Poznaniu na świat przyszedł Adam Nowak, wokalista i współzałożyciel zespołu Raz, Dwa, Trzy, który w swojej muzyce łączy rock z poezją współczesną. Nowak jest głównym autorem repertuaru grupy, a w 2005 roku otrzymał nagrodę imienia Jacka Kaczmarskiego za całokształt twórczości.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W ostatnim dniu wizyty we Francji papież odwiedził Metz, rodzinne strony Roberta Schumana. Leon XIV przypomniał tam o fundamentach zjednoczonej i wiernej korzeniom Europy. Papież przypomniał też postać świętego Benedykta, bez którego nie byłoby cywilizacji europejskiej, jaką znamy. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV jako drugi papież po Janie Pawle II udał się do Metz. W centrum imienia Roberta Schumana wziął udział w spotkaniu z udziałem zwierzchników religijnych we Francji, a także przedstawicielami europejskich biskupów, pośród których był m.in. arcybiskup Tadeusz Wojda. Przywódcy religijni odczytali treść wspólnego zobowiązania na rzecz pokoju. Z kolei Ojciec Święty mówił o tym, że Europa pilnie potrzebuje dialogu ponad podziałami.
2: Dialog nie umniejsza naszej tożsamości, lecz pozwala ją wyrażać z prostotą i w prawdzie, otwierając się zarazem na odmienność drugiego człowieka. Dialog między osobami różnych religii nie odbywa się wyłącznie ze względu na dyplomację, uprzejmość czy tolerancję. Celem dialogu jest nawiązanie przyjaźni, pokoju. Święty Jan Paweł II uważał dialog za wymóg wpisany w samą naturę człowieka. Według Paula Rickera jest on drogą, na której uczymy się postrzegać inność jako obietnicę, a nie zagrożenie. Jest sztuką spotkania, której nasz świat tak bardzo potrzebuje, stojącą na przeciwległym biegunie wobec agresji i przemocy.
1: Następnie papież wziął udział w spotkaniu poświęconemu korzeniom i przyszłości Europy. Leon XIV mówił o postaci premiera Francji i kandydata na ołtarze Roberta Schumana, a opowiadając o jego wizji zjednoczonej Europy, podkreślał m.in. potrzebę poszanowania prawa międzynarodowego, które nie może być narzucane przez pojedyncze państwa, a także dążenia do pokoju, które jest czymś więcej niż tamowaniem krwotoku wojen. Przypomniał też, że nie można mówić o Europie, nie mówiąc o chrześcijaństwie.
2: Do długu, jaki kultura europejska zaciągnęła wobec chrześcijaństwa, nie jest bynajmniej przejawem wykluczającego kryterium wyznaniowego, lecz pozwala lepiej zrozumieć, że otwarcie na transcendencję stanowi zawsze konstytutywny wymiar osoby ludzkiej i żywe źródło cywilizacji. Laickość nie oznacza jedynie bezwyznaniowego charakteru instytucji publicznych, lecz zakłada również rzeczywistą współpracę między stronami, a także poszanowanie przez władze państwowe i unijne autonomii kościołów oraz wspieranie ich wolności organizowania się, wypowiedzi i publicznego sprawowania kultu.
1: Nawiązując do chrześcijańskich korzeni Europy, Ojciec Święty przypomniał też zasługi jej patrona, świętego Benedykta z Nursi.
2: Pomoc ubogim, chorym i osobom starszym, wychowanie dzieci, uniwersytety, szpitale i medycyna, architektura i inżynieria, rozwój nauk, prawo oraz organizacja miast i samych państw. Jakże wiele dziedzin życia Europy zostało głęboko ukształtowanych przez świętego Benedykta i jego mnichów. Bez tego monastycznego podłoża, cywilizacja europejska, jaką znamy, nie mogłaby istnieć.
1: Po południu Leon XIV odprawi mszę świętą w katedrze świętego Szczepana, a następnie wyruszy w podróż powrotną do Rzymu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Milicz 88,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Światło po resztkach śniegu spływa. Wróble się przy fontannie kłócą. Wiosna się długo nie odzywa i zima się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa.

przystają. W nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

wyjątkowe. A może mnie tędy ktoś prowadzi, lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

Macieja. I skrzypnąc sercu drzwi przytaknął. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną. W blasku witraży cichy płomień. Spe salvi facti sumus szepcze.